Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

0: coming to aim now.
1: Czwórka. Polskie Radio.

55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy dobrze?

wygląda, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziora, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo summa z mistyczną formą. O sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wono. Kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja ci

0: jak bogowie afrodyzjakiem. Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty, kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt. Bo ja dziś
1: na ścianie codzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.

0: Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

Cóż chciał diabeł, nie mogę dać. Bóg chciał wiarę, ale nie mogę, nie mogę. Nie mogę dać. Chcieli czas, ale nie mogę dać. Szybki hajs, chciał godność, nie mogę dać. Teraz hajsu nie mam, nie mogę dać. Wyśniłem sobie sen, teraz nie mogę spać. Sens chcieli zabrać, ale nie mogę dać. Chciałem stać z boku, ale nie mogę stać. Mówili daj spokój, ale nie mogę, nie mogę.

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Oh no. What have I done now? All right.

dwa adaptery. Te bajery weryfikuje co 2-4. Hajdawery, włóż, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada, berry, berry, funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery. To numery na lewe papiery bija.

3, 2, 1, 7. Teraz ogarniam takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zadzę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Niebawem siano zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Wow, wow, wow.

Pan bici się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś został.

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

Bo skandal wciąż tam płynie jak nowo narodzony. Choć cały czas to kminie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali, to

0: serio. Stać tutaj w miejscu byłoby.
1: Siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się

0: Tościk francuski dla pana?
1: O, serkiem. No.
0: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
0: No jasne.
2: To daj jeszcze komuś ten i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
0: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: naprawdę wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Włóczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
2: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać. Pięknie

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: sont du soin, ça. On sort des bœufs de cocon, ça. Bœufs de cocon, ça. On s'accorde, bœufs sont du soin, ça. On sort des bœufs de cocon, ça.
1: Глянь в покой, с которого не вольно тебе ищи. Старый черный.
2: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Sport.
5: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Tego
3: nie możesz przegapić.
4: Nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Na audycję grzejemy. Zaprasza Piotr Galus.
2: Lubię słuchać muzyki, którą bardzo często gra mój dzisiejszy gość, Czarek Gromko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: No ale bez Oli Sochanek to Czarek nie byłby tutaj pełnią grupy Mindwave. Witajcie.
4: Cześć.
2: Grupy powiedziałem tak jako zespole. No ale jesteście teamem, duet. Zespołem. Duet.
3: Tak, duet.
4: Tak ale... sobie mówimy.
3: Tak.
2: Słuchajcie, sytuacja jest nieco inna, bo ja tutaj... w czwórce przeważnie namawiam do pompy, odchudzania, spalania kalorii, ale również często mówię o regeneracji. I dziś o tej regeneracji opowiemy trochę w trochę nietypowy sposób, bo opowiemy, jak można zregenerować się poprzez oddech. Co u was było pierwsze? Muzyka czy oddychanie? Nie mówię o tym oddychaniu, które już tam pierwszy oddech zaraz po urodzeniu, tylko tak, wiesz, skupienie na tym. Co was połączyło? Gdzie się znaleźliście? Jak na siebie wpadliście?
3: To są chyba dwie historie. Najpierw może z perspektywy Oli.
4: Ja myślę, że to, że się połączyliśmy, to jest fakt, że u obojga pierwsza była muzyka.
2: Mhm. Elektroniczna.
3: Elektroniczna, zdecydowanie tak. No ja wybrałem się na zajęcia do Oli i ten aspekt muzyki mnie tam przyciągnął w ogóle. Zachęcony zostałem tym aspektem muzyki elektronicznej, żeby tam się pojawić i to, jak się czułem po tych zajęciach, to nie było tylko to, co oddech mi dał, ale też to, że posłuchałem fajnej muzyki, którą lubię i której słucham na co dzień.
2: Generalnie muzyka w sporcie traktowana jest jak taki legalny, darmowy doping. Muzyka wyznacza tempo, dzięki temu wiemy, jak ćwiczyć, jest w stanie podnieść tempo, bo działa na nasze emocje, a emocje działają bezpośrednio już na układ naczyniowo-krwionośny, ale również muzykę można wykorzystać do odpoczynku i o tym dziś będziemy mówić, bo muzyka to również fale, a mózg to także pewien rodzaj fal, który jest odbierany i mówi się nawet, że takie połączenie pomiędzy dwiema osobami, zgranie fal mózgowych, jeżeli wydaje nam się, że ale kliknęło, ale dobrze mi się z nim gada, to jest chyba właśnie to, o czym będziemy dziś rozmawiać.
4: Możemy też łączyć się oddechem, nie tylko falami mózgowymi, to co nawet w parach się często dzieje, że my się synchronizujemy swoimi oddechami.
2: Tego się na zajęciach nie robi. Byłem na tych zajęciach, więc nie synchronizowałem się oddechowo z nikim, kto leżał obok. I o takich zajęciach dziś będzie. Kiedy stworzyliście projekt Mindwave? Kiedy Czarek na zajęciach u Oli stwierdził, że chce również jako DJ coś tam zrobić więcej?
3: Równo zaraz...
4: pół roku temu.
3: Tak, ale Mindwave jako Mindwave zaraz będzie miał roczne urodziny, bo najpierw działaliśmy pod takim szyldem, że Ola była instruktorką Psychedelic Breath i różne warsztaty oddechowe robiła i ja byłem jej wsparciem po prostu jako Cezary. Dogrywałem się muzycznie, no ale robiliśmy to tak regularnie, Ola nie wyobrażała sobie
4: życia
3: beze mnie i wejść w współpracę z kimś innym. Ja też jakby no tutaj odmawiałem różnych innych projektów, które były związane czy z wellbeingiem, czy z oddechem.
2: A dlaczego?
3: Dobrze mi się współpracowało z Olą, zrobiliśmy sobie fajny flow i już tak niepisany zespół już się tak tworzył od początku, nie wiem, trzecie zajęcie, które zrobiliśmy razem i czuliśmy, że właśnie, tak jak powiedziałeś, kliknęło i że to jest to workflow bardzo szybko sobie wypracowaliśmy, że pierwszą selekcję robiliśmy 3 godziny, a teraz robimy 40 minut.
2: Olu, czym jest Psychedelic Breath?
4: To jest metoda, która wywodzi się z Berlina. Twórczynią metody jest Ewa Kaczor. Ja byłam uczestniczką takich zajęć i sama jakby zafascynowałam się tą metodą i po jakby uczestnictwie w tych zajęciach stwierdziłam, że chcę się tym dzielić. Dokładnie tym, co powiedział Cezary, tym, co poczuł na zajęciach, czyli tą taką pustkę, spokój w głowie i też to połączenie z muzyką elektroniczną niespodziewane, kiedy nie jesteś na parkiecie. Sama nazwa Psychedelic Breath odnosi się do dwóch słów z greckiego psyche i delos, które oznaczają ujawnić, uwolnić swoją duszę i jakkolwiek to brzmi uhuhu, to tak naprawdę chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby poczuć siebie, żeby trochę wyciszyć ten natłok myśli, który cały czas nam, czasami nam pomaga, a czasami nam przeszkadza usłyszeć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy.
2: Słuchajcie, to my również mamy

0: dla was taką niespodziankę dzisiaj, bo Czarek, czyli ta część waszego zespołu, waszej grupy odpowiedzialna za muzykę, wybrał utwory, które wam zaprezentujemy. Utwory żywcem wzięte z waszych zajęć. Więc jeżeli ktoś teraz ma chwilę i chciałby się położyć i odpiąć wrotki w nieco inny sposób, żeby się po prostu nie za bardzo rozjeździć, tylko położyć i pomyśleć o czymś innym, to co powinien zrobić przez najbliższe 3 minuty, bo my za chwilę wyemitujemy pierwszy utwór.
1: Tak, niezależnie od tego, czy jedziesz teraz samochodem, czy jesteś w domu, czy jesteś w pracy, to takim pierwszym wstępem do uważności oddechowej jest przekierowanie uwagi na swój oddech, na to, jak oddycham. Nie zmienianie niczego, ale skupienie się na tym uczuciu, jak powietrze wpływa do nosa, jak wychodzi, jaką ma temperaturę, jakim tempem oddycham i podążanie za tym przez cały czas trwania piosenki. To jest super, taki bardzo dobry początek, żeby tą świadomość do oddechu skierować.
0: Czyli waszym zadaniem podczas tego krótkiego utworu muzycznego będzie po prostu skierowanie uważności na oddech. Niczego nie zmieniacie, myślicie o tym, jak oddychacie i nic więcej. To jest bezpieczne podczas prowadzenia samochodu.
1: To jest bezpieczne same kierowanie takiej świadomości. Oczywiście, no jeżeli jedziemy autem, no to zwracam uwagę, że jesteśmy na drodze.
0: Żeby się nie odlecieć za bardzo.
1: Nie skupić, tak, oczy otwarte.
0: Dobra, Czarku, a co to będzie za utwór?
2: Pierwszy, który mamy, to chyba utwór Brief. I my te utwory dobieramy tak, że pierwsze cykle są spokojniejsze. Bardziej mają nas nastroić, pokazać nastrój danej sesji. Każda też jest inna. Ten wybrałem z sesji, którą robiliśmy pół roku temu, chyba właśnie w Utorii. No i mam nadzieję, że się spodoba. Jest taki ciekawym dosyć nastrojem.
0: No to w takim razie róbcie to, co robicie, ale skupcie się na oddechu. Oddychamy.

0: sobie pooddychaliśmy, co? Czarek Ola, Mind Wave. Czarku, dlaczego ten utwór? Odnieśmy się do niego. To była rozgrzewka oddechowa?
1: To był taki utwór raczej od pierwszego do czwartego cyklu. Nie pamiętam, którym on był, chyba trzecim, tak mi się wydaje. Ale no, z tymi utworami jest tak, że ta selekcja też wymaga ode mnie trochę więcej niż taka typowa selekcja, kiedy gram na jakiejś imprezie. Bo no, tutaj ta atmosfera tego utworu jest bardzo ważna. Tempo też, ono jest zawsze wzrastające. Ten utwór był spokojniejszy. Właśnie zazwyczaj takie umieszczamy na początku sesji. No i jest coraz szybciej, coraz mocniej, coraz bardziej imprezowo. Czasami podniośle, czasami emocjonalnie. Śmieję się i spoglądam w stronę Oli, bo Ola zawsze, jak robię selekcję, patrzy na mnie i mówi, jak za mało emotional, to jest za mało emotional. Tak, ale
2: to musi być podróż. Takie zajęcia to nie jest tylko fajna muza, która leci jak na imprezie po kolei, tylko to musi być podróż, która w różne stany nas wprowadza.
0: Potwierdzam, byłem w różnych stanach, od wzruszenia po szczęście, no i od razu powiem wam, że zajęcia trwały 90 minut i Ola mówi, kończymy, zaczynamy się ogarniać i ja myślałem, że my skończyliśmy pierwszy 20-minutowy element tych zajęć, pierwszy 20-minutowy blok. Co takiego wydarzyło się w mojej głowie, że te 90 minut minęło tak szybko?
2: Ja na początku tylko powiem, że to nie było 90 minut samego oddychania, też wszyscy wiedzieli. Ta część oddechowa, tak 35-40, ta główna, zwykle trwa i to, co się zadziewa, że ludziom się wydaje, że kurczę, to mam wrażenie, jakby to było 10 minut, to jest tak naprawdę wpływ naszych fal mózgowych. My, kiedy oddychamy, bierzemy wdech przez nos, to przekazujemy impuls elektryczny do naszego mózgu poprzez opuszki węchowe, które znajdują się w naszych zatokach przynosowych i przekazujemy sygnał, który sprawia, że nasze fale mózgowe zwalniają, ich częstotliwość staje się niższa. I kiedy my sobie jesteśmy na co dzień w falach mózgowych beta, jesteśmy świadomi, skupieni na swojej pracy i ten stan jest nam bardzo potrzebny, to przechodzimy na takich zajęciach w fale o niższej częstotliwości, fale alfa. I to jest ta magia, która sprawia, że ten trochę czas przestaje się liczyć, przenosimy się bardziej do tu i teraz, do chwili obecnej,

0: myślimy o tym, co było, nie myślimy o tym, co będzie, więc to taka świadomość tego, gdzie ja teraz jestem.
1: W końcu ktoś mi wytłumaczył, co znaczy tu i teraz, czyli przejście z fal.
0: Tak, spowolnienie częstotliwości fal mózgowych.
1: Z alfa do beta.
0: Z beta do alfa.
1: Z beta do alfa i to jest to tu i teraz, które możemy sobie zastosować w różnych momentach dnia. Chociaż sposoby na to, aby być tu i teraz są różne, aby na przykład dotykać miejsc, w których jesteśmy, skupić się na pięciu czy tam sześciu rzeczach. To są takie psychologiczne trochę
0: zabawy. Tak jak tutaj się skupiamy do oddechu, gdzie cały czas podczas zajęć staram się, bo ja też jakby prowadząc uczestników, jestem ich takim głosem w tle i przypominam, że skieruję uwagę na oddech, zadaję różne pytania, które mają nas sprowadzić, bo te myśli, mimo że jest muzyka, mogą być rozbiegane i każdy jakiś taki aspekt, jak się czujesz, poczuj powietrze, które wpływa, ma za zadanie sprowadzić nas do siebie i tą uwagę do siebie.
1: We waszym logotypie Mindwave również są takie fale, czy to specjalnie?
0: Dokładnie tak, to rysowała nasza koleżanka ilustratorka, tutaj pozdrawiamy Julkę Hankę, jest świetną ilustratorką, która na bazie naszych opowieści spotkania godzinnego przygotowała fantastyczny projekt, który jest nałożeniem dwóch fal mózgowych teta. To są fale o jeszcze niższej częstotliwości. To jest
1: zeszliśmy do nich?
0: Niektórzy być może tak, być może ty też tam byłeś.
1: To jest stan
0: pomiędzy byciem obecnym, świadomym, a snem, czyli słyszysz mnie, jesteś w stanie w każdym momencie otworzyć oczy i stwierdzić, ja już nie chcę oddychać, ale jesteś tak bardzo skupiony na sobie, że ta ilość rozpraszaczy, który się pojawia dookoła, ona cię nie rozprasza. Czyli jak ktoś puka długopisem i ty jesteś w tych falach beta, to będzie cię to irytowało o stół. Ale jeżeli te fale mózgowe są obniżonej częstotliwości, jakieś dźwięki z boku dochodzą, ktoś głośniej oddycha, być może słyszysz jakieś kroki, to ty jesteś
1: ktoś
0: tak bardzo w sobie.
1: Ktoś je i mlaszcze.
0: Dokładnie.
1: Ja chcę być ciągle w falach teta, słuchajcie.
0: Kinie.
1: Nie tylko generalnie potrzebuję jakiegoś rozwiązania, aby non-stop w życiu być w teta.
0: Tak, dzieci są podobno do 4 roku życia głównie w falach mózgowych teta. To jest też ten stan, który otwiera drzwi do naszej podświadomości. No i dlatego dzieci tak szybko się uczą, bo one mając przewagę tych fal mózgowych teta, są w stanie raz coś zobaczyć, raz usłyszeć, one chłoną jak gąbka. No i później po 4 roku te fale mózgowe już powoli coraz bardziej, przewaga alfa, no beta, no i tu jesteśmy, my overthinkerzy.
1: A myśli się właśnie o tym, że tak, overthinking, jesteśmy rozdrażnieni, bo przebodźcowani, zapracowani. I to rzeczywiście ma wpływ wszystko, te wszystkie elementy na fale mózgowe, to, że nas ktoś drażni, oddycha za głośno, klika długopisem. No ciekawe.
0: Ekranna ilość bodźców.
1: Tak, czy można sobie świadomie poradzić z tym w ciągu dnia, nie będąc uczestnikiem zajęć, bo tam nas wprowadziłaś w specjalny stan.
0: Tak, dokładnie. Można, to jest to, o czym wspomniałeś, tutaj mówiąc o tym, że będąc tu i teraz, możemy się przenieść do tu i teraz poprzez dotyk i tak dalej. To jest tak zwany trening uważności, nic innego. Czyli tak jak idziemy na siłownię, trenujemy, tak samo jak powinniśmy co 40 minut wstać i zrobić kilka przysiadów, poruszać trochę. I my to sobie nakazujemy, w sensie, żeby to zrobić, to musimy wiedzieć, że powinniśmy to zrobić. To w ten sam sposób powinniśmy potraktować oddech i naszą postawę ciała, bo to, że my, żeby jeszcze prawidłowo oddychać, to jeszcze fajnie jest zrobić miejsce dla tej przepony i siedzieć w miarę prosto, żeby ograniczyć to garbienie się, które miażdży tą przeponę. Więc
1: słyszeliście różnicę w dźwięku, który wydała Ola przed chwilą z siebie, bo ona to bardzo mocno gestykuluje i również układa inaczej ciało. I kiedy mówiła z zamkniętą klatką piersiową, to mogliście usłyszeć, że nagle zaczęła mówić tak.
0: Tak.
1: I o tej przeponie za chwilę. Czarku, jedziemy dalej również muzycznie. Co zagramy, co to będzie za utwór numer 2 i co powinniśmy robić, jeżeli chcemy na chwilę zmienić fale mózgowe z beta na alfa, z alfa na beta, lub też
0: na
1: teta.
2: Tak, teraz mamy chyba Keep Going, z tego co pamiętam, to jest taki utwór, utwory tego typu umieszczamy w połowie seta, w połowie sesji. One mają być takie powerful, mają dać nam moc.
1: W wolnym tłumaczeniu, jak nazwa tej audycji, grzejemy dalej.
2: Tak, grzejemy dalej.
0: Mają nas wszystko.
2: Mają nas nakręcić, też Ola zawsze robiąc brief mówi, że no, ta połowa może być różna, ludzie mogą czuć jakiś taki moment zwątpienia, zaczyna wysychać śluzówka nosa, jest takie, troszeczkę może mi się nie chce, już długo to trwa, co ja tu robię. Niektórzy są w takim momencie, więc można ich wtedy tutaj
0: obudzić
2: i zagadać, że tak powiem, utworem, powiedzieć: słuchaj, tutaj skup swoją uwagę, teraz jest jeszcze fajny utwór, zostań z nami, oddychaj dalej. I właśnie to jest jeden z takich kawałków.
1: A ja ostatnio dostałem fajny i ciekawy feedback od jednego z naszych

0: słuchaczy, że lubi odsłuchiwać audycji w naszej aplikacji, bo gramy i muzykę i ciekawie mówimy, czyli nie ma samego słowa i on może sobie biegać, czasami właśnie przyspieszy, zwolni, a przy okazji jeszcze posłucha. Więc teraz po prostu, jeżeli nas słuchacie, biegacie, uprawiacie sport lub po prostu siedzicie w biurze, zróbcie głośniej. Looking around, you start to think, maybe this isn't what I wanted. But you have to keep going, keep moving on. Słuchasz audycji Grzejemy, Grzejemy w czwórce. Ola Suchanek i Cezary Gromko. I teraz słuchajcie, wy jesteście duetem treningowym, fitnessowym, muzycznym i to jest coś nowego na polskim i europejskim rynku, czyli Mindwave, połączenie oddychania z muzyką elektroniczną, czyli forma nowoczesnej regeneracji wykorzystująca również badania, doświadczenia i naukę na ludzkim mózgu. To jak byście się określili? Tak jak długo myśleliście nad nazwą, nad logo, nad kolorami, to teraz chciałbym wiedzieć, Mindwave to?
1: Mi się wydaje, że określamy się też tak, jakimi jesteśmy ludźmi, i ja i Ola, i dzięki temu, że jesteśmy ja i Ola, to Mindwave takie jest, bo śmieszna taka anegdota, rozmawialiśmy o tym w podcaście, kiedyś byliśmy zaproszeni do Agnieszki Dziekan do Studni Bez Dna i tam ona zadała nam pytanie a propos, Ola mnie rozproszyła, bo stukałem ręką już.
0: No tak, cały czas. Mnie. Zostaw go.
1: nie dotykaj mnie. I tam było pytanie a propos holistyki i takiego ubrania. Tak. Dlaczego ja jestem ubrany tak, jak jestem ubrany, a Ola jest ubrana bardziej ezo.
0: Dzisiaj nie.
1: Ale chodziło o zajęcia, nie? Że bywało tak. Ja mówię, że strasznie jestem wdzięczny Oli, bo jak rozpoczynaliśmy ten projekt, to Ola nigdy nie wymagała ode mnie, żebym się to ezo stał. I idąc dalej, jakby to jest dla wszystkich. To jest dla ludzi w korporacji, którzy siedzą rano i mają bardzo trudny dzień i potrzebują rano sobie pooddychać się, nastroić, bo mają jakieś mega IT, ważne coli, są w ogóle odklejeni na maksa i jest im trudno. To są dla ludzi, którzy szukają jakichś fajnych eventów, chodzą w Warszawie po jogach, pilatesach, jakichś fajnych zajęciach. Uprawiają sport, chcą żyć aktywnie. To są zajęcia dla osób, które chcą spędzić czas razem i nie po drodze im do muzeum, albo po drodze, ale też chcą zrobić coś innego.
0: To no jest to naprawdę, zróbcie to w muzeum, to dwa w jednym.
2: Jest taki pomysł.
1: Ale jakby wiesz, reasumując to wszystko, te wszystkie aspekty, to jest naprawdę dla wszystkich i Mindwave jest takie zbudowane trochę z potrzeby dotarcia, połączenia tych wszystkich światów, połączenia świata muzyki elektronicznej, połączenia tego świata oddechu z perspektywy i medycznej i z perspektywy takiej lekko duchowej, no bo takie zwroty jak być tu i teraz, wracać do siebie, słuchać wewnętrznego głosu, no nie da się ukryć, że
0: i nie na każdego to działa, jednych to może irytować.
1: Dokładnie, ale to nic nie ma w tym takiego dźwięku jakiejś modlitwy, ani właśnie niczego religijnego, to jest po prostu tak są dobrane słowa do takiej codzienności. Przecież no, każdy z nas słyszał nieraz oddychaj, jak się stresujesz, nie? Spokojnie oddychaj. Pooddychaj sobie. To jest klasyczny zwrot.
2: To jest znany. Ja bym powiedziała, że Mindwave to jest bycie taką prawdziwą wersją siebie, czy tak jak jestem Olą w pracy, jestem Olą na imprezie, jestem Olą mamą i jestem Olą, która kocha ćwiczyć i taką, która pójdzie z koleżankami na drinka i że Mindwave sprowadza się do tego, że możemy robić zdrowe, fajne rzeczy z ludźmi, przy tym dobrze się czuć i jeszcze przy tym fajnie się bawić i uczyć się o sobie.
1: I na zajęciach...
0: Ja wam wymyśliłem już, słuchajcie.
2: Dawaj.
0: Mindwave duet regeneracyjny. Oddechowy duet regeneracyjny. No bo byłem, widziałem, poczułem, tak?
2: Tak.
0: I zastanawiałem się, w którą stronę pójdę podczas zajęć, czy wkręcę się w muzykę i będę sobie tupał nóżką. Na co również było pozwolenie, bo powiedziałaś nam na zajęciach,
2: tak,
0: kto ma ochotę wstać i potańczyć, zapraszam.
2: Nie, no wstać to nie,
0: obujać się.
1: Ale wstawali, byli tacy.
0: Tak.
1: Proszę siadać.
2: Podczas takich rytmicznych oddechów nie wstajemy raczej, ale tak jakby te bujanie się. Tanie.
0: Ja oczy miałem zamknięte, ale później chyba na waszych stories widziałem, że wy tam się bujacie, no bo tak. Ty nas prowadziłaś głosem, Czarek nas prowadził muzycznie i te nasze ciała i przepony znalazły się nagle w innym miejscu. I właśnie o tych przeponach, o tym ważnym mięśniu dla każdego człowieka, który pozwala nam głębiej oddychać,
3: również wzmocnić tułów, bo to jest takie centrum człowieka.

0: przepona. Bardzo ukrwiony mięsień, który znajduje się w okolicach dolnych żeber, który jest również dużym mięśniem.
1: Głównym mięśniem oddechowym.
0: I często nie jest zupełnie wykorzystywany. Ja na przykład jak mówię i kładę sobie dłonie w okolicach żeber, to czuję, że mój brzuch pracuje. Jestem problemem dla dźwiękowców bardzo często, ale często też mogę pracować bez mikrofonu, między innymi dlatego, że właśnie być może nieświadomie przez lata nauczyłem się i mówić przeponą z brzucha głośno, mocno. Jak uruchomić przeponę?
1: To jest najcięższa rzecz, jeżeli chodzi o aspekt oddechu, co wydaje się takie proste i się mówi często do ludzi, no oddychaj przeponowo, albo oddychaj do brzucha, i bardzo często przez to pojęcie do brzucha ludzie błędnie to rozumieją i oddychają w taki sposób, że świadomie jakby wypychają ten brzuch, a my nie chcemy, żeby ten brzuch był wypychany przez nas, tylko oddychanie do brzucha to tak naprawdę nie znaczy nic innego jak oddychaj głęboko, czyli nisko, żeby to powietrze schodziło nisko, aktywując naszą przeponę, a nie żebyśmy wypinali ten brzuch. I taką najprostszą formę bym tak miała zdalnie powiedzieć, jak zobaczyć, czy ta przepona pracuje, gdzie ona jest, to jest położenie sobie dłoni na wysokości właśnie dolnych żeber i znowu skierowanie uwagi na dłonie i sprawdzenie, czy te żebra się w ogóle poruszają, bo żeby przepona mogła pracować prawidłowo, to musi tam być zrobione miejsce dla niej. Jeżeli nasze żebra będą się rozszerzać, to ta nasza przepona będzie pracować.
0: Co to da? Co to zmieni?
1: W naszej przeponie są zakończenia nerwu błędnego, najdłuższy nerw czaszkowy, i to ten, tak naprawdę to jest to połączenie między naszym umysłem a przeponą, ponieważ nerw błędny, oprócz tego, że ma zakończenia w przeponie, to ma też zakończenia w naszym mózgu i w narządach, w brzuchu, w żołądku.
0: I nie jest nerwem połączonym z kręgosłupem, to też jest ważne,
1: tak,
0: jedyny
1: dokładnie.
0: Taki w ludzkim ciele.
1: Dokładnie. I teraz tak, jeżeli my nie używamy tej przepony, to nie przekazujemy odpowiedniego sygnału do naszego mózgu. Jeżeli przepona jest nieaktywna, jest sztywna, my właśnie siedzimy tacy zgarbieni, jak wcześniej pokazywałam, to bardzo często nasz mózg może dostawać błędny sygnał, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, że coś jest nie tak. Jeżeli im bardziej my pobudzamy te zakończenia nerwu błędnego, tym bardziej aktywujemy nasz układ przywspółczulny, który odpowiada za nic innego jak informacja, że wszystko jest okej. Współczulny to jest ten, co walczy, ucieka, aktywacja. Przywspółczulny ten, co mówi, że wszystko spokojnie, jest relaks, usiądź, jest fajnie.
0: I dlatego o godzinie 12.44 będziemy teraz aktywować układ przywspółczulny i poprowadziłem tę rozmowę w tym kierunku, abyśmy podczas kolejnego utworu przygotowanego przez Czarka nauczyli się trochę oddychać przeponą. Olu, to w takim razie jeszcze raz powtórz, co nasi słuchacze w tym momencie powinni zrobić.
1: Jeżeli nie jedziesz autem.
0: Tak, ręce na kierownicy.
1: Ręce na kierownicy, słuchajcie, ale dla tych, co są akurat w domu albo w pracy i mają 5 minut dla siebie. Kładziemy dłonie na wysokości dolnych żeber po bokach i starasz się oddychając skierować uwagę na te dłonie i zobaczyć, czy żebra się rozszerzają. I jeszcze taki tip, żeby właśnie pobudzić ten układ przywspółczulny. Spróbuj zrobić tak, żeby twój wdech był delikatnie krótszy niż twój wydech, czyli wydłużamy tą fazę wydechu.
0: Wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy buzią.
1: Wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy nosem. Zawsze, kiedy oddychamy na co dzień, oddychamy tylko i wyłącznie nosem. Są techniki, tak jak u nas na zajęciach, gdzie my stosujemy ten wydech przez usta, ale dążymy do tego, żeby nauczyć się na co dzień oddychać tylko przez nos. To jest nasza baza totalna.
0: Potem... Macie dwa ćwiczenia do zrobienia teraz podczas tego utworu.
1: A tak, jeżeli oddychacie nosem. Na co
0: tak,
1: dzień.
0: Zgadza się.
1: Sprawdźcie.
0: Czarku, zapowiedz.
2: Tak, tutaj Chase the Sun, wakacyjny kawałek, w tamtym roku grany na sesji Psychedelic Breath chyba w elektrowni po Wiśle.
0: To jest mikrofon.
2: Ja jestem od konsoli, a nie od mikrofonu. Ola jest od mikrofonu. Jestem nieprzyzwyczajony, ale tak. Świetny utwór, w ogóle leży ją z polskiego podwórka. Wbrew pozorom nazwa francuska, ale polski producent. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Fajny wakacyjny kawałek.
0: To się czyta Legion?
2: Tak mi się wydaje.
0: A ten Legiang? Ja myślę, coś chińskiego. No dobra, to gramy. A
2: ważne, że z Polski.

0: Żyjemy. Żyjemy.
1: Ja chciałbym przeprosić mojego wydawcę za to, że nie trzymam zegara audycji, ale kiedy zaprasza się do studia Mindwave, czyli Ole Sochanek i Czarka Gromko, no to sorry, ale tu się odpływa, tu się odlatuje, bo na tym polegają te zajęcia, że szczęśliwi czasu nie liczą. I dzięki temu jesteśmy szczęśliwsi po takich zajęciach.

0: Dokładnie, czujemy się dużo lepiej, głowa jest świeża. Dla wielu osób to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mają okazję posiedzieć i nie robić nic.
1: To jest bardzo ważne dla mózgu, bo wtedy stajemy się w końcu kreatywni. Mnie zabolało, to jest ważne, że ja nie mogłem nic zjeść 2 godziny przed spotkaniem z wami, a zajęcia były o 19.30, czyli skończyliśmy je o godzinie 21.53. I no było późno, żeby zjeść kolację, więc powiedz mi, dlaczego nie można jeść przed zajęciami?
0: Chodzi o większe posiłki, żeby nie jeść i nie najeść się, jak to czasami lubimy z deserkiem, bo oddychamy rytmicznie podczas takich zajęć. Przeplatamy to nieoddychaniem i może to wzbudzić jakieś takie mdłości, te ciśnienie krwi rośnie naprzemiennie, potem spada. Troszeczkę to jest taki trening oddechowy. Tak jak idziesz na trening interwałowy, to też jakby przygotowujesz się do niego odpowiednio.
1: No też nie zjem.
0: No, chociaż pewnie są tacy, co zjedzą.
1: Ale tutaj jeszcze leżymy, więc ta treść żołądka, prawda, może tak, się cofnąć, tak, więc tak. To też jest ważne. Jako że byłem pierwszy raz, teraz już wiedziałbym, jak zaplanować ten dzień. Gdzie będzie można was spotkać, zobaczyć w najbliższej przyszłości, aby sobie pooddychać do muzyki?
2: Trzeba to śledzić. Nie mamy teraz zaplanowanego wydarzenia.
0: Kalendarza na lato.
2: Szukamy czegoś fajnego, szukamy czegoś w plenerze, może szukamy czegoś z słuchawkami, w takiej formie silentowej, ale z fajnym widokiem. Chcemy się też otworzyć na nowe lokalizacje. Klasycznie, co półtora miesiąca jesteśmy w warszawskim Jutori, a teraz myślę, że będzie jakieś fajne.
0: Na Instagramie Mindwave.
1: No dobra, to w takim razie tam was przekierowujemy, tam szukajcie najbliższych terminów. Ola Sochanek i Cezary Gromko byli naszymi gośćmi.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
4: Czwórka online.

0: Sport w czwórce.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
3: A z nami w studiu inna koleżanka redakcyjna, Weronika Puszkar. Cześć. I jeśli chcecie zrobić formę na jesień, to mamy dla was idealny pomysł. Jeśli na przykład nie lubicie po prostu biegać, albo dla was jest to po prostu zbyt nudne i potrzebujecie jakiś powód, jakąś motywację, żeby pójść pobiegać, to Weronika ma na to idealne rozwiązanie.
4: Ja sobie nawet myślę, że to może być już forma na kolejne wakacje.
3: Forma na życie.
4: Tak, ale wiesz, że my się już przygotowujemy. Już mamy taką motywację, żeby czekać do kolejnego lata, bo niektórzy płaczą, że wakacje się skończyły. No tam jeszcze, jeżeli jesteście studentami, to kilka wolnych dni macie, no ale można już tak się właśnie motywować tą formą, zmieniając swoją sylwetkę. W jaki sposób? No bo tak jak powiedziałaś, to bieganie nie zawsze kojarzy nam się z przyjemnością. Ja w ogóle

0: ale mam wrażenie, że my się dzielimy na tych, którzy kochają biegać i którzy wstają bardzo wcześnie, jeszcze przed pracą, robią sobie taki, idą na taki jogging, i na tych, którzy nienawidzą tego sportu. Ja w sumie lubię biegać.
1: Na tych, którzy średnio lubią, ale się zmuszają, to ja jestem w tej grupie.
0: A, to może jest jeszcze taka grupa. No ja sobie na przykład nie wyobrażam biegania bez słuchania muzyki. I dzisiaj właśnie przychodzę z takim tematem, chociaż to jest bardzo konkretna muzyka. Chodzi mi o trend rave run, czyli ludzie spotykają się i biegają, ale przed nimi jest jeszcze DJ, więc tutaj słuchamy muzyki i techno. I to wygląda spektakularnie, dlatego że ludzie najczęściej biegają przez całe miasto albo biegają przez park, z tym, że przed nimi jest samochód. W samochodzie, do samochodu jest przyczepiona taka przyczepa. W tej przyczepie siedzi DJ, są głośniki, jest po prostu impreza. I ten DJ porusza się w rytm tej muzyki razem z biegaczami. No i tutaj nie chodzi o to, żeby biec jak najszybciej, żeby się ścigać, żeby rywalizować z innymi, czyli nie łączymy tego z tym, z czym zazwyczaj nam się bieganie kojarzy, tylko po prostu chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Ta muzyka po prostu nas niesie. Te biegi zazwyczaj odbywają się wieczorami albo nocą, więc też to wygląda bardzo fajnie, bo ludzie mają często ze sobą jakieś latarki, albo odblaski, albo te kamizelki odblaskowe, albo jeszcze kiedyś była taka moda. No i teraz tutaj trochę to wraca na takie Adidasy też z takimi kolorowymi światełkami. No często to u dzieci widzimy, ale u dorosłych, którzy biorą udział w takim rave runie, też to się sprawdza.
1: Czyli naprawdę robi się klubowo.
0: Robi się klubowo, no i rzeczywiście w Polsce właściwie to zaczyna dopiero raczkować. Szerzej to się już odbywa za granicą, o tym też za chwilę powiem. W Polsce powstał na razie Rave Run Katowice. Jest to wieczorem, biegniemy za tym DJ-em. To trwa zazwyczaj, to bieganie 5 km, 10 km, taki dystans pokonujemy. No i tak sobie rozmawiałyśmy z Alicją jeszcze poza anteną, że właściwie to nie jest wcale tak mało. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy biegłam te 5 km, ale już tak bez przerwy, no to owszem, udało mi się to. Natomiast kiedy
1: jakim
0: skończyłam,
1: kosztem?
0: To był ogromny wysiłek dla mnie. Byłam okropnie zmęczona.
1: Dla mnie 5 kilometrów to też nie jest mało, szczególnie, że rzeczywiście czasem jak już zdarza mi się pójść pobiegać, bo czasami też się zdarza, to robię te 5 kilometrów, ale z przerwami.
0: Tak, to jest taki marszobieg trochę.
1: Tak, już w pewnym momencie to już takie tak.
0: Ja nawet nie wiem, czy te 5 kilometrów sama przebiegam, ale wydaje mi się, że kiedy jesteśmy w grupie, no to już jesteśmy bardziej zmotywowani.
1: Tak, i nawet jeśli chodzi o rave run, no to nie wiem, czy akurat ta muzyka by mi jakoś tak bardzo sprzyjała, ale może nawet bym się zmotywowała i przez sam fakt, że jesteśmy w grupie, że tam jest dużo ludzi, no i ta muzyka co prawda nie moja, ale gdzieś tam po prostu jest ten rytm, jest ten puls, no to może bym przebiegła te 5 kilometrów.
0: Okazuje się, że są badania, które wskazują, że techno to jest idealna muzyka do biegania z wielu powodów. Przede wszystkim tutaj mamy idealne tempo, bo większość utworów oscyluje w granicach tak 125-140 uderzeń na minutę i jest to idealny rytm, który tak się synchronizuje z liczbą kroków na minutę. Oczywiście nie ma słów, chociaż dla mnie to akurat jest minus, bo ja sobie tak trochę śpiewam jeszcze, tak przynajmniej
1: śpiewasz
0: w głowie.
1: W trakcie...
0: Ale tak wiesz, no tak już lubię znać ten tekst, trochę jak na karaoke. No ale tutaj naukowcy mówią, że rzeczywiście tutaj przez to, że w muzyce techno tego śpiewu nie ma, to nas nic nie rozprasza, głowa odpoczywa, a my skupiamy się na bieganiu. No i też piosenki łączą się w całość, one przechodzą z jednej w drugą, więc no też już kompletnie nas nic nie rozprasza. Mówiłyśmy o tym, że w Polsce to dopiero raczkuje, natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wygląda na świecie, no to Brazylia jest taką światową stolicą tego trendu. Tutaj to jest niesamowicie popularne. No i
1: nie wiem, czemu pomyślałam, że Berlin.
0: Berlin, tak, Berlin nie jest stolicą, ale w Berlinie
1: też
0: oczywiście też te rave runy się odbywają, no bo Berlin to jest no, stolica techno i tam ta inicjatywa się nazywa Run Run Rave, czyli regularne cotygodniowe biegi przez miasto połączone z tą muzyką elektroniczną puszczaną przez DJ-ów na żywo. Mnie trochę bardziej przekonuje to, co się dzieje w Brazylii, to znaczy tam już biegamy w nocy na ulicach São Paulo, tam najczęściej to się odbywa. No i właściwie biegniemy obok takich jadących tych platform z nagłośnieniem, a więc całe miasto zamienia się w jeden wielki klub.
1: No w Brazylii to ja bym mogła biegać tak naprawdę do wszystkiego, po prostu pójść, pobiegać, nieważne do jakiej muzyki, ale to jest w ogóle temat, do jakiej muzyki.

0: muzyki biegamy, bo to jest też każdy ma inaczej i zazwyczaj biegamy do takiej muzyki, jakiej na co dzień nie słuchamy. Nie wiem, czy masz podobnie.
1: Nie, ja
0: na przykład
1: mam odwrotnie. Ja słucham tego samego, biegam do tego samego, nie mam żadnych playlist.
0: No to ja mam trochę. Moja playlista biegowa to jest taki guilty pleasure. Normalnie nie słucham takich utworów, no a w trakcie biegania, żeby tak troszkę się pobudzić, troszkę się zmotywować, no to włączam sobie tam jakieś, wiesz, Britney Spears.
1: Na pewno to są też łatwiejsze utwory, takie bardziej popowa muzyka zazwyczaj.
0: To jest też temat, który gdzieś tam się przewija bardzo często u mnie. Jaką tym razem wybrać się playlistę, kiedy idę pobiegać, bo to musi być taka muzyka, która gdzieś tam motywuje mnie do biegania.
1: No tak, ale to zanim sobie ułożysz tę playlistę, to już ci się odechciewa biegać, jak to tyle trwa, jak się jeszcze zastanawiasz, co tam dorzucić do tej playlisty.
0: Na szczęście na Rave Runach nie musicie układać sobie playlisty samemu, tylko robi to ktoś za was i tym kimś jest DJ. Weronika Puszkar dzisiaj była opowiadać o tym, jak połączyć imprezę ze zdrowym stylem życia. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.
2: Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Sport.

Ej, sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nudzę.

0: koszulka. To słychać.
1: To słychać.
2: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej

grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na...

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczy murki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Zasną porcję, ogarnąłem własną porcję. Ona kształtuje Mike Sample, Gotier.
13: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Brawo, to jest zakład kasty.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepszy. Sport.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Na audycję grzejemy.
0: Zaprasza Piotr Galus.
3: Wojtek Szczęsny, trener padla, jest z nami. Magda Sołtys, przedstawiciel organizatora turnieju Kupra Padlowej. Magda napisała, słuchajcie, do mnie maila: Peter, zapraszamy, przyjdź, zobaczcie, jakie to fajne. Więc mówię: Magda, odpisuję. Internet płonie, wyświetlają mi się non-stop memy. Może nie tyle, takie śmiechowe z tego padla, że to sport dla 40-latków, że jak już nie masz co robić, to idziesz grać w padla. Ale tak się zawsze dzieje, jak coś się staje popularne. Bo na przykład tak samo jest z Hyroxem, że crossfiterzy śmieją się z Hyroxa i tak dalej.
4: Słuchajcie,
3: więc ta walka musi być.
4: W każdym sporcie jest jakieś coś, co można wyśmiać. I ja na przykład ja kocham taką szyderę, albo jakieś takie animozje między, nie wiem, narciarzami a snowboardzistami, prawda? Tenisiści, padliści, tak samo. Ale naprawdę, no jest coś w padlu takiego, że wchodzisz i od razu masz radochę.
3: Dobra, Wojtek ma 25 lat. On nie jest przedstawicielem młodych 40-latków.
4: Nie. Wojtku, to nie jest kryzys wieku średniego.
3: nie masz jeszcze tego kryzysu. Kiedy i dlaczego zainteresowałeś się padlem?
5: Ja całe życie grałem w tenisa. Od 5 roku życia do 21 byłem czynnym zawodnikiem. No i jak poznałem Tomka Smokowskiego, to on właśnie był... No właśnie, on mnie wkręcił w padla, zaprosił mnie na turniej Kupra Padlowe, no i od tamtego czasu sam zacząłem trenować.
3: Porzuciłeś zupełnie tenisa?
5: To nie było tak od razu, bo też pracowałem jako trener tenisa wcześniej, no ale już od ponad roku totalnie nie mam nic wspólnego z tenisem, tylko zajmuję się w 100% padlem.
3: Łatwo jest tak porzucić miłość, którą się miało przez tyle lat? Dla kogoś nowego, czegoś nowego?
5: Nie był to dla mnie żaden problem. No już to tyle lat, jakby byłem trenerem później, no już jakby to moja kariera zawodnicza, bardzo ciężko mi było, żebym to kontynuował tak, w taki profesjonalny sposób, więc padel to był dla mnie taki nowy bodziec, gdzie mogłem grać turnieje, mogłem rywalizować na najwyższym poziomie w Polsce.
3: Czyli zmiana po prostu, która wprowadza nowy efekt wow, więcej dopaminy i chęci. Czy w takim razie dla takiej osoby jak ty, no tenisisty, padel jest banalny w takim razie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
5: No tak, próg wejścia dla osób, które grały wcześniej w tenisa jest bardzo niski, no ale jednak jak chce się robić progres w padlu, no to jednak te nawyki tenisowe trzeba totalnie zmienić.
3: Okej, okay. I uwaga, co ja powiedziałem? Powiedziałem, że jest banalny, nie próbując jeszcze, tak? Tylko ale z tego, co słyszałem, no właśnie, że Peter, słuchajcie, to jest proste.
4: No bo to ja wejdę w słowo, bo ja jestem osobą, która nie miała nic wspólnego ze sportami rakietowymi. Weszłam na kort i od pierwszej piłki miałam radochę. To znaczy, naprawdę, próg wejścia jest niski, nie tylko dla tych, którzy wcześniej mieli do czynienia, nie wiem, z tenisem, czy z tenisem stołowym, ale tak.
3: Bo radocha jest wtedy, kiedy trafiamy, kiedy odbijamy.
4: Tak.
3: I to jest właśnie to wow.
4: To jest ten moment, jak trafisz rakietką w piłkę, to już jesteś w domu. No, mam wrażenie, że naprawdę ten sport jest bardzo proste zasady. Kort jest 3 razy mniejszy niż tenisowy, czyli jest oprócz ciebie, są 3 osoby na korcie.
3: I powiedz jeszcze, że piłka wolniej leci.
4: Wolniej leci piłka.
3: Slow motion. Tak.
4: Ale naprawdę, wolniej leci piłka, ściany grają, więc jest mniej biegania, mniej takiego szarpania się, nie ma takiej dynamiki jak w squashu.
3: Czyli mniej kontuzji.
4: Takie pykando, takie po prostu przyjemna gierka ze znajomymi. Jak ja widzę ludzi, którzy są na kortach padlowych, to tam jest naprawdę zabawa.
3: Magda,
4: tam
3: jest zabawa. Jesteśmy dziećmi lat 90. Słowo no. Pykando, robienie czegoś ze znajomymi na podwórku, kiedy nie było mediów społecznościowych.
4: To jest coś...
3: I wszystkich odciągaczy, dobra, chodziło się na jeden komputer do kumpla,
4: ale
3: który miał peceta.
4: To jest trzepak. To jest po prostu trzepak. No i właśnie mi się wydaje, słuchajcie, że to jest właśnie to, co sprawia, że bo padel jest jedną z nielicznych dyscyplin, które angażuje Gen Z, czyli pokolenie, które w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem i nie chce mieć, bo na przykład właśnie oni nie lubią rywalizacji.
3: Lubią taki sport uprawiany w pojedynkę.
4: Tutaj są relacje ponad tą rywalizację i to podkreśla każdy, kto spróbuje padla, że tam jest dużo śmiechu, wiecie, tam są 4 osoby, tam jest czas, żeby pogadać. W ogóle też to motywuje do tego, żeby się regularnie spotykać ze znajomymi i grać. Więc to jest piękne i naprawdę można się śmiać z padlistów z padla, tak jak pewnie z każdej dyscypliny coś się znajdzie, ale właśnie ten towarzyski aspekt to jest dla mnie...
3: Najważniejszy element. To skoro jest to tak proste, to na czym polegają te zasady? Opowiadaj.
5: Kort jest 3 razy mniejszy niż kort do tenisa. Zawsze gramy w parach.

0: Tak, czyli 2 na 2. No i kort jest otoczony z tyłu szybą, więc jeżeli ktoś zagra mocno, to piłka od tej szyby wraca do siatki, więc można powiedzieć, że to jest taki trochę tenis 3D, więc znacznie łatwiej przebija się piłka na drugą stronę, plus różnica jest taka w porównaniu do tenisa, że padlu serwujemy z dołu. No i wśród amatorów w tenisie ten serwis jest, myślę, że najbardziej uciążliwym uderzeniem, no bo no zanim się rzeczywiście nauczy tego serwisu, no to no, potrafi minąć rok, dwa, a w padlu
1: od dołu
0: można się nauczyć nawet na pierwszych zajęciach już serwować, no i można grać na tak naprawdę na pełnych zasadach od samego początku.
2: No dobra, to jak tam jest z tą punktacją, kiedy się zdobywa tak zwane punkty?
0: Punktacja ta jest taka sama jak w tenisie, czyli gra się do dwóch wygranych setów. Żeby wygrać seta, trzeba wygrać 6 gemów. Gem liczymy po tenisowemu, czyli 15, 30, 40, no i piłka nie może odbić się dwa razy na naszym polu, czyli jeżeli odbije się dwa razy, no to już jest strata punktu, no ale ta szyba jest jakby...
2: Czy szyba jest elementem również pola? Czyli jak się odbije raz od szyby, to już nie może wrócić na ziemię. Wtedy jest dwa razy liczone.
0: Znaczy, najpierw trzeba trafić w kort. Jeżeli trafimy bezpośrednio w szybę, no to jest to out. Jeżeli piłka najpierw odbije się na korcie, no to jakby to uderzenie jest zaliczone, ale możemy odbić piłkę bezpośrednio po kontakcie z kortem, albo jeżeli piłka odbije się od kortu, od szyby, to też można ją w ten
2: czyli
0: sposób...
2: Czyli najpierw zawsze kort, później szyba jest okej, a jak od razu w szybę, to out.
0: Tak, okay. Ale też możemy odbić od naszej, bo kort jest otoczony z tyłu i z dwóch boków szybami, później mamy kratę i też możemy od naszej szyby przebić piłkę na drugą stronę, czyli jeżeli jesteśmy tyłem do siatki ustawieni, możemy uderzyć w tylnią szybę, tak że piłka z powrotem wraca na pole przeciwnika.
2: To rzeczywiście, ściany, zasady są banalne.
3: Ściany grają, ściany po prostu grają, i można kombinować.
0: Dokładnie.
2: Doskonale, sprzęt.
0: Sprzęt, rakietka jest troszeczkę cięższa niż ta od tenisa.
2: A dlaczego?
0: No, po prostu tak, no, tak to wygląda, bo ona jest troszeczkę krótsza niż ta do tenisa, więc siłą rzeczy potrzebuje trochę więcej wagi, żeby móc nadać piłce odpowiednią moc. Rakieta ma dziurki na jej główce, przez co jest przepływ powietrza, dlatego też łatwiej się nią macha. No i piłka ma jedną atmosferę mniej niż ta piłka tenisowa, dlatego też ta gra jest troszeczkę wolniejsza.
2: Rozpompowana.
3: No widzisz. Jest wolniejsza.
0: Jest troszeczkę na pierwszy rzut oka, nawet jak się ją odbija, można to wyczuć, ale nie jest to jakiś totalny flag.
2: To jakie są prędkości, jeżeli chodzi o odbijanie?
0: No, te najmocniejsze, w tenisie ta piłka leci szybciej, no jak tenisiści profesjonalni serwują, no to potrafią zaserwować z prędkością około 200-220 na godzinę. Tutaj te najszybsze smecze najlepszych zawodników lecą około 170-180.
2: Okej, ale to już jest najwyższy poziom.
0: Najwyższy
2: poziom. Pykandzie?
0: Pykandzie to myślę, że 50 odmiana na godzinę. Coś koło tego, 50-80.
2: Czy możemy powiedzieć śmiało, że to jest sport, pykando i zabawa jednocześnie, rozluźnienie dla osób, które boją się lecącej piłki? Bo jest sporo osób, które rezygnują z tego typu dyscyplin sportowych, bo nie lubi, jak coś leci w stronę głowy, oka, czoła, czegokolwiek.
3: Tak, no jest dużo wolniej, więc w ogóle nie masz takiego, nie ma takiego wrażenia, że ktoś cię atakuje tą piłką.
2: Wojtek Szczęsny, trener i przedstawić organizatora Kupra Padlowe Magda Sołtys.
4: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Sport.
5: Mordzia.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
2: Razem z nami on, Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Dzień dobry, cześć Bartku.
3: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
2: Mam mówić Bartłomieju czy Bartku?
3: Obojętnie.
2: Jak wolisz, bo przyszedłeś z takim kijem, że wiesz, ja teraz boję się zadać jakiekolwiek
3: pytanie. Obojętny może być Bartek.
2: Ale ten kij, który przyniosłeś, to jest rzecz nie taka, z którą chodzisz po ulicach polskich miast na co dzień, tylko rzecz, którą wykorzystuje się do gry w palanta.
3: Na co dzień nie chodzę z kijem faktycznie po ulicach, ale w aucie przeważnie mam jakieś kije palantowe. Tak, i to jest oczywiście kij służący do gry w palanta. Nasz oryginalny kij palantowy, produkowany na nasze zlecenie, nigdzie nie do kupienia, oprócz u nas.
2: Czerwony, lite drewno, rozumiem, że trochę nawiązuje do kija bejsbolowego, ale jednak to jest coś innego.
3: No jest przede wszystkim krótszy i lżejszy, jest bardzo lekki ten kij, bo on waży około 300 gramów.

0: niektóre troszeczkę mniej, niektóre troszeczkę więcej, to w zależności od wilgotności drewna. Baseballowy kij jest cięższy i grubszy, natomiast to też nie jest jakiś standard. Dawniej grano też kijami, które były dłuższe, no to ten kij ma tam około 60 kilku centymetrów, kije były nawet 1,20 m niektóre, natomiast to jest kij, który był wzorowany na kiju palantowym naszego prezesa Łukasza Szymborskiego, który grał takim kijem właśnie od dzieciństwa, przez całe dzieciństwo i wczesne lata młodości, i zrobiliśmy właśnie takie kopie.
1: O sprzęcie na pewno jeszcze porozmawiamy, ale skoro pojawił się wątek kija, to piłeczka. Hasło piłka palantowa zna każdy, kto kiedykolwiek rzucał jakąkolwiek piłką w szkole podstawowej, na przykład na odległość.
0: Tak, oczywiście. Piłki palantowe były różne. Te takie wykorzystywane do rzutu najczęściej to były gumowe. Dawniej były jeszcze piłki skórzane, wypełnione na przykład końskim włosiem. Różnie były robione te piłki. Tylko no, my wybraliśmy piłki tenisowe z kilku względów. Przede wszystkim tutaj chodzi o bezpieczeństwo zawodników, bo taką piłką skórzaną, bo my się zbijamy bezpośrednio, poza tym też są wybicia tą piłką oczywiście, bo na tym polega rozpoczęcie gry, więc no, ja bym taką skórzaną piłką nie chciał gdzieś dostać. Piłka tenisowa jest w miarę bezpieczna. Jak dostaniemy nią mocno, troszkę poboli, ale jakiejś tam dużej krzywdy nie zrobi, zwłaszcza jak gramy z dziećmi. Natomiast drugi powód to jest też dostępność. No, piłki palantowe są były drogie po prostu, bardzo. Piłki tenisowe my bierzemy ze skortów używane. Tych piłek rocznie nam schodzi jakieś kilka tysięcy pewnie, więc to by były ogromne koszty. Teraz była u nas w ogóle delegacja z Ojny, rumuński sport Ojna jest taki właśnie podobny do palanta. Realizują projekt Erasmusa z Unii Europejskiej i byli na wymianie, byli u nas podpatrzeć właśnie, jak to u nas wygląda. Akurat właśnie zaprosiliśmy ich na finały.
1: I oni z tymi skórzanymi?
0: Tak, byli z dwiema piłkami, no i wiesz, no to tam wygląda tak, że no ta piłka poleci, no to trzeba po nią iść, nie? Dwie piłki mieli ze sobą, no i dobra, trzeba przenieść tę piłkę, żeby uderzać dalej. No a u nas no to jest bach, następna, po prostu zbieramy gdzieś je na koniec, no i to jest dużo, dużo wygodniejsze.
1: Czyli u nich zawsze jest młody po piłkę, a u was tak nie musi być, bo ona tak daleko nie poleci.
0: No, poleci też daleko, ale u nas po prostu tych piłek jest dużo i młody, no to przeniesie je gdzieś z bliższa i zbieramy je gdzieś później dopiero.
1: Faktycznie. Bartku, za nami wielki finał sezonu 2026, bo poznaliśmy najlepsze drużyny polskiej ligi palantowej. Pierwsze miejsce, mistrz Polski PS Pal Harpun Trójmiasto, to jest zaskoczenie, czy absolutnie nie?
0: Szósty tytuł zdobyli teraz, mistrzowski, więc to jest najbardziej utytułowana drużyna obecnie w palancie nowożytnym, jeżeli tak mogę powiedzieć. Obronili ten tytuł z zeszłego roku, więc no, na pewno byli głównym faworytem do zwycięstwa obok drużyny Piekło Subice, która przegrała akurat w finale tym razem, natomiast walczyli dzielnie i potrzebna była dogrywka, żeby rozstrzygnąć ten mecz.
1: Podoba mi się to określenie palant nowożytny, bo korci mnie, żeby spytać o starożytny, ale zanim to, PS Pal Wisła Warszawa to jest trzecie miejsce, Kampa Słubice czwarte. Jak wiele drużyn dzisiaj istnieje też na tym polskim rynku palantowym?
0: W tym sezonie w polskiej lidze palantowej wystąpiło 18 drużyn. 18 drużyn z różnych części Polski, z przeróżnych, bo Kraków, ja jestem też prezesem drużyny właśnie krakowskiej, Kraków, Rzeszów, Rybnik, Knurów, Słubice, Żary, Trójmiasto, właśnie Miesiączkowo, Grabów. Nie wiem, czy o kimś zapomniałem, natomiast no, jakby drużyny i z dużych miast, i również z małych miejscowości są z nami.
1: Być może niektórzy z was kojarzą grę z palanta jeszcze z czasów szkolnych i rozumiem, że jeśli kojarzą, to będzie ten starożytny palant, czy nie?
0: No, może nie taki starożytny, jeszcze z czasów szkolnych, bo palant ma 600 lat, więc to bym określił jako ten starożytny palant.
1: Podobno Zygmunt III Waza lubił grę w palanta.
0: Na pewno. Myślę, że dawniej po prostu wszyscy grali w palanta. Palant był sportem narodowym, można określić, no długo, długo przed powstaniem piłki nożnej i innych sportów. W przyszłym roku właśnie będzie 600-lecie od pierwszej wzmianki, do której dotarliśmy z 1427 roku, świadczącej o tym, że istniał już wtedy sport z kijem i z piłką. Właśnie, więc w przyszłym roku jest to 600-lecie i planujemy jakby cykl wydarzeń różnych i planujemy po prostu to 600-lecie świętować najbardziej, jak tylko umiemy i potrafimy.
1: To w takim razie na czym polega w praktyce gra w palanta? O tym porozmawiamy za kilka minut i padnie też pytanie, czy gra w palanta sprawi, że nie będzie sporów politycznych w Polsce, no bo podobno Senat ma zagrać z Sejmem i być może do takiego meczu dojdzie. Bartłomiej Długosz, członek zarządu

0: Zakładu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego razem z nami.
1: Ale temat.
2: Ale temat.
1: Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Sport.
2: Sport.

0: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Razem z nami Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Bartku, na czym polega gra w Palanta? Bo rozpoczęliśmy od sprzętu, rozpoczęliśmy od mistrzostw, które już za nami, ale jeśli chodzi o takie reguły gry, no to ja wiem, że są dwie drużyny, jest takie, podoba mi się to sformułowanie, piekło-niebo i tak. Ktoś wygrywa. Tyle wiem.
2: Dokładnie tak. No, wygrywa ten, który zdobędzie więcej punktów, jak to w większości praktycznie sportów bywa. Więc gra polega na tym, że mamy dwa ośmioosobowe zespoły, z czego tutaj według naszych przepisów minimum dwie osoby muszą być płci przeciwnej niż reszta drużyny. Więc my gramy koedukacyjnie, chłopaki razem z dziewczynami. Dzięki temu u nas w naszej drużynie grają małżeństwa razem, pary, grają rodzice z dziećmi nawet, więc to jest fenomenalne widzieć na boisku właśnie taką...
1: I nikt się nie rozszedł jeszcze po meczu.
2: Nikt się nie rozszedł. Co więcej, mamy pary, które się utworzyły w Palancie. Nawet niedawno w tym roku był ślub też jednej pary, która się poznała na naszych rozgrywkach, naszych turniejach.
1: A to ładne, więc palantowe małżeństwo.
2: Dokładnie tak. No i chłopak musiał się przeprowadzić z Gdańska tutaj, czy nie pamiętam, ale z Trójmiasta w każdym razie do Warszawy. Wracając, mamy dwie drużyny. Jedna wybija, druga łapie. Punkty możemy zdobywać tylko w niebie. Mamy niebo, czyli miejsce, z którego wybijamy, i piekło, miejsce, w którym bronimy. Piekło to jest taki prostokąt o wymiarach 20 na 50 metrów około. I żeby zdobyć punkt, trzeba przebiec przez cztery bazy. Zdobycie czwartej bazy daje nam zdobycie.

0: wybicie punktów. W międzyczasie, co się może wydarzyć, może nas ktoś złapać na przykład jedną ręką przy wybiciu, tak zwana kampa. Wtedy zawodnik jest wyautowany, drużyna popełnia błąd. Może nas zbić między bazami, jak biegniemy, bo jak dotykamy bazy, jesteśmy bezpieczni. Jak biegamy między bazami, może zawodnik zostać zbity, wtedy też jest błąd i jest zawodnik wyautowany. I jest jeszcze kilka innych przepisów, oczywiście tutaj wszystkich nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, natomiast na tym to głównie polega, że trzeba przebiec przez cztery bazy, zdobyć punkt i biegamy, wybijamy pojedynczo, każdy zawodnik ma trzy próby. W meczu takim standardowym każdy zawodnik może w sumie cztery razy zdobyć punkt. Gramy na cztery zmiany, czyli każda drużyna jest po dwa razy w niebie i dwa razy w piekle i mecz palantowy, taki standardowy, może mieć wynik maksymalnie 32 do 32.
1: Maksymalnie, a czasowo jak to wygląda?
0: No to wszystko zależy od tego, jak się potoczy mecz, bo my nie gramy na punkty, gramy na przykład na błędy, albo jak ktoś tam nie będzie mógł wybijać, czyli gniazdo zostanie wygłodzone, więc mecz może trwać od 20 minut do nawet półtorej godziny.
1: A, to ciekawe, bo myślałem, że może to jest trop krykieta, bo słyszałem o takich meczach krykietowych, kilkudniowych, na przykład w Palancie jeszcze tego nie było.
0: Jeszcze nie.
1: Tego nie grałem.
0: Jeszcze nie, no ale kto wie, co będzie w przyszłości.
1: Ale dzięki tobie to ja już wiem, dlaczego te nazwy drużyn palantowych są właśnie takie. Piekło Słubi, bo piekło pojawia się w zasadach gry. Kampa Słubice, bo kampa to też jest pojęcie jeden do jednego wyjęte właśnie z Palanta.
0: Tak, dokładnie. I te drużyny takie sobie nazwy przybrały.
1: Powiedz, jak ktoś zaczyna grę i przychodzi do was po raz pierwszy, to on jest w stanie załapać zasady od samego początku? Czy to jest kwestia jednak takiego przetarcia się, poubijania trochę, przyjścia raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty?
0: No, przez lata wypracowaliśmy taki sobie schemat, że my w kilkanaście czy 20 minut jesteśmy w stanie nauczyć kogoś podstaw. Bo podstawy są bardzo proste. Oczywiście dochodzą różne szczegóły, szczególiki, jak zabiegnięcie. No, bardzo dużo jakby takich drobnych detali, które są w przepisach i które dopracowywaliśmy przez lata. Natomiast po jednym treningu spokojnie już ktoś będzie wiedział, jak grać. Oczywiście, żeby być coraz lepszym i tak dalej, no to potrzebne są następne treningi, ćwiczenie techniki, taktyki i tak dalej. Ale po jednym meczu spokojnie, po jednym treningu ktoś umie grać Palanta.
1: A co jest najważniejszego? Tężyzna fizyczna, sprawność, gibkość, siła? Jak na to patrzysz?
0: No, czy dobry rzeczy, humor? Dobry humor jest bardzo ważny. Oczywiście pozytywne nastawienie. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, są istotne. Natomiast najistotniejsze to bym określił, że może jest taki spryt, trochę rozumienie boiska i taka dobra orientacja w tym, co się dzieje. Więc jakby tutaj u nas grają kobiety, więc wiadomo, że kobiety według biologii no, są słabsze fizycznie niż mężczyźni, dlatego w większości, we wszystkich sportach no tutaj prym wiodą faceci, którzy po prostu, jeżeli chodzi o fizyczność, mają te lepsze predyspozycje. Natomiast w Palancie nie zawsze to jest istotne i mamy szczuplutkie dziewczyny naprawdę, które potrafią wybijać potężne piły, a na bazach biegają bardzo szybko i zachowują się niż nie jeden mężczyzna.
1: A ty grasz w okularach? Bo ja kiedy trenowałem... Tak, w okularach.
0: Tak.
1: Bo ja trenowałem kiedyś piłkę ręczną i rodzice wzięli mnie do okulisty w momencie, w którym zacząłem rzucać piłkę do przeciwnika. Bo był taki etap i faktycznie wtedy złapałem za soczewki. Soczewki nie są konieczne do tego sportu. Można w okularach, bo aż takich kontuzji tam nie ma.
0: Można w okularach. No ja jeszcze nie dostałem w twarz w okulary odpukać moje niemalowane czoło. No teraz był faktycznie na turnieju, na finałach, tam chyba Damian ze Słubic, wydaje mi się, jak komentowałem, że widziałem, że spadły mu gdzieś te okulary. Natomiast no, jest to po prostu w miarę bezpieczne, dużo osób gra w okularach.
1: Okulary ładne, nie muśnięte piłką w żaden sposób. Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego, razem z nami. Do rozmowy na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy, bo z jednej strony zakończyły się mistrzostwa, zakończył się sezon palantowy, ale rozpoczynają się przygotowania do kolejnego. No i to 600-lecie pierwszej wzmianki o grze w Palanta. Ten temat też, mam nadzieję, rozwiniemy.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Jeszcze więcej sportu.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
2: Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego razem z nami.
3: W 2021 roku był ustanawiany rekord Guinnessa i tam drużyna właśnie PSPAL Trójmiasto zorganizowała taki, we współpracy z PSPAL, zorganizowała mecz 24-godzinny, więc w 2021 to było chyba tak. 24 godziny trwał mecz palantowy.
2: Był jakiś jeden człowiek, który siedział cały czas na boisku wtedy? Nie, to już chyba przesada by była.
3: I cały czas to może nie, ale Łukasz właśnie Szymborski miał tam gdzieś być, bo każdy miał zmiennika swojego, czyli było dwa razy więcej osób niż zawodników z rezerwowymi razem, czyli 16 graczy i jego zmiennik gdzieś na początku tej rywalizacji doznał kontuzji i Łukasz mówił, że chyba z 18 godzin grał.
2: No to klasa, to myślę, że dwa rekordy zostały pobite akurat w tym jednym meczu. Wy w ogóle macie dużo takich przygód, mam wrażenie, związanych z grą i nie tylko, bo zdradziłeś mi też, że w Warszawie na AWF-ie plany palantowe pokrzyżowały wam dziki.
3: Tak, tak, eliminacje dwa tygodnie temu robiliśmy, eliminacje do finałów, gdzie mieliśmy wyłonić jedną ostatnią drużynę do właśnie finałów, które odbyły się w niedzielę, bo trzy drużyny czekały już, które były najlepsze, najwyżej w tabeli po 7 turniejach i wszystkie inne walczyły po prostu o jedno ostatnie miejsce i w piątek wieczorem przygotowywaliśmy boiska, wszystko tam, linie było wyznaczone i tak dalej i w sobotę rano przychodzimy, a jedno z boisk zostało zryte przez dziki tak doszczętnie.
2: Ale mecze się odbyły.
3: Musieliśmy przesunąć boisko, tak, oczywiście odbyły się.
2: Czyli fantastycznie. Słuchaj, powiedziałeś o tym, że skończył się sezon, ale wy już rozpoczęliście przygotowania do kolejnego. Te przygotowania zakładam, że są bardzo intensywne przy okazji. Tym bardziej, że wspominaliśmy również o tym, że 600 lat mija od pierwszej wzmianki o Palancie. Ona też jest swoją drogą ciekawa.
3: Tak, jest bardzo ciekawa. To jest wzmianka z albumu Studiosorum Uniwersytetu Jagiellońskiego z posterunku policji, gdzie do rektora zgłosił się Jan Brzuszek, rybak z Przedmieścia Krakowskiego, z ulicy Szewskiej, przepraszam, na ulicy Szewskiej, gdzie został pobity przez studentów wielkimi nożami i kijami zwanymi pilatykami. Zgłosił się na posterunek policji ze skargą. Później policja do rektora poszła, wydała prawo schwytania tych studentów, ale oni gdzieś zbiegli. Oni są tam wymienieni nawet, zmienili nazwiska. Więc jakby to słowo pilatyki tutaj było kluczem, dlatego że pila to po łacinie piłka i to były kije służące do gry w piłkę po prostu. Więc to jest pierwsza wzmianka, do której dotarliśmy. Zakładamy, że sport ma więcej niż te 600 lat, natomiast nie mamy innych źródeł. Być może, że kiedyś do nich dotrzemy, natomiast do tej pory dotarliśmy do tej.

0: Tych źródeł będzie więcej. Myślę też o czasach współczesnych. Dojdzie do tego spotkania Sejmu i Senatu w Palancie?
1: No, mamy taką nadzieję. To jest teraz nasz tutaj cel, jeden z celów, bo mamy taką akcję Palant to sport, żeby przypomnieć wszystkim, że Palant właśnie jest sportem, a nie określeniem kogoś głupiego, durnego. Postawiliśmy nową stronę palanttosport.pl i będziemy zbierać tutaj podpisy pod petycją, więc wszystkich słuchaczy zachęcamy do wejścia na taką stronę palanttosport.pl i naszym celem jest zebranie minimum 1000. Mam nadzieję na więcej, ale minimum 1000 podpisów wspierających naszą akcję, właśnie to, że Paland jest sportem, i też chcemy zorganizować przy okazji mecz Sejm kontra Senat. Już rozmawialiśmy też w Senacie na ten temat w zeszłym roku. Uważam, że to jest możliwe do zrealizowania i uważam, że to jest bardzo ważna akcja, no bo jakby no to słowo Paland w przestrzeni publicznej pojawia się zbyt często, czy w filmach z lektorem, czy w napisach jakichś, nie wiem, asshole czy jerk jest tłumaczone na Paland, a myślę, że są inne określenia, których można użyć. Ostatni przykład, no pani minister Barbara Nowacka, która w innym radiu udzieliła wywiadu w zeszłym tygodniu i określiła akurat Patryka Jakiego wtedy palantem, mimo że podkreśliła, że to jest taka gra, no, ale wiemy wszyscy, o co chodzi, więc tutaj nasz apel, no właśnie o to, żeby przypominać ludziom o tym, że palant po prostu to sport.
0: Ja bym ich do jednej drużyny zaprosił.
1: No, ministrę. Będzie okazja.
0: Tylko ja nie wiem, czy te...
1: Chociaż akurat no, Patryk Jaki jest w Europarlamencie.
0: Więc może na poziom europejski.
1: Może jakiś turniej już wtedy zrobimy.
0: Tylko nie wiem, czy te kije mogą być drewniane w takim pojedynku.
1: Są też piankowe, ewentualnie w Decathlonie można kupić tak, taki piankowy kij. Tylko to jest softballowy kij, no, więc no, myślę, że dadzą radę. Wtedy będzie ochrona w razie czego.
0: Bartku, to jeszcze na koniec, gdybym chciał zacząć, to od czego mam zacząć? Od tego, żeby sobie kupić kij i piłkę, czy znaleźć drużynę? Bo tych drużyn, jak ustaliliśmy w Polsce, trochę jest.
1: Można zacząć na różne sposoby. Jeżeli w naszym mieście, gdzie mieszkamy, jest drużyna palantowa, to najlepiej po prostu przyjść na trening do takiej drużyny. Wszystkie drużyny grają praktycznie cały rok, bo w zimie gramy na hali, gramy na Orlikach, gramy na boiskach, duże stadiona, gramy na plaży też, w ogóle turniej plażowy Puchar Polski, jeden z najfajniejszych. Akurat w tym roku trochę pogoda nam pokrzyżowała plany. Pierwszą część musieliśmy zagrać na hali, bo padało, ale na plaży się gra perfekcyjnie. Ja na plaży pierwszy raz grałem w Palanta, w ogóle w Bułgarii w 2015 roku i tam poznałem PESPAL. Natomiast to jest najprostszy sposób dołączyć do drużyny, ale jeżeli w waszym mieście nie ma takiej drużyny, no to my zrobimy wszystko, żeby wam pomóc ją założyć. W tym momencie się toczą, się otwierają nowe drużyny. Byliśmy już na treningach. Łukasz tutaj prowadził w Łodzi, już było kilka treningów. W Pionkach, niedaleko Radomia, w takiej miejscowości Nędza na Śląsku. Więc w Łukowie było też chyba tydzień temu wydarzenie, tak, otwierające, więc toczy się kilka takich otwierających drużyn. Jeżeli chcecie założyć swoją drużynę, wejdźcie na stronę palantpowraca.pl. Tam znajdziecie nasze dane kontaktowe, formularz kontaktowy, napiszcie do nas, my zrobimy wszystko, żeby wam pomóc taką drużynę otworzyć.
0: To też ładnie brzmi, Palant w Nędzy. Ja liczę na to, że ta drużyna zdobędzie... być może ta drużyna zdobędzie kiedyś Mistrzostwo Polski. Bartłomiej
1: Tego im życzę.
0: Życzymy. Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego, gościł dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Sport. Yeah.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Czwórka. Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od Czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10.

0: a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Nick Faber i B-Boys Breaking in Every Disco. Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Przy takiej muzyce warto byłoby sprawdzić, jaka prognoza pogody jest w Nowym Jorku, ale jesteśmy w Polsce, więc sprawdzimy taką pogodę, jaką mamy na piątek. Na trzeci dzień jesieni, rzucam okiem na mapę, jest bardzo jesiennie, ale tak... Jak właściwie mogłoby być do końca grudnia, bo temperatury umiarkowane właściwie w całej Polsce od maksymalnie, minimalnie 14 do maksymalnie 16 stopni. Jedyne miejsce, które się wyróżnia na niekorzyść, to tradycyjnie już Podhale, tam będzie 11 stopni i tam można spodziewać się największych opadów deszczu, ale generalnie cała Polska dzisiaj pod wpływem zachmurzenia całkowitego albo średniego. Słońce będzie gdzieś tam się przebijało, ale to raczej Pomorze Zachodnie, Pomorze i województwa północno-wschodnie. Tam możemy zobaczyć dzisiaj w ciągu dnia trochę słońca. Na południu raczej jest to sytuacja wątpliwa. Szerzej o tych temperaturach opowiem wam po godzinie 9.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
2: i całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
2: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza za poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Nawet dobrze pamiętam ten pierwszy, może drugi poranek 2026 roku, który miałem okazję prowadzić. To pewnie był wtorek. I tyle było jeszcze dni przed nami do końca 2026 roku. Nie mówię, że ten rok kończy się jutro, ale jednak wkroczyliśmy już w tę fazę, kiedy do końca w mojej wymieniance piątkowej po godzinie 8 pozostaje już tylko 97 dni, czyli liczba dwu, a nie trzycyfrowa, jak było jeszcze 3 dni temu. 25 września to jest 268 dzień 2026 roku. Długa wymienianka imieninowa nas czeka, a Aurelia, Ermenfryd, Ermenfryda, Firmin, Franciszek, Galfryd, Gaspar, Herkulan, Irmfryd, Irmfryda, Kleofas, pozdrowienia dla tych, którzy lubią sobie poczytać Mikołajka, Minigniew, Rufus, o, to znowu pozdrowienia dla tych, co lubią sobie poczytać Mikołajka, Świętopełk, Wawrzyniec, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira i Włodzisław. W Polsce dzisiaj możemy świętować na budowach albo w aptekach, dlatego że obchodzimy odpowiednio Światowy Dzień Farmaceuty oraz Dzień Budowlanych, ewentualnie Dzień Budowlanych. Lańce, jak kto woli. Wydaje mi się, że bardziej elegancka wersja to Dzień Budowlanych. Podobno nawet w czasach PRL-u to święto obchodzono zawsze w ostatnią niedzielę września, czyli świętowano wtedy, kiedy i tak było wolne. Teraz przeniesiono ten dzień na konkretną datę, czyli na 25 września. Jeśli wśród nas, naszych słuchaczy, rzecz jasna, są farmaceuci oraz budowlańcy, a sądzę, że są, to wszystkiego dobrego. Dla was, a także dla tych, których wymieniałem w tej liście imieninowych i solenizantów, tak? Chociaż te imiona dzisiaj tak trudne, że myślę, że są jakieś naprawdę promile wśród was, którzy mogą mieć na imię z dzisiejszej litanii. Dobra, 9 minut po godzinie 8. Bartek Czarkowski, witam w poranku czwórki piątkowym, ostatnim weekendowym, liczonym jako letni, bo za tydzień znowu się usłyszymy między 8 a 10, ale będziemy już w nowej ramówce Polskiego Radia, w nowej ramówce czwórki. Trochę się tam pozmienia, obserwujcie nasze strony internetowe, obserwujcie nasze social media i przede wszystkim zaglądajcie na do działu ramówka na stronie internetowej. Bo tam wszystkie newsy dotyczące tego, co czeka nas od 1 października na antenie czwórki, a co czeka nas

poranku. Między innymi dzisiaj gość po godzinie 9. Szaran, czyli młoda nadzieja wytwórni SBM, za chwilę wyda swoją nową, drugą już płytę. Dzisiaj wleciał na serwisy streamingowe jego nowy singiel i między innymi przy okazji właśnie premiery tego utworu spotkam się z nim po godzinie 9. No i pewnie też sporo nowości w tej pierwszej części naszego spotkania, ale zaczynamy od klasyka Nagapiłem się, PZ Małolot i Małpa.

Lola Young i Not Like That Anymore wraca powoli do koncertowania, wraca powoli także do tworzenia muzyki, a to wszystko po załamaniu nerwowym, jakie przeszła pod koniec 2026 roku. Trudno się dziwić, bo na te dziewczyny spadła naprawdę nieprawdopodobna sława i to w bardzo krótkim czasie. Kibicujemy jej w czwórce na pewno, bo to jedna z fajniejszych młodych artystek, która pojawiła się na scenie w ciągu ostatnich 2-3 lat. No i właśnie taki sukces wybuch dość niespodziewanie, jak się okazuje, także dla niej. 18 minut po godzinie 8. Dzisiaj ostatni oficjalny dzień Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, polskich filmów fabularnych w Gdyni. Jutro gala przyznania nagród. Dzisiaj jeszcze w Gdyni kilka uroczystych pokazów, między innymi Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, czyli film, który no można powiedzieć, że wojował w Cannes i jest także polskim kandydatem do Oscara. Zobaczymy, czy ta nominacja zamieni się w nominację już rzeczywistą. To dopiero w styczniu 2027 roku. Oprócz tego w Gdyni będzie można dzisiaj zobaczyć Zimę pod znakiem Wrony, nowy film Kasi Adamek oraz także premierowo na uroczystym pokazie Fluidy. To zdaje się debiut reżyserski. Chyba z takich rozmów zakulisowych na razie trudno wskazać zwycięzcę. Wydaje się, że jednak może z główną nagrodą wyjechać z Gdyni właśnie Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, skoro dostał nagrodę za reżyserię w Cannes, skoro dostał tę nominację do nominacji oscarowej, no to wypadałoby mu dać także nagrodę w Gdyni. Wtedy nie byłoby takich kontrowersji, jakie pojawiały się w ostatnich latach, że inny film jest zgłoszony do tej nagrody oscarowej, a inny film dostaje główną nagrodę w Gdyni, czyli Lwy. No zobaczymy, czy tym razem zgodzi się ta komisja oscarowa z komisją przyznającą, czy jury właściwie trzeba by powiedzieć, z jury przyznającym nagrody w Gdyni. Jutro wielkie rozstrzygnięcia, a dzisiaj ostatni dzień. Co roku sobie obiecuję, że fajnie byłoby pojechać na ten festiwal. Interesuję się kinem, chodzę do kina. Wydaje mi się, że wspieranie polskiego kina to jest ważna rzecz dla kogoś, kto zajmuje się na co dzień kulturą. Na

0: Natomiast obiecuję sobie, po czym finalnie w połowie września nie ląduję w tej Gdyni, więc tylko czytam relacje, czytam recenzje i obserwuję te wszystkie informacje, które pojawiają się w mediach i w social mediach. No i dlatego jestem w stanie powiedzieć, że chyba na razie zdecydowanego faworyta do wygrania podczas jutrzejszej ceremonii nie ma. 20 minut po godzinie 8, David Thames, Rain Danes w czwórce, a za chwilę o innym festiwalu, o festiwalu Big Book.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: To Disclosure w singlu zatytułowanym Jaded, 28 minut po godzinie 8. Powiedziałem, że rozpoczęliśmy, powiedziałem, no to nie jest taka kwestia, że ja mogę sobie coś powiedzieć i to się zaczyna, no ale po prostu zaczęła się już kalendarzowa i astronomiczna jesień, więc trochę zapominamy o dużych festiwalach, które dzieją się na zewnątrz, ale możemy pomyśleć o tych mniejszych, takich bardziej, jak to się modnie mawia, low-key festiwalach, które dzieją się w przestrzeniach zamkniętych i takim na pewno jest rozpoczęty wczoraj Big Book Festival w Warszawie, któremu patronuje czwórka Polskie Radio. Tak się składa, że dziś wieczorem, czyli mamy piątek, więc zaznaczcie sobie to ewentualnie przy piątkowym wieczorze w waszych kalendarzach, w ten jeden z pierwszych jesiennych wieczorów, będzie można przyjść do Big Book Cafe w Warszawie, całkiem niedaleko nas tutaj, na Mokotowie, przy ulicy Dąbrowskiego, i spędzić ten wieczór czytając. O 20:00 właśnie w ramach Big Book Festiwal rozpocznie się Silent Friday, czyli ciche czytanie.
1: Kiedy zobaczyłam wydarzenie Ciche Czytanie, od razu skojarzyłam to hasło z Silent Disco, które było popularne kilka lat temu. Wtedy wszyscy chodzili na takie imprezy, że zakładało się słuchawki. Każdy właściwie sam sobie wybierał, czego chce słuchać. Tutaj jest jakiekolwiek nawiązanie do tego?
2: Absolutnie, no bo to też jest trochę razem, a trochę osobno. Jest tak, że na Silent Readingi przychodzimy ze swoimi książkami. Każdy przychodzi z taką książką, jaką uważa, że będzie dla niego, dla niej dobra na jesień. Bo to jest już takie czytanie comfort readów jesiennych.

0: Jak zaczynają się te długie wieczory, już czujemy, że się robi wcześniej ciemno, już jest zimno. W silent readingach mnie się wydaje, że najfajniejsze jest to, że właśnie jesteśmy jakoś razem, ale w taki dosyć niezobowiązujący i nienarzucający się sobie nawzajem sposób. Mamy tą przyjemność z bycia wśród innych osób, które też kochają czytać. Więc nie jesteśmy sami. Jest trochę jak na świetlicy, tylko każdy się bawi w swoją zabawę. Ale mnie się wydaje, że dla osób, które kochają czytanie, to jest bardzo ważne, żeby być w otoczeniu tych, którzy też to lubią, bo to po prostu nas umacnia w tym, co jest jakąś naszą pasją czy zainteresowaniem. Trochę nam to pozwala poczuć się bezpieczniej i powiedzieć, okej, to nie tylko ja tak mam, że kocham przechodzić z książki do książki, albo nie tylko ja wolę książki niż ludzi. My w ogóle w Fundacji Kultura Niewoli czujemy się trochę pionierami i pionierkami silent readingów w Polsce, dlatego że pierwszy Big Book Festival w 2013 roku to był moment organizacji pierwszego rekordu świata w liczbie osób czytających razem na wolnym powietrzu. Wtedy spotykaliśmy się w Pasażu Wiecha w centrum Warszawy, później na Łąkach, w fabrykach, na dworcach, po to, żeby po prostu razem zobaczyć się i poczytać wspólnie przez pół godziny. I to się wydawało wtedy w ogóle kompletnie szalone. Gdzie? W takim zabieganym mieście, że w ogóle kilkaset osób i psy. Siedzieliśmy razem i czytaliśmy sobie książkę, a dzisiaj to już weszło do jakiejś takiej fajnej praktyki i nowej tradycji wspólnego czytania. Dla mnie w tym jest celebracja radości z czytania. Tak naprawdę nikt nie lubi być sam. No, jak czytamy książkę, która nas naprawdę kręci, to jaki jest pierwszy odruch? Ej, słuchaj, musisz to przeczytać. Ej, muszę ci opowiedzieć, co czytam. I silent readingi bardzo to zasilają.
1: Chociaż czytanie raczej kojarzy mi się z tym, że jesteśmy sami, to znaczy nikogo nie ma dookoła, nic nas nie rozprasza, wyłączamy telewizor, telefon. Może też warto wziąć taką książkę, którą już zaczęliśmy czytać, że która nas już zdążyła pochłonąć, żebyśmy rzeczywiście nie dali się rozproszyć przez inne osoby dookoła.
0: Przez tą godzinę cichego czytania naprawdę będzie cisza i spokój. Pijemy coś ciepłego, jemy sobie coś słodkiego, mamy fajne warunki i spokojnie sobie czytamy w prawdziwej ciszy, więc sądzę, że to są jednak okoliczności, które bardzo zasilają. Ja na przykład bardzo lubię chodzić do bibliotek, bo tam się lepiej skupiam, dlatego że to, że mam wokół siebie osoby jakoś zanurzone w lekturze, w myśleniu, to mnie po prostu totalnie napędza. I myślę, że to jest prawdziwa siła silent readingów, a taka wartość dodana to jest to, że po tym czytaniu, jeśli ktoś ma ochotę, to dzieli się krótko tym, co przeczytał, przeczytała, ale zgadzam się, że skupienie w czytaniu jest bardzo ważne. Myślę, że jest już dzisiaj wielkim komfortem i luksusem, którego szukamy. Bardzo na silent readingach prosimy o wyciszenie, a najlepiej ustawienie w trybie samolotowym telefonów, żebyśmy naprawdę mogli zanurzyć się w tej czynności, w tej opowieści. Są takie bardzo fajne, pozytywne badania neurobiologiczne, które mówią, że ludzki mózg, jak się naprawdę zanurzy w czytaniu, tak po 20-30 minutach dobrej, wciągającej powieści, cały mózg jest zajęty właśnie tym, o czym czytamy. Czyli w całości tak naprawdę przenosimy się do tego innego świata. No to jest najlepsza teleportacja, jaką można sobie wynaleźć i wymyślić. I być może właśnie dlatego w tym głębokim skupieniu czujemy się trochę szczęśliwsi i bardzo głęboko wypoczęci, bo na to też już jest troszeczkę badań. Więc nauka potwierdza to, co i tak już lubimy robić.
2: Weronika Puszkar rozmawiała z Pauliną Wilk z Big Book Cafe i przy okazji Big Book Festival, który wczoraj rozpoczął się w Warszawie pod patronatem Czwórki. Potrwa do niedzieli. Dużo wydarzeń. Oprócz tego silent czytania dzisiaj wieczorem, to także w ciągu dnia sporo wydarzeń w Big Book Cafe. No i oczywiście jeszcze sobota i niedziela także wypełnione eventami. A jeśli nie uda wam się przyjechać do Warszawy na to silent czytanie, to po prostu można wziąć książkę i spróbować zgodnie z tym, co mówiła Paulina, zatopić się w lekturze i po 20 minutach mózg zacznie pracować inaczej. Może to jest fajny plan na piątkowy wieczór. Big Book Festival pod patronatem Czwórki do najbliższej niedzieli w Warszawie. 26 minut do 9.

0: Melodies, Echo Chamber i Eyes Closed. No mam nadzieję, że wy raczej otwieracie o tej godzinie oczy, bo 19 minut pozostało do godziny 9. To jest czwórka, to jest poranek w czwórce do godziny 10 razem ze mną, czyli z Bartkiem Czarkowskim. Czas zajrzeć do naszego katalogu nowości. Za 2 tygodnie ukaże się nowy album duetu Chase and Status. Zresztą oni bodaj w tym tygodniu ogłosili swój pierwszy solowy halowy koncert w Polsce. Wielki sukces muzyki drum and bass, że takie rzeczy zdobywają już taką popularność, że koncerty wykonawców drum and bassowych muszą odbywać się w halach. Rośnie ten gatunek niesamowicie. Chase and Status są jego wielkimi przedstawicielami od wielu lat. No i właśnie szykują się do wydania nowego albumu zatytułowanego Everything. Poczekajcie, muszę sobie zerknąć w notatki. Generic Everything to jest płyta, która ukaże się 9 października i promuje ją singiel zatytułowany This Groundlet z gościnnym udziałem Jay Hassa i Iraha. Posłuchajmy tego utworu, to jest nasza nowość na ten tydzień.
1: To jest nowość czwórki.
2: Nowość czwórki.

0: Chasin Status z nowym albumem za 2 tygodnie, ale oni także udzielają się gościnnie na chociażby nowym singlu Skepty. Także wyprodukowali mu ten kawałek. Dużo będzie Chasin Status, mam wrażenie, w ciągu najbliższych miesięcy, nie tylko na Antenie Czwórki. 14 minut pozostało do godziny 9. Zaglądamy do stuletnich archiwów Polskiego Radia, czyli czas na nas... mój języku, co się z tobą dzieje. Czas na nasz cykl przygotowywany przez Justynę Majchrzak i Jacka Paśnika. To był rok.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, a dzisiaj zabieram was do roku 1985. Doszło w nim do wielu brzemiennych w skutki wydarzeń. Przywódcą ZSRR został Michał Gorbaczow. Ponad 150 tysięcy osób wzięło udział w koncercie Live Aid w Londynie i Filadelfii. A do Polski dotarła dżuma XX wieku. Jak nazywano wtedy AIDS?
3: AIDS przekroczył granice naszego kraju. Powodów do paniki jednak nie ma, jak zapewniono nas na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.
4: Jak wygląda sytuacja? Mamy 4 osoby, które mają przeciwciała. Natomiast nie mają objawów.
2: Do Polski choroba przybyła z kilkuletnim opóźnieniem. Na Zachodzie pierwsze przypadki zakażenia wirusem HIV pojawiły się w 1981 roku. Wtedy też zaczęto posługiwać się terminem AIDS, którym określono paniczny strach przed chorobą i dyskryminację nosicieli wirusa. W 1985 ten strach pojawił się także w Polsce.
5: Jedni się wypowiadają, że to jest nie takie zaraźliwe, drudzy mówią, że zaraźliwe, no i tak. A każdy się boi tej choroby, no niestety.
6: Nasze społeczeństwo również ma prawo do paniki, bo ono jest takie same jak każdy inny i do lęku.
2: Próby izolowania nosicieli wirusa HIV były w polskim radiu także komentowane. Przez ekspertów i przez samych zakażonych.
7: My nie jesteśmy ludźmi groźnymi, przecież... Mam dziecko i nie boi się mnie i mama przecież i także z nami można normalnie żyć i właśnie najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli swoje miejsce wśród normalnych, zdrowych ludzi.
8: Mama,
7: tak.
8: Daj buzi.
7: Dać buzi? Jak ja będę żyła, to będzie i dziecko żyło.
9: Uścisk ręki, kontakt poprzez naczynia, z których się wspólnie je, bezpośredni kontakt. Nawet pocałunek, nawet korzystanie wspólnej toalety nie powoduje przenoszenia wirusa AIDS. Jeżeli do tego zachowamy podstawowe środki czystości, higieny osobistej, jeżeli będziemy dbali o to, żeby szczoteczki do zębów czy przyrządy do golenia były nasze jedne i jedyne, to wówczas ta groźba zarażenia AIDS nie jest aż tak poważna.
2: W pomoc nosicielom wirusa zaangażował się psycholog i terapeuta Marek Kotański. Wcześniej w założonych przez siebie ośrodkach Monar pomagał uzależnionym od narkotyków. W końcówce lat 80. zaczął zakładać ośrodki dla chorych na AIDS.
10: Były okrzyki, precz z Adidasami, były różne powróżki, że staniemy spaleni, że precz z Kotańskim i z jego rodziną.
11: Do 31 maja się wyprowadzi.
12: Ale nie kto tak zdecydował? Nie. Gdyby pan wiedział, że taki jest chory na AIDS, podałby pan rękę?
13: Nie, bo nie wiem, jaką drogą to można nabyć.
2: Tak mieszkańcy Kawęczyna bronili swojej miejscowości przed próbą osiedlenia w jednej z posesji grupy chorych na AIDS. Polskie Radio miało swój udział w informowaniu o wirusie HIV i prewencji. Takie treści pojawiały się w różnych programach, między innymi w audycji
14: Rozmowy intymne.
2: A wśród zapraszanych ekspertów była Michalina Wisłocka.
15: Ja jestem za tym, żeby szaleć ile wlezie, jak człowiek jest młody, ale... Trzeba mieć poczucie rzeczywistości i wiedzieć, że potem trzeba zakasać rękawy i wziąć się do pracy i zbudować swoje życie.
2: Do tematów intymnych i problemów, z którymi zwracali się słuchacze do Polskiego Radia, kiedyś jeszcze wrócimy. A za tydzień...

0: Dzień zajrzymy Polakom do portfeli. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: To był rok.
2: Pytanie, z którego roku to będzie portfel, bo dzisiaj byliśmy w roku 1985 i tradycyjnie już przed godziną 9, tuż po dźwięku przygotowywanym przez Justynę Majchrzak i Jacka Paśnika, pojawia się utwór z tamtego okresu. Mieliśmy kilka rzeczy do wyboru z datą 1985, ale zdecydowaliśmy się na Davida Bowiego z Patem Metheny i ich klasyczny utwór zatytułowany This is not America.

0: Autopromocja.
1: Halo, Delem?
2: Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
3: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
4: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
3: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
4: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Będzie też o rapie.
4: Oraz o osiedlu jazdów.
3: Warszawskie Śródmieście.
4: Ta rzecz tu się dzieje.
3: W sobotę od 15 do 18.
4: Adam Smolarek
3: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko

0: 9,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą morą.

na pantofle. 00 zvalio, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka.

0: Piątek potem będzie lepiej, bo sobota, niedziela i kolejne dni w następnym tygodniu to już słońce i dużo wyższe temperatury niż te, które czekają nas dzisiaj, bo tak jak mówiłem, maksymalnie od 14 do 16 stopni w całej Polsce. Te szesnastki pojawią się przede wszystkim na północy i na zachodzie, od Trójmiasta przez Kołobrzeg do Szczecina i potem w dół do Poznania i do Wrocławia. 15 stopni w Opolu i w Katowicach, 14 z kolei będzie można zobaczyć na termometrach w Rzeszowie, w Krakowie, w Częstochowie i w Suwałkach. Najchłodniej i w ogóle w górach mogą pojawić się przelotne opady śniegu. No to najchłodniej na Podhalu 11 stopni. Myślę, że wysoko w Tatrach temperatura może dochodzić do zera. A tak jak powiedziałem, sobota dużo fajniejsza w całej Polsce, bez deszczu. Ewentualnie może jakieś ostatnie przelotne opady na północnym wschodzie, a temperatura od 14 do 20, 21 stopni na zachodzie. Potem jeszcze cieplej w poniedziałek, w niedzielę, poniedziałek i wtorek.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my,

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Przed momentem Denzel Curry w utworze zatytułowanym Difference. Nam nic nie robi różnicy, bo chcemy zrobić po prostu fajny poranek do końca godziny 9. Bartek Czarkowski, będę z wami jeszcze przez te ponad 50 minut, teraz 6 po 9, ale nie będę sam, bo za chwilę w studiu razem ze mną mój muzyczny gość. Dwa lata temu zadebiutował bardzo ciepło przyjętym albumem zatytułowanym Ryk. Jest młodym reprezentantem wytwórni SBM Label, czyli jednego z najważniejszych polskich labeli z muzyką rapową i pewnie także o tym porozmawiamy, ale przede wszystkim o nadchodzącym nowym albumie i o trzech singlach, które już dostaliśmy, w tym jeden, który pojawił się w serwisach streamingowych dzisiaj. Szaran już za kilka minut gościem poranka czwórki.

0: Grup Sonika, jeden wolas w utworze zatytułowanym sposób. 14 minut po godzinie 9. Szaran już w naszym studio. Lubisz Grup Sona?
1: Bardzo. Dzień dobry wszystkim. Szaran z tej strony.
0: Bardzo lubisz
1: Grup
0: Sona?
1: Bardzo, nie, no z klasyki, nie? W sensie Na szczycie góry i tak dalej.
0: Ale to jest tak,
1: ale
0: że...
1: nie znam za wiele numerów. Przyznam się, że może znam ze dwa, trzy numery.
0: Czyli lubisz Grup Sona, ale za jego największe przywoje.
1: To jest polski core, tak jakby.
0: No dobra, i załatwione. Szaran z nowym singlem, który ukazał się dzisiaj, zatytułowany Kły. Za chwilę sobie go posłuchamy, ale jesteś w takim dość specyficznym momencie, że nawet zastanawiałem się, czy to dobrze, że przychodzisz, czy teraz powinienem cię zapraszać, czy czekamy do płyty, ale chyba fajnie jest złapać cię właśnie w takim momencie, kiedy jeszcze się rozkręcasz. Trzy single z nadchodzącego albumu, który ma już tytuł, czy jeszcze nie?
1: Ma. Taki jak numer dzisiejszy.
0: Czyli Kły. Z nadchodzącego albumu, który ukaże się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Finalizujesz tam pracę.
1: Tak jest.
0: I pomyślałem, że dobra, zróbmy to teraz, a potem najwyżej będziesz przychodził do moich kolegów albo do moich koleżanek już po premierze albumu. Mamy trzy rzeczy, ale mamy przede wszystkim ciebie po 2 latach od debiutu, bo w listopadzie miną 2 lata, odkąd w ramach współpracy z SBM-em, czyli twoją, no chyba trzeba powiedzieć, macierzystą wytwórnią, ukazał się album Ryk. Trochę cię nie było i to była świadoma decyzja, że zniknąłeś. Czy tak ci się poukładało życie, że nie docisnąłeś kolejnych utworów dość szybko po premierze albumu, co jest, mam wrażenie, dzisiaj standardem na rynku, zwłaszcza w

0: hip-hopie.
1: To była taka, myślę, że ten numer w ogóle, który dzisiaj wyszedł, jest dobrą odpowiedzią na to, skąd wynikała ta decyzja. Była półświadoma, pół nie, na takiej zasadzie, że po prostu kiedyś usłyszałem takie zdanie, że druga płyta to jest największa weryfikacja artysty, rapera i tak dalej.
0: I dlatego ludzie się jej boją.
1: I zgadzam się. Ja nie uważam, że się jej bałem, na pewno się nie bałem, tylko po prostu bardziej chciałem to zrobić na poziomie, bo wiedziałem, że Ryk był solidnym materiałem, wiedziałem, czego też moi fani ode mnie oczekują i tak dalej. I po prostu nie chciałem dać albumu, który będzie... Najłatwiej byłoby teraz wjechać i mówić o tym, że się udało, że wydałem płytę, że mam hajs, że jest robić kawałki o tym jakby, ale chciałem powiedzieć coś więcej i cały czas szukałem rzeczy, o której mogę powiedzieć i po prostu czekałem na moment, kiedy złapię to, o co mi chodzi w tym albumie. Złapałem i zacząłem go robić i dlatego go dopinam i dlatego go kończę, nie?
0: Ale jednocześnie w Kłach, czyli w singlu, którego za moment posłuchamy, sugerujesz, że rozważałeś w ogóle rzucenie rapu i odpuszczenie tego tematu.
1: Tak, bo po prostu nawet nie tyle, że całkiem rzucenie rapu, tylko po prostu to bardziej chodzi o to, to jest taka metafora tego, że wiedziałem, że jeżeli nie zrobię czegoś jakościowego i na poziomie, to po prostu... Wolę nie wracać, wiesz o co chodzi, że po prostu wolę jakby zrobić coś dobrego i solidnego i złapałem ten moment, o co mi chodzi w tej płycie i to był moment, w którym zrozumiałem, że te kły to jest symbol jakby takiej motywacji, te kły to jest dla mnie motywacja. W Ryku chodziło o to, że tam było dużo o relacji z moim tatą, dużo o takiej męskości jakiejś pozornej i tak dalej, jakichś stereotypach, a w Kłach chodzi o motywację, chodzi o jakby takie walkę ze swoimi demonami, chodzi o to, żeby się nie poddawać, o to, żeby wierzyć w siebie, że wszystko jest tak, jak ma być, w sensie, że ja po prostu tak wierzę też w życiu, że wszystko się układa według tego, jak jest nam pisane, już odbijając jakieś ideologii, religii i tak dalej, to po prostu według mnie jest coś takiego jak przeznaczenie i o tym są kły, nie?
0: Który moment pozwolił ci na to, żeby wyjść trochę z tego błędnego koła, jakim jest strach przed zmierzeniem się z drugim albumem? Co identyfikujesz jako taką chwilę, w której wiedziałeś, że jesteś już gotowy do nagrywania nowego albumu?
1: Wiesz co, no po prostu pewność siebie, że budzisz się jednego dnia i sobie myślisz, że jesteś w tym miejscu.
0: No tak, ale do tej pewności siebie musisz jakoś, Kuba, dojść. I co, rzeczywiście wstałeś w jakiś randomowy poniedziałek i pomyślałeś sobie, dobra, to jest ten dzień, kiedy zabieram się za robienie drugiego albumu?
1: Ja zrobiłem wiele rzeczy, jakby wydaje mi się, że dwie kluczowe rzeczy przy tej płycie, czyli po pierwsze przeprowadzka z Krakowa do Warszawy. To była pierwsza kluczowa rzecz, że sobie powiedziałem, że po prostu stawiam na jedną kartę i jakby wyprowadzam się z mojego safe place, z bezpiecznego miejsca i jadę po prostu do Warszawy i tu chcę funkcjonować i żyć samemu. A druga rzecz, bardzo dla niektórych może być śmieszna, mała, ale ja na ostatnim albumie miałem włosy całkiem długie i po prostu je ściąłem i to nie był tylko, niektórzy tam widziałem, że mi to dopisywali, że teraz będę grał groźnego, coś tam, to w ogóle nie o to chodzi. Po prostu chodziło o to, że chciałem się wyzbyć całej swojej tożsamości, taką wizualnej i w głowie i tak dalej. Przyjechałem tutaj, ściąłem włosy i zacząłem od nowa, rozumiesz?
0: Czyli to był taki radykalny...
1: To był symbol, taki po prostu symbol, no ale ja jestem taki, że dla mnie symbole w życiu są ważne, nie? I to był symbol i to zrobiłem i zaczęliśmy robić płytę, no. I tyle. I zdobiłem tą płytę bardzo szybko, uważam, i jest kozacka, tak mi się wydaje.
0: I na razie promują ją 3 single, wszystkich posłuchamy, ale przed nami ten najnowszy, ten dzisiejszy, ten tytułowy z albumu, który ukaże się za kilka tygodni, Kły, Szaran. Wysłuchacie, a do rozmowy z Kubą wracamy po emisji utworu. Dość szybko, bo tylko 2:30.
1: Tak jest.

0: Quay Sharon, single, który premierę radiową, jak sądzę, miał właśnie w tym momencie na antenie radiowej czwórki, bo nie sądzę, żeby ktoś wyprzedził nas w zagraniu tego utworu, tym bardziej, że on w serwisach streamingowych dostępny dopiero od 9 godzin i 21 minut, bo o północy pojawiłeś się z tym trzecim singlem. Sharon w studiu czwórki, Sharon w rozmowie ze mną o nadchodzącym albumie, ale zahaczmy o ten temat Warszawy, bo rzeczywiście ty byłeś mocno identyfikowany z Krakowem w momencie, w którym pojawiłeś się po raz pierwszy tak wyraźnie w szeregach SBM-u. To był Hotel Mafia 2020. Poczekaj, kiedy my tam byliśmy?
1: Trzeci rok.
0: 2023.
1: Hotel Mafia 3.
0: Tak, Hotel Mafia 3. Tam się wtedy pojawiłeś i było jasne, że jesteś reprezentantem Krakowa. Kolejnym zresztą w labelu, po chociażby po Janku Rapowanie. I ten Kraków był ważny, on się pojawiał w twojej twórczości przed Rykiem i na Ryku. Teraz powiedziałeś o przeprowadzce do Warszawy. Mhm. Zmieniło cię to jakoś, czy na razie czujesz tylko po prostu powinowactwo z Krakowem, a uczysz się Warszawy?
1: No zmieniło mi też taki tryb pracy, to przede wszystkim, że po prostu skróciło i spowodowało, że stałem się bardziej dynamiczny w tym. Ale czy Warszawa mnie zmieniła? Myślę, że nie. Myślę, że za długo mieszkałem w Krakowie, nie tak, żeby stać się warszawski, wiesz, o co chodzi. Nie wiem, co to znaczy, czy są jakieś stereotypy, które pasują do słowa warszawski. Ale ja na przykład ta płyta, jeszcze sobie tak myślę...
0: A powiesz o sobie kiedyś u nas w Warszawie?
1: Nie,
0: albo u mnie w Warszawie?
1: Ja też mam coś takiego i ostatnio mi na to zwrócił uwagę jeden znajomy, że jak mówię teraz na przykład o mieszkaniu, w którym mieszkam, to nigdy nie używam słowa, że wracam do domu, nie? Tylko zawsze mówię, jak wracam do domu, to znaczy, że jadę do Krakowa, a jak mówię, że wracam na mieszkanie, to znaczy, że po prostu jestem w Warszawie, wiesz, o co chodzi? Jakby pilnuję się tego, jest to dla mnie ważne i na płycie, mimo że jest zrobiona w Warszawie, mimo że tu teraz siedzę, jakby jest bardzo dużo tych elementów krakowskich. Jest nawet numer, to mogę zdradzić, tu specjalnie zlikować, że jest numer, który się nazywa Krakowskim Targiem. Tak się nazywa numer jeden na płycie.
0: A polubiłeś Warszawę za jakieś... No bo też w fajnym momencie się przeprowadziłeś do Warszawy. Cały ten taki wiosenno-letni okres cię tutaj spotkał. Polubiłeś się z Warszawą, czy...
1: Znaczy ogólnie miasto jest super, nie? W sensie bardzo mi się podoba i widzę też różnicę między Krakowem a Warszawą. Warszawa jest przede wszystkim większa, to na pewno. Też podoba mi się trochę tu taka anonimowość i nie chodzi mi tutaj o jakąś rozpoznawalność z racji muzyki i tak dalej, tylko po prostu Kraków jest takim miastem, że jak tam znasz jedną osobę, to znasz prawdopodobnie innych 180, wiesz, o co chodzi, że po prostu jest bardzo dużo wspólnych znajomych i tak dalej. I już były takie dni, że po prostu nie dało się wyjść z domu bez spotkania znajomego.
0: Czyli w Krakowie inaczej działa ta zasada 5 podań ręki. Wystarczy jedną rękę podać i od razu znasz wszystkich.
1: Tym bardziej, że po prostu jak jesteś w określonej grupie wiekowej, jeszcze nie wiem, jarasz się rapem i jakby żyjesz w tym takim środowisku, no to środowisko nie jest jakieś duże w Krakowie, tak? A w Warszawie myślę, że to jest kilka odnóg i po prostu nie przecinasz się tak.
0: A masz już swoje miejsca w stolicy? Takie, które są twoje i które sobie zapamiętasz, nawet jak wrócisz do Krakowa, no, myślę, i Warszawę będziesz odwiedzał wyłącznie, nie wiem, w kontekście promowania albumów albo, nie wiem, nagrywania fitów z kimś.
1: Myślę, że Wola, nie?
0: Wola.
1: Wola, tak. Tam, gdzie po prostu teraz siedzę na Woli, tam jest taki wersarz na płycie w kamienicy na Woli, że siedzę w kamienicy na Woli, więc jakby to też mówię tutaj, więc Wola to jest, myślę, to miejsce, gdzie się teraz obracam, nie?
0: Kurczę, ale może to dobre skojarzenie, bo Wola jest trochę taka krakowska.
1: Jest.
0: Przez ten swój taki starszy klimat. No, Praga też ma podobny klimat, oczywiście zachowując wszelkie

0: porcję, natomiast wola z tymi kamienicami i z trochę taką inną częścią Warszawy może się kojarzyć to, z też Krakowem. Ciekawe, może trochę na siłę, ale coś w tym jest.
1: Pewnie trochę tak, ale też ciekawie to wyszło, że ja w Krakowie mieszkałem na osiedlu na Hucie, które jest wylotówką z Krakowa w stronę Warszawy. A Wola jest praktycznie tam, gdzie ja teraz mieszkam,
0: w Warszawy,
1: w stronę Krakowa, więc jakby jestem po prostu na... No tak.
0: Zawsze jesteś na wylocie.
1: Tak, bliżej się już nie da, nie? Więc to się idealnie złożyło. No.
0: Zawsze jesteś na wylocie. Dobra, posłuchajmy kolejnego z utworów, który zapowiada twoją nową płytę. To będzie Kurz, Szaran w Studiu Czwórki. Rozmawiamy o nadchodzących rzeczach i tych, które już się wydarzyły w twojej nowej części muzycznej kariery.

0: I tak zacząłeś rollout nowego albumu utworem zatytułowanym Kurz. Kły ukażą się, bo ja mówię, że za kilka tygodni. Jest już przybita data premiery?
1: Nie jest przybita.
0: Czyli dobrze, że
1: znaczy,
0: mówisz,
1: ja,
0: że za
1: ja
0: kilka
1: wiem,
0: tygodni.
1: Ale nie przybijamy tego jeszcze publicznie, ale bardzo, może nie kilka tygodni, może bardziej, chociaż... Nie, no czekaj.
0: Ale zmieścimy się w 2026.
1: A to 100%.
0: No to
1: nie,
0: kilka
1: to
0: tygodni. No to stary,
1: no tak.
0: Wiesz ile dzisiaj, bo tak zaczynałem audycję, wiesz ile dni zostało do końca 26?
1: Boję się pytać.
0: 97. No to wiesz, no to 97 nie, no to jest nie. Naprawdę kilka tygodni.
1: No tak, dobra, to może
0: żebyśmy
1: rację.
0: Zmieścili się z twoją premierą. Ja coś wiem o tym albumie. Wiem, że będą tam dwa naprawdę mocne fity, których niestety nie możemy zdradzić, bo popsujemy trochę niespodziankę i popsujemy też cały układ, który sobie stworzyłeś z wytwórnią, żeby ten album promować. Natomiast myślę, że w obu wypadkach będą to dość zaskakujące współprace. Jedna będzie z facetem, druga będzie z kobietą. I one są zaskakujące dlatego, że te osoby pojawią się w nowych rolach trochę na tym twoim albumie, to po pierwsze. Po drugie wyjdą z jakiegoś tam swojego miejsca komfortu. I też myślę, że średnio ludzie mogliby kojarzyć ciebie z takimi postaciami, więc w ogóle gratuluję ci tych dwóch fitów. Szkoda, że musimy tak bardzo enigmatycznie o tym mówić, ale może to nakręci atmosferę oczekiwania przed tą premierą. Jedyny jak na razie gość ujawniony, który jest oficjalnie w piosence, której posłuchamy na zakończenie naszej rozmowy, to jest Julka Pośnik. Skąd ten wybór?
1: Stąd, że ja znam numery Julki, znałem numery. Nie znałem się z Julką prywatnie, znałem jej tylko numery. Po prostu zrobiłem ten numer i tak poczułem. Poczułem, że Julka będzie tam pasować. Też uważam, że Julka w konwencji takich numerów jest jedną z najlepszych. W sensie mam na myśli numery, które są takie bardziej hot, w sensie takie, wiesz, nacechowań jakimś erotycznym i tak dalej. Julka dobrze o tym pisze i nie robi tego cringe'owo, po prostu nie jest to jakieś żenujące i tak dalej.

0: tylko uważam, że robi to jakościowo i stąd ten wybór, no i z Julką zapaliśmy też super vibe, serdeczne pozdro i tyle, no i byliśmy w studiu, byliśmy na klipie, spotkaliśmy się, pogadaliśmy i super, super współpraca mi się wydaje i też wiem, że widzę, że ludziom się podoba, też fajne liczby zrobiło i tak dalej, więc jestem mega zadowolony.
1: Tobie w ogóle idą dobrze te współprace, bo na wspomnianym kilka minut temu hotelu Mafia zrobiłeś utwór z BDS-em, on przyjechał na hotel na dosłownie kilka godzin, nawet chyba nie możemy powiedzieć, że kilkanaście. Nagrał jakiś tam track pod siebie z 2115, a ty byłeś jedyną osobą, której poświęcił czas. Dograł się do tracka i zrobił z tobą teledysk, rzecz niesamowita. To cały czas jest dla ciebie jakiś rezonujący moment, ta współpraca z Borysem sprzed trzech lat?
0: Tak, no to myślę, że to był taki pierwszy moment, kiedy się tak przełamałem totalnie, nie? W sensie, no wiesz, no byłem wtedy na tym hotelu jako bardzo malutki, jeszcze nie miałem chyba, nie miałem konta na Spotify'u, no, ale miałem jeden numer tam wrzucony i podbijam do gościa, który wiesz, jest mega, mega duży.
1: Kluczowe było to, że to ty podbijałeś, że tak, ty tak, tak, robiłeś no. całą tą robotę, nie wysyłałeś, nie wiem, przedstawicieli wytwórni, tylko ty tak. Po prostu walczyłeś o to, żeby on ci się dograł do tracka.
0: No myślę, że to się przełożyło też teraz, nie? Na album, w sensie, że od tamtego momentu już po prostu się nie boję, w sensie nie mam kompleksów żadnych absolutnie w podbijaniu do nikogo i też goście, którzy będą na tym albumie, myślę, to pokażą, myślę, że zaskoczą. Też powiedziałeś o dwóch gościach, którzy będą, są mocni i jeszcze nie wszystkich, wiesz, bo nie wszystkie...
1: A, czyli jeszcze są jakieś tajemnice przede mną.
0: Są jakieś tajemnice i też są, myślę, zaskakujące, jeszcze się to dopina, ale jeżeli się to dopnie, to myślę, że to będzie więcej niż dwóch zaskakujących gości jeszcze.
1: Potem na płycie na Ryku miałeś między innymi Sokoła.
0: Tak, to co też
1: dało, co dało ci taką łatkę rapera młodego, którego jednak fajnie obserwują też starzy wyjadacze i oldschoolowcy, jakim jest tak. Chyba bez wstydu można to powiedzieć Sokół.
0: Sokołem też była w ogóle podobna przelota, typu wiesz, że miałem numer i po prostu telefon i tyle, nie? W sensie bez żadnych menadżerów, jakichś takich rzeczy po prostu. Sokołem też się poznaliśmy na hotelu zresztą, ale to była krótka jakaś tam przelota, no ale potem miałem do niego numer telefonu, to po prostu zadzwoniłem, wysłałem mu nowy kawałek i się dograł i tyle, nie? Nie było w tym jakiejś filozofii. W ogóle ja tak powiem od razu, że ja nie, z reguły nie uznaję jakby kontaktowania się przez menadżerów, w sensie w takiej już finalnej fazie mam na myśli. No czasami wiadomo, że trzeba się gdzieś tam, bo nie do każdego mam numer telefonu czy maila i czy jakieś możliwość kontaktu, też nie każdy siedzi na Instagramie 24 na dobę, ale no z reguły te kolaboracje jak robię, to znaczy, że mam jakikolwiek kontakt z tą osobą, nie? Nie było nigdy tak, żebym zrobił i nie pogadał, nie spotkał się, wiesz, o co chodzi.
1: A obserwujesz polski under? Bo ja mam wrażenie, że ty jesteś takim łącznikiem, nie jesteś już, nie jesteś już, albo jeszcze nie jesteś stricte mainstreamowym raperem z takimi, wiesz, wynikami na kilkanaście milionów pod singlem, czego ci życzę, chyba że tego nie chcesz, bo są też raperzy, którym nie jest to do niczego potrzebne, ale jednocześnie trochę już wybijasz się poza ten niezal rapowy. Obserwujesz to, co się dzieje w underze?
0: Ogólnie tak, ogólnie dużo śledzę. Myślę, że znam większość, nawet takich, nawet jak powiem tak, jak moi fani, niektórzy mi wysyłają swoje numery, to nawet jak czasami nie odpisuję, chociaż z reguły odpisuję.
1: Ale wysyłają ci, żebyś ich posłuchał.
0: No, że posłuchał, albo oznaczałem je pod swoimi premierami na Spotify czy coś, to są takie numery, wiesz, co mają po 300 wyświetleń, 400. Ja zazwyczaj to sprawdzam. Tylko nie zawsze się odzywam, nie zawsze ten, ale ogólnie znam bardzo dużo ksywek jakichś chłopaków, dziewczyn też, jakichś dzieciaków i tak dalej, co robią i śledzę, nie? Tylko...
1: Ale zgadzasz się ze zdaniem, że dużo więcej ciekawszych rzeczy dzieje się obecnie w polskim underze niż w polskim mainstreamie?
0: Kurde, nie wiem, czy się zgadzam. W sensie mi się podoba też po polskim mainstream, podobają mi się niektóre rzeczy. Nie wszystko, wiadomo, że taka nostalgia działa i kiedyś się pewnie bardziej jarałem niektórymi osobami i tak dalej, muzyką, ale też muzyka to jest, wiesz, jakby pamięć do czasu, w sensie często, a nie do jakości muzyki, bo często te starsze rzeczy nie są wcale lepsze, tylko po prostu masz do nich lepsze wspomnienia i tyle. Nie wiem, czy w underze jest lepiej, no po prostu uważam, że w underze jest na pewno większy głód taki, wiesz, o co chodzi, to mi się podoba, że tam wszyscy chcą robić i na przykład w mojej muzyce też to jeszcze mam wrażenie słychać, że u mnie jest ten głód cały czas, wiesz, coś, że jestem głodny po prostu sukcesu i też jak jesteś głodny, no to jesteś lepszy, tak mi się wydaje.
1: Cytując Kazika, artysta głodny jest o wiele bardziej płodny. Szaran, tak. Julka Pośnik i utwór zatytułowany Umiar.
2: Unikamy kontaktu. kontaktu. Niewiele mogłem ci dać, ale miałaś jak w banku, że traktuję cię jak brylant. Lubię to, jak się schylasz, mała, lubię, jak się zwijasz. Trzymam ją za rękę, licząc, że to twoja, wybacz.

0: To jest w ogóle Szaran, jeden z moich ulubionych rapowych singli 2026 roku. Ja nie jestem już jakoś tak bardzo up to date w tym, co się dzieje w polskim rapie. Myślę, że 2-3 lata temu byłem w zdecydowanie innej pozycji. Natomiast tyle, ile udaje mi się posłuchać w ciągu miesiąca z playlist różnych w serwisach streamingowych, to akurat Umiar jest jednym z moich ulubionych utworów.
1: Dziękuję.
0: Także gratuluję, ale nie dlatego cię zaprosiłem. Słuchaj, zanim się pożegnamy, to jeszcze chyba ważne ogłoszenia, tak? Bo dzisiaj wraz z premierą nowego utworu wlatuje ważne info dla tych, którzy chcieliby posłuchać twojej nowej płyty nie tylko w serwisach streamingowych i nie tylko z wersji fizycznej, ale przede wszystkim na żywo.
1: Dobra, to ja teraz wjeżdżam. Mówię tak. O godzinie 12 dzisiaj na Going startuje sprzedaż pierwszej trasy mojej koncertowej. 3 koncerty w kolejności. Warszawa, Poznań, Kraków. W Krakowie gramy finał. Największy koncert. Zapraszam na wszystkie 3 koncerty. Bilety są w bardzo przystępnych cenach. Zrobiłem wszystko, żeby w takich
0: Czyli były. Jeszcze ich nie ma, będą
1: tak,
0: za
1: będą.
0: 2 godziny
1: skaki. O 12 zaczynamy sprzedaż. To będą najlepsze koncerty początku roku 2027. Gwarantuję to. Robimy wszystko, pracuję nad tymi koncertami. Jest to moja pierwsza trasa koncertowa. Oczywiście goście, oczywiście show, oczywiście wszystko. Po koncertach zostaję, deklaruję się zrobić z każdym zdjęcie, porozmawiać, spędzić czas. Zapraszam wszystkich.
0: No i taka deklaracja mi się podoba, chociaż wysoko sobie postawiłeś poprzeczkę, mówiąc, że będą to najlepsze koncerty 2027, ale trzeba sobie stawiać wysoko poprzeczkę, żeby potem do tego dążyć i żeby ludzie rzeczywiście mówili, że Szaran rozwalił, a to pomoże taka poczta pantoflowa dobić kolejne koncerty i na przykład dać ci dobry sezon festiwalowy po premierze płyty w 2027 roku. No to jeszcze pytanie, co tam w labelu? Wszystko w porządku? Białas wraca z nowym albumem, sprzedał jeden torwar, za chwilę pewnie dociśnie drugi torwar. Nikoś wydaje single, znowu Tony zbiera fajne recenzje. Chyba całkiem nieźle tam w waszym towarzystwie, co?
1: W porządku. Jest super. Myślę, że jest super. Myślę, że jest niespodziewany, albo właśnie znaczy dla mnie spodziewany, ale myślę dla niektórych ludzi niespodziewany odwrót SBM-u. Czekam na Białasa, czekam na Gołta, aż wróci. Ja już coś słyszałem, już wiem, co tam jest, ale czekam.
0: A będziesz czekam. Na nowym Hate Me, czy
1: nic nie mogę powiedzieć, niestety. Choćbym chciał powiedzieć, to nie mogę tego powiedzieć, ale
0: co już płyta jest... Co już jest jakąś odpowiedzią na moje pytanie.
1: Tak. Płyta jest super. Nie chcę, pewnie to nie można przeklinać. Powiedziałbym to inaczej.
0: W publicznym radiu.
1: Powiedziałbym to zupełnie inaczej. Tak samo płyta Białasa, tak samo jak moja. Chłopaków nie słyszałem jeszcze albumów całych, ale pewnie też będą kozackie.
0: Ale wy się trzymacie jako ten taki...

0: I ostatni rzut SBM-owych artystów. Ty, Nikoś, Tony, tworzycie rodzaj jakiegoś, bractwa?
1: Myślę, że
0: młodych
1: tak.
0: SBM-owiczów?
1: Myślę, że tak. Na pewno ja mam też bardzo dobrą przelotę z Nikosiem, nie? Bo gdzieś tam, nie ukrywam, że nas ta poprzednia moja płyta zbliżyła do siebie. Tam ten nasz numer poszedł dosyć szeroko i tak dalej. Zbliżyliśmy się do siebie. Dawno go nie widziałem, ale...
0: Czyli on jeszcze się do Warszawy nie przeprowadził?
1: Nie.
0: Trzyma się jeszcze Lublina.
1: Tak, trzyma się Lublina. Ale no tak, myślę, że jest w porządku. Nie? Myślę, że jest w porządku. Jakby klimat i wszyscy pracują, każdy na swój sukces i każdy sobie znalazł takie swoje poletko, gdzie się czuje dobrze, nie?
0: No to ty się czuj dobrze z nowym singlem, czuj się dobrze po godzinie 12, widząc jak ruszyła sprzedaż trasy. Czekamy na twój powrót już z albumem, z płytą zatytułowaną Kły. Ustaliliśmy, że daty premiery jeszcze oficjalnie potwierdzić nie możemy, ale to się wydarzy na pewno do końca 2026.
1: Wydarzy się, tak, bardzo szybko się wydarzy potwierdzenie daty premiery, to obiecuję.
0: Szaran był moim i waszym gościem, dzięki wielkie. Pożegnamy się już nie twoim utworem, bo umówiliśmy się na prezentację trzech singli. Z tego albumu nie możesz nam dać nic więcej póki co, więc...
1: Chciałbym, ale nie mogę.
0: Więc mogę ci tylko podziękować i trzymać kciuki za powodzenie nowej premiery. Czekamy.
1: Ja też dziękuję. Kły 2026.
0: Trzymaj się. Szaran był gościem czwórki.
1: Dzięki
0: Apollo
1: bardzo.
0: 44, Ain't Talking About Doubt już teraz.

Cześć, tu Szaran, słuchacie Czwórki. Cześć, tu Szaran, słuchajcie Czwórki.

Я не слышу. Добро. Добро. Cześć, tu Szaran, słuchacze czwórki. Cześć.

0: Beastie Boys, what you want. No my chcemy kolejnej audycji na antenie czwórki, a ta już od 10:00 prowadzona przez Kasię Dydo, która siedzi razem ze mną.
1: Jak chcesz, to masz. Proszę bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Lubię taki układ, że jak czegoś potrzebuję, to od razu dostaję. Co
1: akurat
0: od 10:00?
1: W radiu tak fajnie będzie. Po godzinie 10:00 przerwa kawowa, czyli będziemy trochę planować weekend. Między innymi zaproszenie na wystawę Woda a Moda. Forma cyrkularności. Trudne słowo, ale rzeczywiście będziemy o tej modzie cyrkularnej.
0: Nic w ogóle nie zrozumiałem, ale dobra. No.
1: Rozmawiasz. No i na ile ona jest rzeczywiście cyrkularna, na ile są to puste hasła i czy na tej wystawie rzeczywiście zobaczymy rzeczy, które no na przykład po kontakcie z wodą i z ziemią będą szybko ulegać biodegradacji. Więc trochę trudnych pytań pewnie się pojawi, no bo już od jakiegoś czasu przerabiamy temat mody cyrkularnej. Ja mam takie wrażenie, że bardzo często stoimy w tym samym miejscu, że jakby nie ruszyliśmy się, chociaż już wiemy, że powinniśmy zamknąć ten obieg i że te rzeczy powinny być robione już z zupełnie innych tkanin, zupełnie innych rzeczy, to my dalej przerabiamy cały czas ten sam plastik i produkujemy kolejne śmieci, więc...
0: Komuś na tym zależy, moim zdaniem, żeby to jednak nie weszło w krew.
1: No trudne pytania za moment się pewnie...
0: Modowy krwiobieg.
1: ...pojawią o modę, ale dzisiaj będziemy także na targowisku...
0: próżności.

0: Włóki.
1: Jakie to targowisko sztuki? Ledwo co się WGW zakończyła, już kolejne targowisko?
0: Jest targowisko sztuki, to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście możesz kupić obraz, być może pierwszy obraz w życiu i czy w ogóle, też będziemy zadawać takie pytania, czy trzeba jakoś się super znać na sztuce, żeby sobie kupić pierwszy obraz do domu i też czy na takim targowisku można się targować, jak sama nazwa.
1: A to nie takie targowisko pod Barbakanem, gdzie można też sobie kupić pierwszy obraz do domu, chociaż nie wiem,
0: ale
1: czy
0: wielu
1: to jest
0: młodych
1: dobra
0: artystów
1: inwestycja.
0: Tam pokazuje swoje prace, być
1: gdzie,
0: może...
1: pod Barbakanem, czy na tych targach?
0: Na tych targach. Po prostu chodzi o to, że być może w normalnych galeriach nie mieliby szansy wystawiać swoich prac, a tam mogą. Są dopiero po studiach, więc pokazują swoje prace. Być może bardzo dobre. Być może to jest dobry moment do tego, żeby zacząć kolekcjonować tę sztukę i żeby kupić sobie od nich obraz. Kto wie, być może w przyszłości będą bardzo znani, więc będzie to idealna inwestycja.
1: No i fajnie. Kasia Dydo od godziny 10:00, przerwa kawowa, a ty za chwilę będziesz zmieniała miejsce obecności, bo wskakuje nam jesienna ramówka. I Kasia będzie można już to mówić, czy nie?
0: Nie, no można, ja już w ogóle jestem w tych porankach.
1: No ja wiem, że tylko że dwa razy w tygodniu, a teraz będziesz cztery razy w tygodniu i tylko ja będę domykał w piątek i pozwalał ci się wyspać ten jeden dzień w tygodniu. Także już od kolejnego tygodnia Kasia cztery razy jeszcze od następnego, przepraszam.
0: Od października.
1: Tak, od października. Kasia cztery razy w tygodniu w poranku czwórki i ja na dobicie w piątki między 8 a 10. Która powoli się zbliża na zegarach, więc pora na mnie. Dziękuję za dzisiejszy poranek. Bartek Czerkowski i Kasia Dydo zostaje z wami od 10:00. A ja wracam za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce

0: Media Expert są stówki dwie na start.
1: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
11: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Możemy do sepuku.
1: Na zegarach godzina 10.
2: Pogoda.
1: Dzień dobry, sprawdzamy co dzisiaj za oknem. Jesień przypomina o sobie całkiem wyraźnie, ale na szczęście bez większych

Dramatów. W Warszawie około 15 stopni, niebo będzie raczej pochmurne, a miejscami może pojawić się także deszcz. W Krakowie podobnie, około 15 stopni, sporo chmur i możliwe przelotne opady. Nad morzem w Gdańsku 16 stopni na plusie, również pochmurno i z szansą na deszcz, czyli poranek, ta pierwsza część dnia raczej z kurtką niż z krótkim rękawem, a parasol może się dzisiaj okazać

0: jazzowych historii. Hania Derej, kompozytorka, pianistka i dyrygentka, przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zejrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: 10 minut po godzinie 10. Dzień dobry, zaczynamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Przerwa kawowa właśnie się zaczyna, a razem z nią powoli wchodzimy w tryb weekendowy. To ten przyjemny moment, kiedy można odłożyć część spraw z tygodnia, złapać oddech i zacząć zastanawiać się, co robimy przez najbliższe dwa dni. Może spotkanie ze znajomymi, może kawa gdzieś na mieście, może kolacja, na którą od tygodnia nie było czasu, a może po prostu kanapa i święty spokój. Tak naprawdę każda opcja brzmi naprawdę bardzo dobrze. No najpierw jednak trzeba sprawdzić kalendarz, odpisać na kilka wiadomości.

wiadomości, ustalić kto, gdzie, kiedy i o której, ale wiadomo, to jest do zrobienia. Zaczynamy weekend razem z kawą w ręku i całkiem sporą ilością czasu przed sobą. My jeszcze dorzucimy do tego kilka dobrych propozycji, więc namawiam, żebyście zostali razem z nami na fali.

0: Taylor Chanel to już za nami, o modzie dzisiaj będziemy mówić, ale na razie pakujemy walizkę.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: No bo kto powiedział, że wakacje muszą być w lipcu oraz w sierpniu? Przecież możemy te wakacje sobie urządzić w październiku, a my mamy dla was specjalnie walizkę, do której będziecie mogli spakować swoje najfajniejsze rzeczy i wyruszyć w jakąś bardzo przyjemną podróż. Nasza zabawa polega na tym, że my pakujemy tę walizkę przez 3 godziny. Wkładamy tam bardzo różne, czasem abstrakcyjne przedmioty, a wy po prostu nas słuchacie przez te 3 godziny i w tej 3. godzinie będziemy rozwiązywać nasz konkurs. Jeżeli ktoś zapamięta wszystkie przedmioty, no to wtedy szybko do nas dzwoni, to po pierwsze, po drugie może wygrać tę walizkę. No więc uwaga, za moment będziemy wkładać tam pierwszy przedmiot. Właściwie to już teraz. Dobra, lecimy.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: No dzisiaj naprawdę łączę kropki w sposób idealny, bo będziemy dzisiaj też zapraszać na festiwal filmowy w Gdyni, więc pomyślałam sobie, że nasza walizka dzisiaj będzie bardzo filmowa i dlatego pierwszym przedmiotem, który tam ląduje, jest, uwaga, klaps filmowy. Absolutny klasyk. Wystarczy jeden i wiadomo, cisza na planie i kręcimy. Czyli klaps filmowy ląduje w naszej filmowej walizce. To jest pierwszy przedmiot, który wkładamy do naszej walizki, którą wy będziecie mogli dzisiaj wygrać w czwórce w przerwie kawowej.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na Witchen.

0: 19 minut po godzinie 10, a my teraz będziemy rozmawiać o modzie.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: No bo kiedy kupujemy ubranie, no to najczęściej patrzymy na metkę z ceną, ewentualnie sprawdzamy skład, rozmiar, no i czy dobrze leży. Rzadko zastanawiamy się, ile wody potrzeba, żeby ta konkretna rzecz w ogóle została wyprodukowana i żeby ona w ogóle powstała. Czy moda może działać trochę bardziej jak zamknięty obieg, w którym ubranie nie kończy swojego życia w momencie, kiedy przestaje być modne? O tym dzisiaj porozmawiam z Robertem Kutą, projektantem mody, ale także osobą, która bierze udział w wystawie Woda a Moda, forma cyrkularności. Tę wystawę macie szansę zobaczyć w Hydropolis we Wrocławiu. To jest wystawa o odpowiedzialnej modzie. Tak, teraz już możesz się przywitać.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ja bym dodał do tego projektowania jeszcze słowo upcycling, bo jednak

0: na tą metodę stawiam i tą metodą pracuję, więc to projektowanie troszeczkę różni się od takiego klasycznego projektowania. Natomiast tak, myślę, że 99% ludzi, którzy dokonują zakupu jakiegokolwiek elementu ubioru, kompletnie nie myśli, ani też nie zdaje sobie sprawy, jak ten proces, zanim to ubranie trafiło na ten wieszak do tego sklepu, wyglądał. I ta woda, o której tutaj właśnie mówimy, jest no, jednym z kluczowych elementów przy produkcji różnych części garderoby, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że zanim ta bawełna na przykład zostanie dostarczona do sklepu, potrzebujemy mieć miejsce do uprawy tej bawełny. Później zbieramy, czyścimy. Więc ten proces jest bardzo, bardzo mocno skomplikowany. Jest dużo jakby bardziej czasochłonny i pracochłonny niż samo uszycie gotowego ubrania, czyli dostarczenie tej tkaniny i później odszycie konstrukcji i dostarczenie tego do sklepu.
1: Bo w ogóle woda nie jest taką pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy w ogóle o ubraniach. Dlaczego właśnie ona jest takim dobrym punktem wejścia do rozmowy o modzie?
0: No przede wszystkim to jest nasz naturalny zastóp, prawda? No na tym też planeta jest w 75% pokryta wodą. I ta woda też w ogóle tak kulturowo... Mówi się, że woda to życie, prawda? Więc jeżeli nie zadbamy o tą wodę, jeżeli nie zwrócimy większą świadomość na tą wodę, w jaki sposób jak ją wykorzystujemy, to może się okazać tak, że w pewnym momencie nam jej po prostu może zabraknąć. A zwróćmy uwagę na ilość rzeczy, która jest produkowana. To są setki tysięcy ton ubrań, które rocznie trafiają do sklepów, które się nie sprzedają, z którymi później coś musimy zrobić, więc popatrzmy na te ubrania, troszeczkę zamieńmy sobie, zwizualizujmy tą koszulę, spodnie czy marynarkę, że to jest jakaś określona ilość wody.
1: A wiadomo, ile to jest wody? Ile mamy wody w ubraniach?
0: Na przykład do produkcji bawełnianej koszuli, klasycznej męskiej lub damskiej koszuli, zużywamy około 2,5 tysiąca do 3 tysięcy litrów wody na jedną sztukę. I teraz nawiązując właśnie do wystawy, o której powiedziałaś, Woda a Moda w Hydropolis, ja tam przygotowałem taką instalację, która w pewnym sensie nawiązuje do tej wody, ponieważ Hydropolis jest takim centrum, które opowiada i edukuje właśnie o wodzie. Ja stworzyłem instalację, która przypomina wodospad, tylko że ten wodospad jest utkany, stworzony z 50 sztuk koszul. Ja pracując podczas tworzenia tej instalacji, faktycznie poczułem ciężar tych ubrań. To były koszule o kolorze niebieskim, to były różne odcienie niebieskiego, które mają właśnie jakby imitować ten wizerunek wodospadu. Te koszule tak naprawdę niczym się od siebie nie różniły, tylko i wyłącznie metką, która była wszyta producenta, czyli ten logotyp. Ilość tych ubrań, którą musiałem faktycznie fizycznie w rękach przetworzyć, bo ja przyszywałem jedną koszulę do drugiej, żeby stworzyć taką wielką powierzchnię tych ubrań. To tak jak powiedziałem, przytłoczyło mnie to fizycznie, ale też właśnie psychicznie, że ta ilość rzeczy, którą my się otaczamy, moim zdaniem często sobie nie zdajemy sprawy, ile tych rzeczy tak naprawdę mamy. I jest fajny eksperyment, który polecam zrobić, żeby wszystkie rzeczy, które mamy w domu, wyrzucić z szafy, wyciągnąć z tak zwanych pawlaczy.
1: Tak.
0: I zmierzyć się z tym, z tą ilością, zobaczyć tak naprawdę tą ilość, a poczuć ją również fizycznie, bo to też jest ciekawe doświadczenie, które ja osobiście doświadczyłem. Przeanalizować to, w czym chodzimy lub w czym nie chodzimy, bo moim zdaniem połowa tych rzeczy przez nas jest kompletnie nieużywana. One tak jak na tej pustyni Atacama, właśnie do której ta instalacja nawiązuje, po prostu leżą i będą tam jeszcze leżeć nawet po naszej śmierci, po naszym odejściu. I to było bardzo przytłaczające doświadczenie. Co z tymi rzeczami, które zostawimy po sobie.
1: No właśnie, no i czy projektanci, jak projektują swoje rzeczy, to myślą od razu o tym, co się wydarzy z tymi rzeczami, jakie już zaprojektują, one będą używane, ale co się z nimi stanie również po tym, jak

0: przestaniemy używać tych rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście ja nigdy nie jestem za taką retoryką, żeby wszystko zrzucać na tego, który kupuje. Jednak myślę, że też bardzo tutaj duża odpowiedzialność jest po stronie producentów, no bo jednak oni produkują te ubrania. Tutaj mówiłeś o dużej ilości niebieskich koszul. Pewnie myśląc o wodzie, nie myślimy też o tym, że ktoś te koszule musiał zafarbować i że gdzieś po prostu ta farba spłynęła.
1: No to jest też
0: do tej wody. Pytanie,
1: tego
0: czy to
1: procesu.
0: Było właśnie, czy to było w jakikolwiek sposób kontrolowane. Wracamy za moment do ważnej, myślę, rozmowy o modzie cyrkularnej. Dzisiaj zapraszamy na wystawę Woda a Moda, forma cyrkularności. Tę wystawę macie szansę zobaczyć w Hydropolis we Wrocławiu. Jeżeli moda jest bliska waszemu sercu, to zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć i zobaczyć, co ciekawego przygotowali projektanci.

0: 29 minut pozostało po godzinie... 29 minut jest po godzinie 10, a my dalej rozmawiamy o modzie.
1: Przerwa kawowa.
0: I dzisiaj w związku z tym razem z nami Robert Kuta, projektant mody. Dzisiaj rozmawiamy o wystawie Woda a Moda, forma cyrkural... Pomóż mi.
2: Cyrkularna.
0: No właśnie. Trudne słowo, ale ważne słowo, jeżeli chodzi o modę, dlatego że no, ta moda, którą my tak naprawdę już w tej chwili konsumujemy, taka po prostu powinna być. Jakbyś dał mi definicję mody cyrkularnej, to jak ona by brzmiała?
2: To może ja nawiążę do właściwie swojej pracy, czyli projektant mody cyrkularnej to osoba, która myśli o tym procesie projektowania już na samym początku, czyli skąd jaką wybiera tkaninę. Myśli o tym, żeby ta tkanina w dalszym procesie i użytkowania, ale również jeśli ktoś się pozbędzie tego ubrania, ona mogła być w dalszym ciągu przetwarzana ponownie na jakąś inną formę czy ubrania, czy jakiejkolwiek innej rzeczy. Więc ta cyrkularność to jest troszeczkę takie zamknięte koło, że jak wypuszczamy jakąś rzecz na rynek,

0: to ona powinna wrócić z powrotem w jakiejś albo innej formie, albo zupełnie zmieniona. Czyli to nie jest tak, jak na przykład produkujemy ubrania, powiedzmy, z poliestru, tak, który się kompletnie nie rozłoży w naszej rzeczywistości.
1: Rozłoży się za 500 lat.
0: No tak, no ale ja mówię w naszej, czyli nas już nie będzie i on dalej jeszcze tutaj będzie trwał. No więc jakby ta świadomość wyboru tego materiału na samym początku jest istotna, a dopiero później proces tego, jaki ten materiał przybierze kształt.
1: Mamy, a możesz mi powiedzieć z ręką na sercu, że te rzeczy, które są pokazywane w Hydropolis, są rzeczywiście zrobione z tkanin biodegradowalnych szybko, bo też jak mówimy o wodzie, no to one oczywiście albo powinny być zrobione z takich tkanin, które są przyjazne. No już tutaj mówiliśmy o tej bawełnie, zwłaszcza o bawełnie organicznej, która jednak wymaga mniejszej ilości wody do produkcji, wiadomo, nie pracuje. Pracują tam też dzieci przy produkcji takiej tkaniny, ale też po zużyciu i po kontakcie z wodą oraz ziemią ta tkanina będzie szybko biodegradowalna. Czy możesz mi powiedzieć, że z ręką na sercu tam będą tkaniny?
0: To znaczy tkaniny bio to jest jeszcze taka sfera innowacji, bo faktycznie...
1: No ale len nie jest na przykład tkaniną wielce innowacyjną, jest szeroko dostępny, a jednak mam wrażenie, że często właśnie projektanci po niego nie sięgają, no bo jest dosyć trudną tkaniną i nie formuje się tak świetnie jak poliester.
0: Wracając do tych projektów, które mamy na wystawie, mamy tam przykłady projektów i projektantów, którzy korzystają z surowców, które zostały już wytworzone. Czyli
1: Jasne, ale wybierając tę tkaninę mogą też wybrać, tak jak ty na przykład często wybierasz bawełnę, wełnę, no tkaniny naturalne, które właśnie po tym, jak skończą już nam służyć, szybko ulegną biodegradacji.
0: Tak, jest tam na przykład, chyba sukienka stworzona z 15 par koszul, więc podobnie troszeczkę do tej mojej instalacji, ale też jest na przykład kurtka bodajże Marty Galińskiej właśnie stworzona z 30 par dżinsów, więc jakby ci projektanci wykorzystują, ja również wykorzystuję materiały, surowiec, który już jest wyprodukowany.
1: Choć często też projektanci uważają, że dlatego, że jakby upcyclingują rzeczy, to są usprawiedliwieni i mogą wziąć dalej poliester.
0: No ja na przykład czasami mam taki dylemat, tak, bo już mam tą rzecz, która faktycznie została wyprodukowana i pytanie, czy mam ją zostawić, żeby ona w dalszym ciągu leżała i zaśmiecała tą planetę, czy na przykład mój sposób, kreatywne myślenie, nadanie jej jakiejś nowej formy, która ucieszy odbiorcę, który będzie nosił tą marynarkę. Pamiętajmy, że ten poliester, on właśnie potrafi długo przetrwać, więc nie musimy też tak często czyścić tych rzeczy, tak? Wystarczy, są różnego rodzaju sposoby na czyszczenie poliestru. Można delikatnie coś przetrzeć, zetrzeć. Nie musimy wkładać od razu do pralki i korzystać z tej wody. Natomiast moim zdaniem to nowe pokolenie projektantów właśnie zaczyna od tego, że zastanawia się nad wyborem tkaniny, jaka to jest tkanina i co dalej z tą rzeczą, z tą tkaniną i z tą formą, którą stworzą, będzie się działo. No wiadomo, mamy po drugiej stronie fast fashion, który kompletnie o tym nie myśli. To jest główny moim zdaniem problem. Ja zachęcam wszystkich, żeby właśnie szukali w swoim środowisku, w swoim otoczeniu projektantów, którzy właśnie myślą w taki sposób, którzy przerabiają, którzy zaczynają projektowanie ubrań od wyboru materiału, a dopiero później dopasowują do tego formę i kształt.
1: Bo też to chyba zmienia w ogóle rolę też projektanta, prawda? Projektant już nie jest jakimś wielkim wizjonerem, artystą, ale musi też tak zaprojektować ubranie, żeby ono po prostu albo uległo biodegradacji szybkiej, albo właśnie tak jak w przypadku mody cyrkularnej, bo mi się wydaje, że jednak nie wszyscy do końca rozumieją, że cyrkularna to jest taka, gdzie mamy zamknięty obieg. Oczywiście nie demonizowałabym tutaj poliestru pod warunkiem, że ten poliester do nas wróci, a my będziemy wiedzieli, co mamy z nim zrobić.
0: Tak,
1: ale
0: jeśli
1: najczęściej
0: ten poliester jest wykorzystany z drugiego obiegu, a nie, że jest produkowany na nowo i kupujemy po prostu gotową belkę materiałów. Natomiast jeszcze chcę dopowiedzieć jedną rzecz, że dobry projektant potrafi nawet zrobić z surówki, z surowej bawełny ciekawą formę. Ja wiem, że ona może nie być tak wizualnie ciekawa, jak na przykład świetnie zafarbowane tkaniny, które właśnie nawet...
1: Syntetyczne,
0: gdzie możemy nawet nadrukować swój własny print i tak dalej. Ale pamiętajmy o tym, że teraz konsument, klient

0: Trend będzie decydowała właśnie poprzez ten rodzaj świadomości, co z tym ubraniem się dalej będzie działo. Oczywiście ta warstwa estetyczna też jest ważna. No jednak oceniamy, patrzymy na siebie, mijając się na ulicy, też ten wzrok jest istotny. Natomiast ta świadomość tego, jak to ubranie dalej będzie się zachować, co się z nim stanie, moim zdaniem jest coraz mocniejsza i ja widzę w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, że faktycznie dla wielu osób jest to bardzo, bardzo ważny czynnik przy wyborze.
1: Ja myślę, że on już jest teraz w dużej mierze kluczowy. Jeżeli wybieramy coś od projektanta, to sprawdzamy, z czego to tak naprawdę jest zrobione i wydaje mi się, że poliestry już coraz mniej budzą nasze uznanie. Nie chcemy takich rzeczy
0: po prostu. Tak, i projektant tej nowej generacji, jak ja to twierdzę, zaproponuje właśnie takie rozwiązanie, które jest najbardziej ekologiczne, najbardziej zgodne też z jego światopoglądem, z jego wartościami. Na pewno nie zaproponuje poliestru.
1: Woda a moda, formuła cyrkularności. Taki tytuł jest wystawy w Hydropolis we Wrocławiu. Tam was odsyłam. Mam nadzieję, że będziecie w związku z tym mieli dużo ciekawych rozmów związanych z modą i do tego ta wystawa też będzie powodowała. Dzisiaj ciekawą rozmowę na ten temat odbyłam z Robertem Kutą, który jest projektantem i który bierze udział w tej wystawie. Bardzo dziękuję ci za tę interesującą i mam nadzieję dla wielu osób inspirującą rozmowę. Dzięki.
0: Ja również dziękuję.

0: Za 20 minut godzina 11, a my przenosimy się teraz do Gdyni.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: Gdynia od kilku dni żyje polskim kinem, za nami już 4 festiwalowe dni, kilkanaście premier, spotkania z twórcami, konferencje, no i oczywiście pierwsze bardzo gorące dyskusje o tym, które filmy naprawdę zostaną z nami na dłużej. Co naprawdę wydarzyło się w Gdyni przez

0: te ostatnie dni, o czym rozmawiają dziennikarze, twórcy i publiczność, które filmy wywołały największe emocje, a które podzieliły widzów, no i przede wszystkim jak wygląda tegoroczne polskie kino, kiedy spojrzymy na nie przez pojedynczy film, ale też i przez pryzmat całego festiwalu. O tym Marcin Radomski, dziennikarz filmowy, a także krytyk. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry, witam cię. Witam serdecznie.
0: O poranku, mam nadzieję, że wyspany, uśmiechnięty, za chwilę ruszasz na kolejne seanse. Gdybyś miał jednym zdaniem opisać atmosferę tegorocznej Gdyni, co dzieje się między seansami, w kolejkach, na korytarzach i podczas rozmów o filmach, no to jakiego zdania byś użył?
1: No to jest trudne pytanie, żeby tak jednym zdaniem to określić, ale myślę, że podekscytowanie, może nawet jedno słowo takiego bym użył i jakieś oczekiwanie na dobre kino, bo po to ten festiwal jest tutaj w Gdyni, po to, żeby przyjrzeć się temu, co w polskim kinie w ostatnim czasie jest ciekawego, na jakie filmy właśnie zwrócić uwagę i co z nami zostanie dłużej. I rzeczywiście dużo się rozmawia pomiędzy seansami o tym, co wzbudzałem emocje. No i na pewno takimi filmami z konkursu głównego, bo w konkursie głównym jest 16 filmów, gdzie też chcę zwrócić uwagę, 7 aż reżyserek, 7 kobiet, czego wcześniej przeważnie nie było. Więc zaraz też powiem trochę o tych reżyserkach, ale właśnie dużo się mówi o filmach Dziki, Dziki Wschód, Jana Cholubka. Ten film otwierał festiwal, wzbudził tutaj dużo emocji. To jest świetny reżyser, między innymi zrobił serial Heweliusz czy Wielką Wodę. A teraz zrobił taki thriller psychologiczny, który dzieje się w czasie wojny. Bardzo interesująca, taka westernowa opowieść i ona za jakiś czas trafi do naszych kin. Dużo mówi się też o filmie Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest film, który wzbudza tutaj największe dyskusje. Najbardziej się podoba z tego. Mi się też bardzo ten film podobał. To jest z kolei opowieść, która dzieje się chwilę po II wojnie światowej, ale opowiada o miłości. I to w taki niezwykły sposób, bo o miłości, która rodzi się przez ściany. To jest historia oparta na faktach, kiedy dwójka osób zamkniętych w więzieniu komunikowała się ze sobą alfabetem Morsa. I niezwykłe emocje, pomimo tego, że ten film jest bardzo taki oszczędny, czarno-biały, ale pięknie zagrany przez Marię Dębską, świetną aktorkę. No wzruszyłem się, powiem ci.
0: No właśnie, dużo się mówi też o jej roli w tym filmie. Czy rzeczywiście jest to jedna z tych ról, które mogą zostać zapamiętane na długo?
1: Ja myślę, że tak, to na pewno. Dużo się też mówi o roli Sandry Drzymalskiej w Violetcie Villas, w filmie o tej wspaniałej polskiej piosenkarce. I tutaj muszę powiedzieć, że na konferencji prasowej Sandra Drzymalska sama się wzruszyła i popłakała, mówiąc o wyzwaniach i tym, jak ogromnym właśnie wyzwaniem było dla niej wzięcie udziału w tym filmie i wcielenie się w Violetę Villas. Ten film był robiony przez wiele lat, więc to też jest taka część pracy aktora, kiedy oddaje się dużą część siebie.
0: To jeszcze muszę cię zapytać o film Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego, bo ten film dostał od publiczności minutę i 17 sekund oklasków. Co było takiego w tym filmie, że reakcja publiczności była w sumie mocna?
1: Mocno, ale powiem ci, że to nie jest wiele, bo tutaj nawet się dzieje tak, że 8 minut filmy dostają owacje. Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, właśnie to jedna z tych reżyserek debiutujących z Agatą Kuleszą, 8 minut. To Przez ścianę chyba około 7, więc ta Nasza rewolucja nie została jakoś tak super przyjęta, ale rzeczywiście jest tak, że widzowie chcą tutaj bić brawo dla twórców, a Nasza rewolucja to jest film o kuroniach i o Komitecie Obrony Robotników, te lata 70-80 w naszej historii Polski, z rolami Magdy Popławskiej i Arkadiusza Jakubika. Ten film tutaj został tak niezbyt ciepło przyjęty, chociaż niektórzy doceniają właśnie reżyserię Pawła Domalewskiego. Przypomnę, że on rok temu dostał tutaj Złote Lwy za film Ministranci.
0: Dzisiaj razem z nami Marcin Radomski, który jest dzisiaj na festiwalu w Gdyni. Łączymy się właśnie z Gdynią. Mówiliśmy sporo o konkursie głównym, o filmach, które już zostały tam pokazane, a za chwilę też opowiemy o tym, co ciekawego dzieje się poza konkursem, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, wybierając się na przykład na ten festiwal. No to do Gdyni za moment powrócimy. Marcin Radomski jeszcze z nami zostaje. Za moment wracamy do Gdyni z przyjemnością i z uśmiechem.

0: Original Coffee to za nami. 12 minut pozostało do godziny 11, a my cały czas jesteśmy w Gdyni na festiwalu.
1: Przerwa kawowa.
0: No bo przecież ten festiwal jeszcze się nie skończył, jeszcze cały czas trwa. Przed nami kolejne ważne pokazy. Na miejscu jest Marcin Radomski, który od samego początku uczestniczy w tym festiwalu. Przed momentem mówiliśmy o konkursie głównym. No a co ciekawego dzieje się poza tym konkursem? Czy znalazłeś coś w sekcjach jakichś towarzyszących, co twoim zdaniem no nie może umknąć widzowi, który jakoś tam skupiony jest na polskim kinie?
2: Dzieje się dużo też w tych sekcjach poza tym konkursem głównym, bo w sekcji perspektywy bardzo ciekawe filmy, przeważnie młodych twórców, i powiem, że najciekawsze są horrory. I to jest też zaskoczenie, że to nasze kino jest coraz bardziej gatunkowe i cieszy mnie to, że właśnie ten gatunek się pojawia. Wcześniej były slashery, teraz są natomiast jest folk horror. Opi, taki horror Marty Giec, tak? To jest bardzo ciekawy punkt wyjścia i to jest historia zaczerpnięta z wierzeń i legend kaszubskich, ale to jest taki horror psychologiczny, gdzie chodzi też o relacje pomiędzy córką, matką i całą rodziną, a chodzi o koszmary właśnie związane z różnymi snami, ale też to jest przerażający film, tak naprawdę też trochę o traumach, o przemocy i granicy tego oczywiście, co realne, a co takie nadrealne science fiction, można powiedzieć, więc to jest bardzo, bardzo ciekawy film, Opi, warto zapamiętać, a drugi to jest Sick. I to jest z kolei film Agaty Trzebuchowskiej, czyli tej dziewczyny, która zagrała w Idzie Pawła Pawlikowskiego. Ona powiedziała, że nie chce robić kariery aktorskiej i skupiła się teraz na reżyserii. I to jest jej debiut. I to jest taki horror o dojrzewaniu tym razem, ale też z elementami science fiction. Film dzieje się na Mazurach w takim zamkniętym domu. No jest to bardzo ciekawa historia właśnie, trochę taka mroczna, tych naszych lękach różnych gdzieś poukrywanych, niepokojąca. Bardzo mi się też ten film podobał. Jeżeli chodzi jeszcze o filmy, które właśnie mówią o dojrzewaniu, to też ciekawe

0: jest film Fluidy. To jest film też debiutantki Marii Wider o z kolei rodzeństwie, które jest na wakacjach, również na Mazurach i musi jakoś sobie poradzić ze swoją tożsamością. No ciekawe są te filmy debiutantów, debiutantek, też tych młodych właśnie twórców, którzy szukają jakiegoś odważnego opowiadania o dzisiejszym świecie.
1: No to ja zachęcam do tego, żeby jeszcze sprawdzić, co ciekawego wydarzy się na festiwalu w Gdyni, żeby też śledzić werdykt jury, no bo później też między innymi tym werdyktem będziemy sami wybierać filmy, na które będziemy wybierać właśnie już do normalnych kin, nie w czasie festiwalu. Życzę ci oczywiście wielu udanych seansów, jeszcze wielu ciekawych spotkań oraz rozmów o filmie. Dzisiaj razem z nami był Marcin Radomski, krytyk filmowy, dziennikarz filmowy. Bardzo ci dziękuję, no i życzę udanego pobytu na festiwalu filmowym w Gdyni.
0: Bardzo dziękuję. Ja idę teraz na kawę i na filmy. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie.

0: wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. W Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 11, pora sprawdzić, czy warto dzisiaj wychodzić z domu.
1: Pogoda.
0: W Poznaniu termometry pokażą około 17 stopni, będzie sporo chmur, miejscami możliwy jest deszcz i trochę wiatru. W Łodzi około 15 stopni, pochmurno z możliwością przelotnych opadów, a we Wrocławiu całkiem przyjemnie, jak na końcówkę września, 19 stopni i szansa na pojawienie się słońca. Więc dzisiaj tak naprawdę mamy kilka wersji jesieni, od tej słonecznej po deszczową i całkiem pochmurną.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia

0: mamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska.

0: akurat.
1: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
11: Życz sobie tego.

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Jurka, z tej strony Guest Jurka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Przed nami dwa dni, które teoretycznie są całkiem długie, a praktycznie zawsze kończą się zdecydowanie za szybko, dlatego warto zacząć planowanie już teraz. No, ktoś czeka na wiadomość, ktoś próbuje zaproponować nam jakieś spotkanie, ktoś właśnie próbuje ustalić, co robimy wieczorem, a ktoś jeszcze nawet nie wie, co będzie robił za godzinę. I bardzo dobrze, bo weekend nie musi być perfekcyjnie zaplanowany i przygotowany. Ważne, żeby znalazło się w nim trochę czasu dla ludzi, których lubimy, których kochamy, z którymi chcemy spędzać czas, żeby w czasie tego weekendu mieć trochę przyjemności, ale mieć też trochę nic nie robienia. I właśnie takiego weekendu wam życzymy dzisiaj o poranku w czwórce.

0: Katowice.
1: 10 minut po godzinie 11, a my pakujemy walizkę.
2: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: No bo w końcu mamy weekend, więc może gdzieś spontanicznie wyjedziecie i też za chwilę będziecie pakować walizkę. My pakujemy po to, żebyście wy mogli ją rozpakować i żeby ta walizka mogła powędrować do was. Zasady tego konkursu są proste. My wkładamy tam różne przedmioty, a wy zapamiętujecie te przedmioty przez 3 godziny, a potem jak wam się uda do nas zadzwonić, no to wygrywacie walizkę. No to jest chyba jasne, oczywiste. Część z was już doskonale zna ten konkurs. Część może właśnie usłyszała po raz pierwszy o nim, ale może będzie miała ochotę wziąć w nim udział. Dzisiaj pakujemy walizkę filmową. Jeden przedmiot już tam jest, no to pora coś tam dołożyć.
2: Teraz do walizki wkładamy. Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: W związku z tym, że trwa festiwal filmowy w Gdyni, to dzisiaj mamy właśnie filmową walizkę i takie filmowe rzeczy tam wkładamy i teraz wkładam tam megafon reżysera. Dobra, trochę przerysowany gadżet, ale za to świetny wizualnie i trochę tak jakoś kojarzy nam się to z produkcją filmową, więc czemu nie? Megafon reżysera to jest drugi przedmiot,

0: 14 minut po godzinie 11, a my wsiadamy do pociągu i ruszamy przed siebie.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: Najważniejsze, że jak wybieramy się w podróż, to żeby mieć dobrego kompana i my właśnie takiego kompana tutaj mamy. Alicja Michalska zabiera nas dzisiaj w podróż na Śląsk?
2: Tak, dokładnie na Górny Śląsk nawet, ale ja widzę, że ty jesteś super przygotowana do trasy bez pośpiechu, masz tutaj włóczkę.
0: Tak, u mnie jesieniarstwo wjechało pełną parą. Jak się siedzi w pociągu, to można scrollować na telefonie albo można robić na drutach, więc ja teraz wybieram tę drugą opcję.
2: No to ja się z tobą tutaj bardzo zgadzam, ja bym też pewnie wzięła jakąś książkę. No i myślę, że mamy cały taki zestaw, takiej powolnej trasy pociągu, w której możemy się rozkoszować, no ale rzeczywiście, dzisiaj w naszym kolejowym cyklu trochę zmieniamy krajobraz, no bo zamiast jezior, lasów i gór za oknem zobaczymy kominy, zobaczymy szyby kopalniane, hutnicze zabudowania i te charakterystyczne familoki, no bo wsiadamy do pociągu w Katowicach i ruszamy przez Przemysłowy Śląsk, a więc właśnie przez Chorzów, Świętochłowicę, Rudę Śląską i Zabrze aż do Gliwic. To jest taka podróż przez region, którego historię no, przez dziesięciolecia pisały węgiel, stal, no i właśnie kolej. Ale Śląsk z okna, Górny Śląsk z okna pociągu, to nie tylko ta przemysłowa przeszłość, to także miasta, które zmieniają swoje oblicze, dawne zakłady, które zyskują zdecydowanie nowe życie, a ślady tej górniczej historii stają się tak naprawdę częścią naszej podróży i jest to trasa wyjątkowa, bo na stosunkowo krótkim odcinku z Katowic do Gliwic to jest naprawdę szybciutka trasa, ale właśnie ta trasa pozwala zobaczyć nam niemal całą historię przemysłowego Górnego Śląska. Z Katowic ruszamy przez Chorzów do Gliwic, a każde z tych miast ma naprawdę własny przemysłowy charakter. No bo po drodze co? Mijamy dawne działające zakłady, charakterystyczne familoki, no i tutaj też kolej. Kolej jest częścią tej historii, to właśnie rozwój kolei też umożliwił transport węgla, więc dzisiaj ten sam krajobraz możemy tak naprawdę oglądać z perspektywy pasażera. No i znowu, zamiast jechać między atrakcjami i samochodem, przemieszczamy się przez region, którego przemysł stworzył właściwie sieć miast i ta kolej tutaj

0: To jest bardzo ważna. Także jeśli chodzi w ogóle o ten Górny Śląsk, no to ja sobie nie wyobrażam jechać przez niego inaczej niż samochodem, tylko właśnie koleją, no bo to jest takie symboliczne całkiem.
1: No tak, przyjemnie się podróżuje pociągiem, tym bardziej, że ta trasa bardzo ciekawa, zwłaszcza jeżeli interesują nas takie klimaty, bo dzisiaj podróżujemy śladami przemysłu, ludzi i historii, która wciąż jest widoczna w śląskim krajobrazie. To za chwilę tam wracamy. Tak, podróż dopiero się zaczyna.
0: Dopiero się zaczęła. Jeszcze mamy dużo pięknych miast przed nami.
1: Alicja Michalska jeszcze z nami zostaje, a my cały czas siedzimy sobie w pociągu i za moment jeszcze o tej śląskiej trasie wam poopowiadamy.

0: 20 minut po godzinie 11 wsiadamy do pociągu i ruszamy na Śląsk.
1: Wakacje pociągiem.
2: Wakacje pociągiem.
0: I dzisiaj razem z Alicją Michalską sprawdzamy, co zostało z dawnego przemysłowego Śląska, jak kolej zmieniała te miasta i dlaczego właśnie pociąg jest takim dobrym sposobem, żeby zobaczyć, co tam ciekawego dzieje się na Śląsku.
3: Tak, ruszamy koleją po tym Górnym Śląsku, po tym przemysłowym Śląsku tak naprawdę i widzimy całą historię, ale też piękne industrialne widoki. Zaczynamy w Katowicach, jednym z najważniejszych kolejowych punktów całego regionu. No i to właśnie stąd ruszamy w podróż przez przemysłowy Śląsk i wsiadamy do tego pociągu i tak naprawdę już po chwili zaczynamy obserwować, jak ten miejski krajobraz zmienia się w charakterystyczną śląską mozaikę, bo tak jak mówiłam, od Katowic do Gliwic to jest naprawdę bardzo króciutka trasa, ale bardzo intensywna i tak naprawdę możemy prześledzić, jak to wszystko się zmieniało i jak coraz bardziej industrialne, ale też nowoczesne widoki po kolei mijamy i właśnie tutaj też jadąc przez Katowice, a potem przez Zabrze, no i na końcu przez Gliwice, warto szczególnie patrzeć za okno, bo jednym z najbardziej charakterystycznych elementów śląskiego krajobrazu są familoki. Co to takiego? O tym opowiedział mi Kamil Iwanicki, autor książki Śląskie mikrokosmosy.
4: Familok to są dobre.

0: Domy robotnicze, które zazwyczaj tak wyobrażane są jako takie czerwone domy z cegły z czerwonymi ramami, które no, powstawały przy kopalniach, hutach, różnych zakładach pracy. Takich osiedli robotniczych było od Gliwic, przez Bytom, Chorzów, Katowice, ponad 200 osiedli. I w Katowicach mamy praktycznie no, kilkadziesiąt takich osiedli, które w mniejszym, większym stopniu powstają w dzisiejszych dzielnicach Katowic, które no, w XX wieku zostały włączone i są częścią miasta. No i to jest, ja tymi osiedlami robotniczymi zajmuję się już od paru lat, od pięciu lat. I dla mnie to jest taka ciekawa kwestia, że one są taką najlepszym sposobem opowiadania o Górnym Śląsku, jako tym miejscem, gdzie też wiele tych tradycji Gotka zachowała się przez wiele lat. I także, no właśnie ja wspominałem, że u nas nie ma starówek, ale mamy osiedla robotnicze, które no, stanowią taką wizytówkę.
1: Familoki to zdecydowanie wizytówka tego właśnie Górnego Śląska i Familoki widać też z okna pociągu i warto się przyjrzeć tym ceglanym domkom, które no, powstawały pierwotnie dla pracowników kopalń i hut, no i często tak naprawdę tworzą dzisiaj takie całe kolonie, całe osiedla, no a ta ich charakterystyczna, powtarzalna zabudowa naprawdę wyróżnia ten Górny Śląsk na tle innych regionów z Polski. No ale dobrze, za Katowicami tak naprawdę krajobraz szybko zaczyna przypominać nam, że naprawdę jesteśmy w sercu tego przemysłowego Śląska, no bo w Chorzowie Batorym warto rzeczywiście patrzeć za okno na kolejową infrastrukturę, te takie wszystkie zabudowania związane z tą przemysłową historią dzielnicy, no a też oczywiście w oddali pojawiają się te charakterystyczne elementy śląskiego krajobrazu, czyli tak jak mówiłam, kominy, hale, gęsta zabudowa, w której tak naprawdę ten przemysł sąsiaduje z domami mieszkalnymi, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa mozaika. No i jeśli chodzi tak naprawdę o te wszystkie miasta, które powoli mijamy, no to pewnie fajnie by było też wysiąść przynajmniej na jednej stacji i przynajmniej coś tam pooglądać, no bo wiadomo, że można skupić się tylko na widokach za oknem w pociągu, no ale fajnie też zobaczyć, jak naprawdę ten Górny Śląsk wygląda. No i tutaj na pewno Katowice. Katowice to jest takie miasto, które warto zobaczyć. Punkt startowy, ale też już wielkie przemysłowe miasto, Ruda Śląska. Też warto się zatrzymać w tym miejscu, bo tutaj można naprawdę o wiele mocniej wejść w temat tych familoków, tych kopalń życia robotniczego. Zabrze, no tak naprawdę tutaj mamy dużo tych zabytków techniki i możliwości zejścia pod ziemię. To też jest taka atrakcja w tym miejscu. No i finał. Gliwice. Tak naprawdę miasto z takim kolejnym przemysłowym akcentem, no ale już mocnym takim miejskim i technologicznym kontekstem. Myślę, że ta trasa jest tak króciutka, że naprawdę jeśli ktoś chce spędzić na przykład cały dzień, żeby poznać Górny Śląsk, to może nawet wysiąść na każdej z tych stacji i przynajmniej tak zrobić sobie 40 minut takiego krótkiego zwiedzania. Wysiadłabyś na którejś?
2: Katowice.
1: Czyli już na początku byś wysiadła.
2: Tak, jeszcze za chwilę opowiem o tych Katowicach. Dzisiaj Alicja Michalska zainspirowała nas do tego, żeby zobaczyć Polskę z żelaza, czyli pociągiem przez przemysłowy Śląsk, ale my na tę trasę za moment jeszcze powrócimy i tak będzie o jedzeniu, bo to na Śląsku jest naprawdę absolutnie wspaniałe i to jest idealna pora roku, żeby spróbować takiego jedzenia.
1: O, to ja już się tutaj rozmarzyłam.
2: Poczekaj, zostań z nami, zobaczysz, jakie będziemy za chwilę dania tutaj ze Śląska serwować. Alicja Michalska, wielkie dzięki.
1: Dzięki bardzo.

0: Polska koleją.
1: Polska koleją.
0: Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
2: Cały czas bardzo wygodnie podróżujemy sobie po Śląsku, ale oczywiście to nie jest ten Śląsk ze stereotypowych pocztówek, tylko Śląsk, który pachniał węglem, dymem, schód i obiadem po szychcie. I tak jak powiedziała Alicja, zaczynamy w Katowicach i tutaj warto zajrzeć chociażby do Nikiszowca, osiedle, które powstało dla pracowników kopalni i do dzisiaj jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście. A jeśli chcemy naprawdę wejść w przemysłową historię tego regionu, no to mamy też Muzeum Śląskie i Muzeum Hutnictwa Cynku. No i oczywiście mamy śląską kuchnię serwowaną tak naprawdę na każdym rogu, czyli roladę, mamy kluski śląskie, mamy modrą kapustę, czyli zestaw, który spokojnie można uznać za kulinarny odpowiednik Familoka, konkretny, bez zbędnych ozdobników i oczywiście bardzo smaczny. Potem mamy na przykład Chorzów. To może być kolejny przystanek. Tutaj przemysł zaczyna się niemal od początku. Jest kopalnia Król, późniejsza Królewska Huta, hutnictwo, kolejne zakłady. No dzisiaj część tej historii można zobaczyć w Muzeum Hutnictwa. Powstałem na terenie dawnej huty i to jest jedna z tych rzeczy, które wam proponujemy. No i dalej mamy Rudę Śląską. To jest taka kolejna opowieść o życiu pomiędzy kopalnią, hutą i Familokiem. W tutejszym muzeum można zobaczyć nie tylko historię przemysłu, ale też codzienność mieszkańców, czyli stroje, przedmioty domowe, wyposażenie mieszkań czy różne narzędzia pracy. Jest nawet, uwaga, śląski piekarok, czyli taki tradycyjny piec, w którym wypiekano chleb i kołocz. No i nagle ta przemysłowa podróż robi się zdecydowanie bardziej domowa, no bo wiadomo, że za każdą hutą i kopalnią byli przecież ludzie, którzy po pracy wracali do domu, siadali do stołu, no i jedli coś konkretnego. No to jeszcze może Gliwice, to tak na koniec. Tutaj historia przemysłu zaczęła się bardzo wcześnie. W 1796 roku powstała Królewska Odlewnia Żeliwa, a później miasto zostało jednym z ważnych ośrodków hutniczych i maszynowych tego regionu. No a skoro jesteśmy w Gliwicach, no to trudno nie wspomnieć o radiostacji, czyli drewnianej wieży o wysokości 111 metrów, która jest jednym z najbardziej niezwykłych zabytków techniki w regionie, więc warto ją zobaczyć. Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, no jedna trasa, a właściwie cała opowieść o tym, jak przemysł zbudował Śląsk.

0: 24 minuty pozostały do godziny 12. Uwaga, zabieram was na targowisko sztuki.
1: Przerwa kawowa.
0: Czy sztukę można kupić tak, jak kupuje się plakat, ceramikę albo coś wyjątkowego do domu? No można i właśnie między innymi po to powstało targowisko sztuki, które w tym roku świętuje już 19 urodziny. I dzisiaj w związku z tym razem z nami Dorota Godlewska, a także Agnieszka Gajos.

0: i organizatorki, ale także artystki, które pojawiają się na targowisku sztuki, które będzie można spotkać 3 i 4 października w Warszawie na Placu Konesera, bo właśnie tam to wydarzenie będzie miało miejsce. Dzień dobry, witajcie w czwórce. Chciałam zapytać na dobry początek, czy już wasze prace są gotowe na targowisko sztuki, czy jak to bywa w artystycznym świecie, wszystko na ostatnią chwilę?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Zależy, jaką kto ma naturę, bo na pewno są tacy, co mają wszystko tak zaprojektowane, że byś się zdziwiła. Moje prace jeszcze są w procesie, niektóre nawet.
0: No i wcale mi ta odpowiedź nie dziwi. Tak po prostu często bywa. A jak jest u ciebie?
2: Moje w większości są, tak, ale pewnie będą jeszcze jakieś takie dobitki. Trzeba coś na pewno dorobić, ale większość jest, bo ja się długo przygotowałam właśnie, długo przygotowałam się na targowisko.
0: 19 lat targowiska sztuki. Jak wyglądała pierwsza edycja tego wydarzenia i też jak zmieniało się to wydarzenie przez prawie 2 dekady?
1: No, pierwsze edycje to nawet powiem tak z ręką na sercu są trudne do wyśledzenia, bo to był taki impuls jakiejś grupy studentów, którzy się zrzeszali, dogadywali termin, możliwość wynajęcia tych przestrzeni. I był jakiś zawsze dyżurny profesor, który tego doglądał i to jakby powstawało w budynkach Akademii Sztuk Pięknych, głównie na krakowskim przedmieściu, na dziedzińcu i na grafice, na malarstwie, różnie. I potem po prostu to się zaczynało rozwijać, stało się jakimś środowiskiem, jakimś tworem i różne przeżyło przygody, dorosło, potem była pandemia, gdzieś się przenieśliśmy i to się po prostu tak rozrosło. I że stałyśmy się takimi profesjonalnymi targami sztuki, a także przede wszystkim bardzo takim żywym i dużym środowiskiem artystycznym.
0: No właśnie, jak ty myślisz, co tak naprawdę sprawiło, że przez te 19 lat targowisko sztuki przetrwało i nadal przyciąga zarówno artystów, ale także publiczność?
1: No myślę, że tam jest po prostu bardzo dużo prawdy, a to wszystkich interesuje.
0: Prawda o sztuce.
1: W ogóle prawda o życiu, o człowieku, no.
0: Sporo tej prawdy na targowisku sztuki. Jak to się w ogóle stało, że ty dołączyłaś? Nie byłaś od pierwszej edycji, nie pamiętasz tego, co się działo 19 lat temu?
2: Ja pamiętam, ja obserwowałam, tak? Ja pamiętam, kiedy było w innych miejscach. I pamiętam, że to było
0: wtedy
2: zawsze moje marzenie.
0: Chciałabym tu pokazywać swoje prace.
2: Tak, ja maluję bardzo długo, ale robiłam też inne rzeczy, bo skończyłam projektowanie ubioru w Łodzi. Pozdrawiam. I druki na tkanin nie projektowałam, ale malarstwo zawsze było mi bardzo bliskie, zawsze wracałam do malarstwa. W ogóle moja twórczość z różnych dziedzin opiera się na malarstwie, na kolorze, na bawieniu się formą. Na targowisko przyjeżdżałam jako obserwator i po prostu stwierdziłam, że na następne się zgłaszam i byłam jedną edycję, ale też obserwuję i mnóstwo też ludzi fajnych poznaję. Tam jest przede wszystkim bardzo fajna atmosfera, naprawdę.
0: No właśnie, czy to jest takie miejsce, gdzie artyści mają szansę wymienić doświadczenie, ale też jakoś powspierać się nawzajem. Zazwyczaj praca artystyczna jest taka bardzo samotna gdzieś tam w swoich pracowniach. Jest mało takich okazji, żeby środowisko mogło się spotkać i porozmawiać.
1: To prawda. To jakby obserwuję to już od lat, że tam wybuchają takie różne dziwne inicjatywy, bardzo takie kreatywne.
2: I bo to żywe.
1: To ileś osób, które ma niezwykły umysł kreatywny, jak się razem zbiorą, to powstają naprawdę ciekawe rzeczy i projekty takie bardzo artowe i bardziej życiowe. I wystawę tutaj Agnieszka na przykład wzięła udział ostatnio w takim projekcie
2: Remix,
1: naszego kolegi.
2: Także Kamila Jaczyńskiego.
1: Bardzo dużo jakby czerpią artyści z siebie nawzajem tam.
0: Co trzeba zrobić, żeby kupić pracę na takim targowisku? Czy trzeba znać się na sztuce? O to chciałam tak naprawdę zapytać. Czy można tak po prostu przyjść na zasadzie, okej, podoba mi się ten obraz, to go biorę, czy jednak jakiś background jest do tego potrzebny? Dzisiaj o tym rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o targowisku sztuki 3 i 4 października. Ta impreza odbędzie się na Placu Konesera w Warszawie. Tam was zapraszamy, jeżeli kochacie sztukę.

0: 17 minut pozostało do godziny 12, a my jesteśmy na Targowisku Sztuki.
1: Zaczynamy weekend.
0: I w związku z tym trochę planujemy sobie. 3 i 4 października w Warszawie na placu Konesera będzie Targowisko Sztuki. To jest okazja do tego, żeby spotkać artystów, których być może się nie znało wcześniej, zobaczyć obrazy, zobaczyć jak się w tej chwili maluje, jakie są też, myślę, trendy w młodej sztuce, albo po prostu wpaść, porozmawiać. No bo rzadko się zdarza, żebyśmy mogli tak sobie tak po prostu porozmawiać z artystami, żeby oni byli na wyciągnięcie ręki niemalże i naszych krótkich rozmów. Dorota Godlewska w związku z tym razem z nami, Agnieszka Gajos, organizatorki, ale także osoby, które biorą udział w tym wydarzeniu. No tutaj zadałam trochę wcześniej takie pytanie. Właściwie co jest potrzebne do tego, żeby kupić pierwszy obraz? Czy potrzebna jest jakaś wiedza na temat sztuki, na temat trendów, na tego, co warto mieć w swoim domu na ścianach?
2: Na pewno potrzebne są pieniądze.
0: Przydadzą
2: żeby
0: się.
2: Kupić obraz. Ale to żart oczywiście. Nie, z różnych
0: ale
2: poziomów
0: też akurat na targowisku, no właśnie sztuki nie aż tak wielki, jak mogłoby się nam wydawać i w sumie możemy podać ten pułap, że te obrazy zaczynają się już od 350 zł, jeżeli one na przykład są w jakichś mniejszych formatach.
2: Tak, tak.
3: Tak, myślę, bo odpadają te ceny też galeryjne, prawda? Możemy się tak jakby dogadać bezpośrednio. To nie są jakieś bardzo niskie ceny, ale wydaje mi się, że takie adekwatne do wszystkich materiałów, do walorów artystycznych. Ale...
2: Do czasu, jaki poświęca
3: dokładnie.
2: Się też, żeby w ogóle tworzyć. Nie?
3: Ale są naprawdę różne
0: ceny. Z jaką intencją w ogóle przychodzą ludzie na targowisko sztuki? Czy tam przychodzą kolekcjonerzy? Czy przychodzi ktoś, kto ogląda obrazy pod takim kątem inwestycyjnym? Czy wpadają też tacy, którzy na co dzień ze sztuką nie mają zbyt dużo wspólnego, ale sobie pomyśleli, czemu nie? A może powieszę jakiś miły obraz w
2: swoim
0: domu.
2: Wpadają wszyscy, których wymieniłaś, a nawet dużo więcej, bo i przypadkowe osoby i tacy fani, powiedzmy, wspierający konkretnych artystów, to też jest bardzo dobry odbiorca sztuki, który już też trochę zna środowisko od środka. I zarówno są to osoby, które przychodzą na łowy i wiedzą dokładnie, co chcą i jakie są nurty i tak dalej, znają nazwiska, są przygotowani i oni też przychodzą. I przychodzą tacy, którzy kupili mieszkanie,

0: chcą coś powiesić. I tacy, którzy po prostu uwielbiają z nami rozmawiać. I
1: to jest naprawdę świetna okazja, żeby się spotkać.
2: Lubisz rozmawiać z ludźmi na targowisku sztuki, nawet jeżeli ich pytania są laickie.
1: Znaczy, to jest świetna okazja, żeby się poznać. Ja bardzo lubię kontakt z takim odbiorcą i ja nawet zachęcam ludzi, takich też przypadkowych, w trakcie rozmowy, jak mnie poznają, żeby po prostu rozmawiać, jak odbierają moje prace. Ja bardzo lubię, naprawdę. To jest fajny sposób też, żeby się tak zetknąć z krytyką, ale też naprawdę są różne rozmowy ciekawe. Wynikają super, super fajne.
0: Ja myślę, że to jest super też zobaczyć tak z perspektywy artysty, jak jego jakaś myśl, coś, co uważa za ważne, się rozwija już w tym drugim człowieku. To jest bardzo... No takie inspirujące.
2: Ja w ogóle
0: dla
2: też
0: mnie
2: myślę, że artyści są bardzo związani ze swoimi pracami. No, jest jakiś element ich samych w tych pracach. Czy masz tak czasami, że ktoś podchodzi i ty nie masz z nim vibe'u i sobie myślisz, nie, ja nie chcę, żeby ten obraz powędrował do tej osoby, jednak to jest moje dziecko.
1: Nie, nigdy tak nie mam, bo najczęściej właśnie jak ktoś docenia te prace, naprawdę różne, bo ja maluję portrety i bardzo ekspresyjne, odważne, czasem też mroczne. Nie ma tak. Zawsze raczej to jest tak, że to rezonuje z tym klientem, z tą daną osobą. Mnóstwo osób naprawdę poznałam takich, które no, fajne współprace też były. Dokładnie. Później wracały do mnie.
2: Czy masz wśród tych obrazów, które będziesz wystawiała na tej edycji Targowiska Sztuki, jakiś szczególny obraz? Jesteś jakoś szczególnie z nim związana? Włożyłaś w niego jakoś wyjątkowo dużej pracy? Albo po prostu no, są tam jakieś dobre twoje emocje?
1: Właściwie to chyba same, bo ja wcześniej na targowisku raczej z małymi formatami się wystawiałam i to były akwarele, a teraz to właściwie taki trochę mój debiut będzie. Duże formatowe, takie mocne portrety na płótnie, więc jestem mega ciekawa i podekscytowana tym. I tak, no, duże jest naprawdę. No, ja głównie maluję portrety, więc takie abstrakcyjne, odważne, więc zapraszam naprawdę serdecznie, żeby odwiedzić mnie, ale też innych artystów, bo warto.
2: To jeszcze na koniec jedno pytanie. Czy w ogóle kontakt z artystą, taki bezpośredni, z jego sztuką, jakoś zmienia sposób, w jaki w ogóle patrzymy na sztukę i
0: ojej,
2: na artystów?
0: Bardzo, bardzo. No weź wyobraź sobie, że po prostu spotykasz kogoś, kto widzi, ma taki zmysł bardziej rozbudowany niż twój i ci tak... takim miłym, opiekuńczym, że tak powiem, podejściem pokazuje to.
1: Pokazuje wizualnie tak, twoje emocje.
2: Że artyści zawsze są mili.
0: No dobra, przesadziłam. Niektórzy nie są mili, są bardziej zamknięci, albo jacyś bardzo wyraziści, głośni. Niektórzy się wstydzą. No to są to różne, jak wszystko, tak? Są różni artyści. Ale myślę, że zobaczenie świata oczami takiej kreatywnej istoty to jest fascynujące.
2: I dlatego fascynująco będzie na Targach Sztuki już niebawem, bo 3 i 4 października w Warszawie, plac Konesera. Tam was odsyłam, zapraszam. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co się dzieje w tej młodej sztuce, zobaczyć, jakie są trendy, albo jeżeli właśnie szukacie czegoś na pustą ścianę, którą macie w domu, to zachęcamy do tego, żeby odwiedzić to miejsce, odwiedzić Targowisko Sztuki. Dorota Godlewska dzisiaj razem z nami, Agnieszka Gajos razem z nami zapraszały na to wyjątkowe wydarzenie. Bardzo dziękuję.
0: Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Z dziećmi i z psami też.
2: Zapraszamy.
0: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Wyglądamy za okno i od razu wiadomo, że lato oficjalnie pomału się z nami żegna. W Katowicach dzisiaj około 15 stopni, zachmurzenie i możliwe przelotne opady. W Szczecinie temperatura osiągnie 16 stopni na plusie, również z przewagą chmur i możliwością deszczu. W Lublinie 15 stopni, pochmurno, momentami mokro, ale bez większej pogodowej rewolucji. A jeśli pogoda będzie próbowała popsuć wam humor, no to ja tylko przypominam, że dzisiaj jest piątek, przed nami weekend i to jest bardzo dobra wiadomość.
1: Autopromocja.
2: Halo, Delem? Tak, ja już jestem w drodze, na luzie. W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
3: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
2: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
3: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
2: Będzie też o rapie.
3: Oraz o osiedlu jazdów.
2: Warszawskie Śródmieście.
3: Ta rzecz tu się dzieje.
2: W sobotę od 15 do 18.
3: Adam Smolarek
2: i Del M.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na

0: na mediaexpert.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: 6 minut po godzinie 12, prawdziwa przerwa kawowa, wszyscy przy ekspresie do kawy, a program, no program się jakoś zrobi, no wrzućmy na luz, w końcu mamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Piątek już jest, więc możemy powoli zdejmować z siebie ten tydzień i właśnie przestawiać się na ten weekendowy tryb. Przed nami spotkanie ze znajomymi, rozmowy, może jakiś spontaniczny wypad, a może plan tak ambitny, że już na samą myśl potrzebujemy kolejnej kawy. To też jest do

Dobry moment, żeby sprawdzić, co dzieje się w mieście, gdzie chcemy być wieczorem, czy przypadkiem nie umówiliśmy się z trzema różnymi osobami w tym samym czasie. No ale spokojnie o tej porze, a ja przypomnę, że jest 12.07 i jeszcze da się wszystko jakoś tam poukładać albo poprzestawiać. Zaczynamy weekend, planujemy, rozmawiamy i robimy sobie chwilę przyjemnej przerwy od całej reszty.

0: 12 minut po godzinie 12, a my cały czas pakujemy walizkę.
1: Konkurs w czwórce.
0: Ten konkurs polega na tym, że my pakujemy walizkę, a wy, jeżeli będziecie pamiętali, jakie przedmioty do niej włożyliśmy, to macie szansę tę walizkę wygrać. Dwa przedmioty już tam są, no ale teraz dopakowujemy trzeci.
1: Teraz do walizki wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Dzisiaj mamy walizkę filmową, no bo cały czas trwa festiwal filmowy w Gdyni, tak sobie pomyśleliśmy, że czemu nie, może tam włożymy jakieś przedmioty, które z filmem się kojarzą. No i tak teraz zastanawiam się, co ja mam jeszcze do tej walizki dorzucić i myślę sobie, a dobra, niech będzie, wkładamy tam jeszcze kubek z napisem produkcja, no bo ten kubek mówi nam, że film powstaje, no ale jednak zawsze, nawet na każdym najbardziej zajętym planie filmowym, wszystko zaczyna się od kawy. A więc kubek z napisem produkcja ląduje w naszej walizce filmowej, no to mamy komplet. Trzy przedmioty już tam są. Teraz tak naprawdę kolej na was. Jeżeli słuchaliście nas od samego początku, od momentu, kiedy zaczęła się przerwa kawowa o godzinie 10, no to wiecie, jakie przedmioty są w tej walizce. Jeżeli macie ochotę o nią powalczyć, to dzwonicie 22 kierunkowo do Warszawy 645 2100.

0: A to oznacza, że za chwilę będziemy wiedzieli, do kogo ta walizka powędruje. Zasady były proste. Pakowaliśmy tę walizkę od 3 godzin, włożyliśmy tam 3 przedmioty. Dzisiaj to walizka filmowa, więc mniej więcej z takimi klimatami te rzeczy były związane. Jest razem z nami Małgosia. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry.
0: Jakie plany na weekend?
1: Myślę, że grubobranie.
0: O, grubo! Jesieniarstwo wjeżdża pełną parą. Ale co, znasz się na grzybach? Czy w ogóle zbierasz różne, czy tylko jakiś jeden gatunek?
1: Znam. Tata mnie zabierał na grzybobrania już od niepamiętnych czasów. A teraz sama zabieram dzieci. Moja córka to właściwie już od 3 roku życia z nami chodziła na grzyby.
0: Okej.
1: Tak sama obiera i przebiera je.
0: Rozumiem. A są w ogóle grzyby w lesie?
1: Są, u nas są tutaj, pod Bydgoszczą jest dużo.
0: A co będziecie zbierać, jakie grzyby? Na co polujesz?
1: To grzybki, prawdziwki, kozaki, ale ostatnio rodzina się tutaj dość wybredna i tylko prawdziwki, żeby im przynosić.
0: A, rozumiem, grubo. Czyli są tak spore jest. Wymagania. Okej, życzę oczywiście udanego grzybobrania. Mam nadzieję, że te prawdziwki po prostu będą pod twoimi stopami. Będziesz się tylko schylać i je zbierać i zbierzesz cały koszyk. A tymczasem wracamy do finału naszego konkursu, czyli do przedmiotów, które włożyliśmy dzisiaj do walizki. Dzisiaj ta walizka była filmowa. Co do niej włożyliśmy?
1: Klaps filmowy, megafon reżysera i kubek z napisem produkcja.
0: Tak jest! Brawo, udało się. To oznacza, że słuchałaś nas od początku, a w związku z tym walizka należy do ciebie. Spakuj ją na jakiś następny wspaniały weekend. Pojedź w jakieś piękne miejsce, zabierz przyjaciółkę i po prostu miejcie fantastyczne wspomnienia.
1: Wspaniała niespodzianka, bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiam i do usłyszenia.

0: 27 minut po godzinie 12, a my planujemy weekend.
1: Przerwa kawowa.
0: I teraz będziemy proponować wam japońskie klimaty, ale bez biletu lotniczego i bez jetlagu, bo w ten weekend 26-27 września w Stalowni odbędzie się pop-up japoński, czyli dwa dni poświęcone japońskiej kulturze, designowi, jedzeniu i codziennym inspiracjom. I Marta Zienkiewicz postanowiła przyjrzeć się tej inicjatywie i temu wydarzeniu i teraz wam opowie, co tam ciekawego będzie się działo.
2: Tak, ja myślę, że to w ogóle przeniesienie się do innego miejsca, tak bez wyjeżdżania i bez tego wszystkiego, o czym mówiłaś. To jest w ogóle świetny pomysł, bo już wszyscy czują jesień, jest tak deszczowo, jakoś tak pochmurnie, trochę by się jakieś odmiany przydało. No i jest pop-up japoński, do którego można przyjść. Jest to wydarzenie, które oczywiście, że jest poświęcone Japonii, kulturze, sztuce, rzemiosłu, designowi. W zasadzie mamy tam mieszankę wszystkiego, co w Japonii jest najciekawsze i najbardziej wartościowe. Nie jest to klasyczny kiermasz sprzedażowy, jak to często bywa z takimi wydarzeniami. Jak to więc ma wyglądać? O tym mówią współtwórczynie japońskiego pop-upu Sylwia Podolska i Anna Hautas.
3: To ma być forma spotkania, w trakcie którego nie tylko liźniemy trochę tej kultury, ale się nią zainspirujemy i tak naprawdę spróbujemy jej więcej. To jest trochę jak taka kapsuła czasu, która ma nas przenieść i do starej Japonii, ale też ma nas przenieść na inną planetę, bo Japonia to jest inna planeta.
4: Inna planeta, dlatego że wszystko jest tam unikatowe i wyjątkowe. Wydaje mi się, że to jest jedyny kraj taki na świecie, który jest tak baśniowy. I można będzie tam spotkać właśnie podobnych pasjonatów do nas i twórców, i artystów, z którymi będziemy mogli poprzeżywać i podzielić tą fascynacją przez te dwa dni. Ludzi, których tam będzie można spotkać, to są po prostu ludzie naprawdę bardzo oddani i zakochani w tej wyjątkowej krainie.
2: A wśród nich i rzemieślnicy, i artyści, projektanci, kolekcjonerzy czy twórcy związani z kulturą Japonii. Ta lista jest naprawdę długa, bo też będzie kuchnia, herbata, zapachy, prawdziwy miszmasz. Będzie można więc zjeść po japońsku, spotkać Japończyków, którzy w Polsce mieszkają i twórcy, którzy inspirują się tym krajem. Wydarzenie jest oczywiście więc efektem rosnącego zainteresowania Japonią w ogóle, bo mam wrażenie, że tutaj matcha zrobiła swoje i więcej par oczu zaczęło spoglądać właśnie w tym kierunku, więc zapytałam też organizatorki pop-upu, co ich zdaniem sprawia, że ludzie coraz chętniej chcą być bliżej Japonii, co nas po prostu ciągnie do tej kultury i o tym mówi Sylwia Podolska.
3: Na pewno podejście do życia i nie tylko mówimy o minimalizmie i też o takiej surowości w formie i też w takich wyborach swoich życiowych, ale też na przykład w moim odczuciu o oddaniu się swojej pasji. Mówimy o masterowaniu pewnych rzeczy, tak? Dlaczego te przedmioty, które się stamtąd przywozi, czy kuchnia, dlaczego uważamy ją za tak doskonałą i tak niesamowitą? Dlatego, bo każdy, kto pracuje tam nad jakimś swoim obszarem, staje się mistrzem. To jest to dążenie jakby do swoistego rodzaju piękna, czy doskonałości. I to jest, myślę, też takie dla nas fascynujące.
2: No i ta japońska kuchnia też ma swój pewien zaskakujący element, jeśli porównamy ją z kuchnią polską, bo wiele osób pochodzących z Japonii twierdzi, że niektóre smaki mogą naprawdę przypominać te w Japonii i odwrotnie. A kto by się spodziewał, że sushi i bigos mają jakieś wspólne kropki, a jednak tak jest. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się dużo trendów związanych z Japonią. Sprawdziłam, które z nich są najciekawsze. Ale o tym chyba za chwilę.
0: Marta Zienkiewicz jest cały czas razem z nami, opowiada nam, co się będzie działo w czasie japońskiego pop-upu, a ten japoński pop-up już w ten weekend, 26-27 w Stalowni w Warszawie. To za moment, do tego japońskiego weekendu powrócimy.
5: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: 26 minut pozostało do godziny 13, a my wybieramy się do Japonii.
1: Zaczynamy weekend.
0: No bo w ten weekend, jutro i pojutrze w salowni odbędzie się pop-up japoński i postanowiliśmy specjalnie dla was sprawdzić, co ciekawego tam się wydarzy, czego będzie można doświadczyć i co zobaczyć. Marta Zienkiewicz zebrała informacje na ten temat.
2: Myślę, że też warto wspomnieć, że wstęp na to wydarzenie jest wolny. Odbywa się tam dużo warsztatów, trzeba wcześniej się zapisać, różne pokazy, więc można podejrzeć, jak to japońskie życie wygląda w wersji polskiej. To wydarzenie jest oczywiście efektem tego, że coraz częściej interesujemy się tym, jak wygląda japońska codzienność. Ona jest ciekawa dziś już nie tylko przez matcha, anime czy japoński minimalizm, ale widzimy coraz więcej poszczególnych elementów tego codziennego życia, które nas po prostu do siebie przyciągają. I jest to chociażby taka kultura offline'owa, która w Japonii jest bardzo popularna. Tam bardzo skupia się na poszczególnych czynnościach, pielęgnuje się, dużo osób poświęca swoje życie pasji, ale też takie codzienne rzeczy, retro, czy chociażby te dziwne produkty, które stają się natychmiastowo hitem na TikToku. Szczególnie jeśli chodzi o te spożywcze, ale nie tylko. I to właśnie też składa się z takim szerszym trendem na realność, na małe społeczności i na te doświadczenia poza ekranem, a jako że kochamy jedzenie i wszystko, co nowe w tej dziedzinie, no to chociażby w ostatnim czasie w mediach społecznościowych coraz częściej możemy trafić na konbini, a są to sklepy spożywcze. Uwaga! Otwarte w każdy dzień w tygodniu. Myślę, że każdy kraj ma swój taki odpowiednik. No i oczywiście wiele osób, które do Japonii podróżuje, no to musi zajść do takiego sklepu, musi stać i po prostu podziwiać te przedziwne kanapki z bitą śmietaną i truskawkami, wrzucać zdjęcia tego, co najdziwniejsze, najciekawsze tam właśnie się znajduje. Masę można spotkać już w internecie takich konbini haulów, czyli właśnie pokazywania zakupów z tego sklepu, a na miejscu nawet można wybrać się na taką wycieczkę, która normalnie jest prowadzona przez przewodnika, pokazuje nam na tej półce to, na tej tamto, czego warto spróbować, a czego może lepiej nie. Innym takim popularnym japońskim miejscem, które zyskuje w mediach społecznościowych, są takie tradycyjne japońskie kawiarnie w starym stylu. Dwie nazwy w zasadzie pasują.

0: pasują do takich miejsc. Z jednej strony są to kissateny, a z drugiej junkisy. Miliony postów pod tymi hashtagami można już znaleźć. Te wnętrza są takie retro, ciężkie drewniane meble, jazz, papierowe menu. Również coraz więcej kawiarni w innych państwach próbuje naśladować ten charakterystyczny japoński styl. Powstają listening bary, które również nawiązują do tej kultury, czyli przychodzimy, raczej nie rozmawiamy w takim miejscu i po prostu słuchamy muzyki, która jest puszczana z płyt winylowych. To wszystko narodziło się w Japonii, to wszystko przejmuje dziś media społecznościowe. A co jeszcze zyskuje? O tym współorganizatorka pop-upu japońskiego, japońskiej restauracji, autorka kosmetyków i warsztatów inspirowanych Japonią, Sylwia Podolska.
1: Numer jeden to oczywiście jest herbata, zielona herbata we wszystkich swoich formach i przejawach. Hasło matcha to większość z nas już wie, czym ona jest i o co tu chodzi. Ceramika, czyli kintsugi, naprawianie ceramiki złotem, tudzież wszystkie te warsztaty związane z well-beingiem i wellnessem tak zwanym, w cudzysłowie to traktując, czyli wszelkiego rodzaju automasaże, masaże, czyli też taka sztuka życia po japońsku, czyli takiego dobrego traktowania swojego ciała, zaopiekowania się również tą sferą. No i oczywiście kuchnia. Polacy kochają japońską kuchnię. Na szczęście już burza sushi za nami, co mnie bardzo cieszy, ponieważ zaczynamy odkrywać domowe smaki i zaczynamy odkrywać zupełnie inne smaki. Teraz miso, czyli fermentacja na wszystkich poziomach możliwych. Bardzo zdrowe. Odkryliśmy glony. Wreszcie przestaliśmy się bać tego, czym glon jest i jak go można jeść.
0: No więc ta kuchnia japońska, jak zawsze, to, co nam smakuje najbardziej, pokazuje nam kulturę danego miejsca, ale ja bym jeszcze do tej listy dodała japońską modę, która coraz częściej zaczyna wyglądać jak manga i na polskich ulicach widzimy osoby, które są zafascynowane właśnie takim stylem.
2: Chociaż tak naprawdę japońska moda to też są świetni japońscy projektanci i być może to będzie okazja do tego, żeby zgłębić także ich historię oraz ich projekty, do czego oczywiście gorąco Was namawiam. Jeżeli macie ochotę poczuć trochę japońskich klimatów, poczuć się właśnie zainspirowani tamtą kulturą, no to 26-27 września w Stalowni Pop-up Japoński. To wydarzenie będzie odbywało się w Warszawie, a opowiadała o nim Marta Zinkiewicz. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

14 minut pozostało do godziny 13, to oznacza, że przerwa kawowa pomału dobiega końca. Za moment Kamil Jasiński i popołudniowa hejterska, bo dzisiaj piątek, no racja, zaczynamy weekend, więc dużo hejterskiej muzy na antenie czwórki. To już za chwilę, a ja życzę wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że spędzicie go wspaniale wśród przyjaciół, wśród osób, które lubicie albo kochacie, że macie zaplanowane jakieś cudowne wydarzenie, z którego będziecie mieli piękne wspomnienia. I tego wam życzę dzisiaj w przerwie kawowej, dziękując za ostatnie 3 godziny. Po prostu miłego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
2: Jaki plan?
1: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam po Gotie.
14: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?

0: dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Po reklamie.
8: Tak jak

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z Hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na doskę audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: suck my balls.
1: Hejterska 4.
2: Miły, skoczny utwór na dzień dobry. Hejterska 4 właśnie wystartowała. Taki bouncy kawałeczek i dynamicznie oczywiście przez najbliższe 2 godziny będzie w czwórce. Będziemy razem, będą zgadywanki, konkursy, będzie można się skompromitować. No ale przede wszystkim najgorsza z możliwych muzyk. Nigdzie takiego brzmienia nie usłyszycie. Naprawdę będzie paskudnie, ale przynajmniej dynamicznie. Tak, bo mam nadzieję, że nie będzie się działo, tylko trochę się wstanie. Albo będzie przynajmniej się bardzo szybko się działo przy dzisiejszej hejterskiej. Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku. Jeżeli ktoś tam jeszcze nie przyłączył się, to niech to zrobi, bo jeżeli nie, kto tego nie zrobi, to jest zgniłe jajo. Więc warto, ale jak się jest zgniłym jajem, dodajesz się do grupki, to wtedy ten aromat jest neutralizowany, nie śmierdzi wtedy, więc lepiej późno niż wcale. 226452100 to jest też numer do naszego studia. Jakby ktoś chciał zadzwonić, pozdrowić, coś powiedzieć, podzielić się swoimi złotymi myślami, to oczywiście można. A ja zapraszam, jesteśmy razem do 15. Kamil Jasiński.

0: Funky Techno, a nie Town, ale przewrotny tytuł, taki właściwie remix, to nie jest mashup, ale dobra gra słowna w tytule Funky Techno, jeżeli ktoś później chciałby sobie odsłuchać, wrzucić na playlistę, powspominać audycję, ale oczywiście wszystko całą playlistę też znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. Czy może być coś lepszego? Trawka i hejterska. Pozdrawiam. Różowa Ostryga. A, to jest tajemne hasło od Michała. Różowa Ostryga. Różowa Ostryga otwiera wiele różnych drzwi, ale trzeba być ostrożnym, bo można nie w odpowiednie miejsce. Znaczy, zależy kto co lubi, ale różnie to bywa. A jeśli chodzi o trawkę, no to koszenie, ale ma taką bryczkę. To jest moje marzenie niespełnione, żeby właśnie taką kosiarką się przejechać. Jest jeszcze kilka niespełnionych marzeń, ale to jedno z nich. Wszystko przede mną. Jakoś się nie spieszę specjalnie, bo dobrze mieć marzenia, ale no pośmigałbym takim samochodzikiem, takim skuterkiem, nie wiem, taką kosiarką jeżdżącą. Dobra, tak to nazwijmy. Traktorek właśnie. Tici, traktoreczek. Marcin jest, siemanko, jest i drugi Marcin, elo. Nieważne, ostatni będą pierwszymi, tak, bo dzisiaj grafika nawiązująca do waszych częstych komentarzy. Pierwszy. Wszyscy pierwsi. Wszyscy jesteście najpierwsi. Powitać pana redaktora, serwus wszystkim. Komentarz od Łukasza, jest Jola. Pierwszy w komentarzu. Pierwsi w nauce, pierwsi w szkole, tak. Dobra, lecimy z kolejnym numerem.
1: This music is really weird.
2: B-I-C-K-E-L-O, I'm the best bitch, hello.

Wypadałoby Edytę Górniak tutaj zacytować. Znacie angielski, piekło zwycięża. Edyta Górniak pojawi się dzisiaj w konkursie, a to nawiązanie do komentarza od Huberta. Czy w konkursie będzie pytanie nawiązujące do nagranego przez Filipa Heizera i jego małżonkę podcastu? Będą nawet dwa pytania. Będą dwa pytania z tego podcastu, ale nie przesłuchałem go w całości, tylko widziałem szoty, ale za każdym razem jak wyskakiwały mi jakieś fragmenty, był tam wątek jedzeniowy, to przypominał mi się taki mem, demotywator, a właściwie to była Hanuszka, nie wiem, czy pamiętacie

Hanuszki. Jeżeli ktoś nie wie, czym są hanuszki, to były takie demotywatory, memy z grą słowną, takie suchary, nazwijmy to, tak? No i była hanuszka z Filipem Heizerem, to był chyba jakiś screen z programu TVN, gdzie Filip Heizer był przebrany za policjanta i tak chyba kontrolował prędkość, miał pistolet ten, suszarę, i podpis był taki: Filip Heizer udaje bagietę. Badumcm. To najlepszy mem w historii ludzkości, moim zdaniem. Jeden, no może nie najlepszy, ale w topce na pewno. Tak się śmiałem, teraz też się śmieję tylko nosem, prawda? Muszę prowadzić audycję, więc nie mogę się zbyt głośno zaśmiewać, ale cały czas bawi. Jest i Mariusz, który pisze, że jest ostatni. Jest i Marcin, który też bardzo serdecznie pozdrawia. No i zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą grupkę hejterska 4.1. Jest i Kasia, co prawda czwarta, ale wiadomo, w czwórce no to dobre miejsce. Bardzo dobre miejsce. Kolejny utwór przed nami, też dynamicznie, więc zapraszam.

Dobry mem. Audycja okropna jest jak Agnieszka. Dziękuję bardzo serdecznie za komentarz. Dobry komentarz. Audycja okropna. No i w sumie nie mam nic przeciwko, jakby się tam wklejali Hanuszki. Trochę żałuję, że ten

trend umarł raz na jakiś czas, coś fajnego się pojawi, chociaż bardziej bawiły mnie na przestrzeni lat nie Hanuszki, tylko te demotywatory, które nie trafiały nawet na główną, tylko gdzieś w poczekalni, i tam naprawdę był ściek, takie tam były suche rzeczy. Może coś znajdę, to powklejam w komentarzach. Maciek natomiast, ale jak komentować? Audycję trzeba poprowadzić. Mordo, nie mogę, w robocie jestem. Maciej natomiast, to nie jest Hanuszka, tylko zdjęcie Dody, ale mogła to by być Hanuszka. Zdjęcie Dody, elektrody, Doda, ale odjąć nie umie. Tak, i właśnie na tym polegają Hanuszki. Stary, dobry internetowy trend. Pozdrawiamy serdecznie. Swoją drogą to przed momentem sobie przypomniałem. No tak, historia, że jednak wspomniany już dzisiaj kolega redaktor kiedyś pracował w Czwórce. Tak. Kiedyś tak było. Kiedyś to było. Nawet my mieliśmy okazję w jakiś tam sposób się przecinać. Ja jego też w audycji zastępowałem. Było. No ale to ponad 10 lat temu. Dobrze, a teraz jest teraz. Kiedyś to było. Dobrze, lecimy dalej z kolejnym utworem.

Pozdrowienia i różne wyrazy od Zygmunta III Wazy. Jest i właściwie Hanuszka 3D z Zygmuntem 3D Wazą od Rafała. Pozdrawiam serdecznie. Damian dopisuje, czy audycja prywatnie, czy na NFZ. Wiadomo, że na NFZ, ale długa kolejka jest bardzo, niestety, ale szybko idzie. Szybko idzie, długa kolejka, ale szybko idzie. Zerkam jeszcze w komentarze, jakie kurcze archiwalne foto, właściwie screena, jakiego żeś wygrzebał. To jest zespół redakcyjny czwórki sprzed 100 lat. Hubert, jak ty to znalazłeś? Hubert to naprawdę jest haker. On

wie wszystko, co było w hejterskich. On ma wszystko zgrane. Ty masz cały internet zgrany na dyskietce. Hajzerska 4, komentarz od Wojtka. Tylko bloczek mały będzie. Jeden element, jeden insert w audycji w trakcie naszego konkursu. Dobrze, tutaj jest. Widzę wszystko pod kontrolą. Komentarze elegancko. Jest Iga. Pozdrawiamy serdecznie. Dzień dobry, kochani. No a Damian niestety dzisiaj w kolejce był trzeci. No, wypadałoby być przynajmniej czwartym. Big up, wariaty. Komentarz od Łukasza. Pozdrawiam. Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku i tak zerkam. Jeszcze dwa numerki i chyba będzie trzeba do naszego konkursiwa przejść, więc no trzeba się szykować.

coraz częściej w hejterskiej się pojawia. Prawda? Gusta oczywiście się zmieniają. Kilka hanuszek wam tam wrzuciłem podglądowo, jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z śmiesznymi obrazkami z internetu. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. Jeszcze jeden numer i konkursiwa dzisiaj. Ekologiczna, czwórkowa ekobutla, przydatna w pracy, w trakcie wyjazdów. Możecie zabrać ze sobą na piknik i w różne inne miejsca. Chyba, że wybierzecie się do takiego miejsca, gdzie z napojami nie wpuszczają. No to wtedy tam się nie możecie wybrać. Ewentualnie będziecie musieli ją wyrzucić. A to jest butelka wielokrotnego użycia, więc szkoda byłoby. Ale to za moment jeszcze jeden utwór. Bardzo skoczny, bardzo dynamiczny i za moment lecimy z konkursiwem.

Fajna pompeczka, fajna, ale nic się tutaj nie zmieni w tej piosence, więc jak to się mówi, trochę tutaj kuchni radiowej. Dobra, mordo, schodzimy z tego. 226452100 to jest numer do naszego studia. Już teraz możecie dzwonić, czekam na dwie spragnione osoby, które usychają z pragnienia, bo czwórkowa ekobutla do zgarnięcia. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czekają pytania między innymi z najnowszego podcastu Filipa Heizera. To na samym początku, ale też jeden z 10, trochę innych rzeczy też się pojawi, więc no, czekam na internetowych hakerów. 226452100. Zadzwoń.

0: Zadzwoń, zadzwoń. I jako pierwszy zadzwonił do nas Miłosz. Dzień dobry, Miłoszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, siemanko, jak piątkowe nastroje u kolegi?
1: Fantastycznie, fantastycznie. Jakie... Tylko pogoda nie pasuje.
0: Jakieś plany na weekend?
1: Spotkanie studenckie pierwszaków, to mam w planach.
0: Czy ty jesteś pierwszakiem? Nie brzmisz na pierwszaka, mój drogi.
1: Wiekowo nie jestem pierwszakiem, ale studencko tak, będę pierwszakiem.
0: Okej, czyli kolejny robisz po prostu fakultet, tak?
1: Nie, pierwszy właśnie. Miałem taki mały gapier, który trochę
0: Okej, dobrze. Ale po prostu chcesz się uczyć, czy studentki, studenci cię interesują? Chcesz się odmłodzić trochę?
1: Myślę, że to i to.
0: Jedno i drugie. No dobrze, to samych piątek, Miłoszu, życzymy oczywiście.
1: Dziękuję.
0: Twoim przeciwnikiem jest dzisiaj Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
2: Siemanko, Kamilu, cześć.
0: Siema, jak u ciebie dzisiaj?
2: A dziękuję, dobrze. Piątek, piąteczek, piątunio.
0: Do szkoły nie musisz jutro iść? Tak jak Miłosz?
2: Nie, ja super. Szkołę porzuciłem dawno, te studia też. Ja za dużo tych kierunków rozpoczynałem, żeby to wszystko teraz ogarniać jeszcze.
0: No dobrze, ale powodzenia życzymy oczywiście Miłoszowi na nowej drodze życia.
2: Oczywiście.
0: Panowie, lecimy. Lecimy. Lecimy, zaczynamy od podcastu Filipa Heizera. Nie wiem, czy oglądaliście, słuchaliście?
1: Ciężko.
0: Ja wiem.
1: Zwinęło cię, ale żeby to zapamiętać, szkoda głowy.
0: No dobrze, Miłosz. No, będziesz teraz żałował, że nie oglądałeś. Słuchamy fragmentu.
3: Bo w ogóle tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy.
0: Co razem kochają? Nie dość, że są z Ursynowa. Para idealna. Razem kochamy. Odpowiedź A. Kebab na cienkim mieszany. Odpowiedź B. Konkurs Eurowizji. Odpowiedź C. Mnie.
1: Polećmy z tą Eurowizją może.
0: Eurowizja, dobra, sprawdzamy.
3: Bo w ogóle tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Eurowizja jest, jest punkcior, Miłoszu. A jaki jest twój stosunek do Eurowizji?
1: Nie oglądam.
0: rozumiem. To mamy coś wspólnego. Ja też nie oglądam Eurowizji, ale się dobraliśmy. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Kamil. Ten sam podcast, tak łatwo wam nie odpuszczę, nie bierzemy jeńców. Słuchamy fragmentu.
4: Dajesz. Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej...
0: Najchętniej, jaka ciekawostka tutaj pojawi się? Najchętniej wymieraną bramką była zawsze ta z Zonkiem. Odpowiedź B, że najchętniej oglądanym Heizerem wcale nie jest mój stary. I odpowiedź C, najchętniej kupowana w Szwecji pizza to pizza z kebabem.

0: Odpowiedź C.
1: C, kebab, sprawdzamy.
2: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
3: Nie.
2: Jest bardzo dobra. Spróbujemy w Szwecji.
1: Taka ciekawostka pizzowo-kebabowa. Jest punkcior.
0: Lecimy dalej.
1: Można tutaj zachwalać szwedzką pizzę z kebabem, ale nie zapominajmy na przykład, że w Polsce jest fryto-kebab. Jedliście kiedyś?
0: Nie.
1: Spróbujemy w Polsce. Dobra. Panowie, jest na razie remis. Gratuluję wam bardzo serdecznie. Nie oglądaliśmy, a wszystko wiedzieli. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Miłosz i mamy fragment teleturnieju 1 z 10.
4: Jaki owoc jest twardy do zgryzienia w znanym powiedzeniu?
1: Jaki owoc tutaj się pojawi w odpowiedzi? Śliwka, robaczywka. Odpowiedź B. Kasztan. Odpowiedź C. Granat.
0: A kto odpowiada?
1: Chłop jakiś. Ale w sensie Miłosz. W teleturnieju chłop jakiś odpowiada. A to... Miłosz.
5: To polećmy jeszcze raz, odpowiedź druga, B.
1: Czyli kasztan, dobra, sprawdzamy. Kasztan.
4: Jaki owoc jest twardy do zgryzienia w znanym powiedzeniu?
6: Granat.
4: Twardy orzech.
1: No przez skorupkę wcale nie tak łatwo byłoby, a właściwie chyba to skóra jest, a nie skorupka, ale niestety Miłoszu, punktu brak. Jedna tutaj granat, a nie kasztan. Teraz odpowiada Kamil i także fragment 1 z 10. Pasy trzeba zapiąć.
7: Panie Tomaszu, co wykluwa się z żabiego skrzeku?
1: Jaka padnie tutaj odpowiedź u pana Tomasza?
0: Nie słyszałem. Da radę powtórzyć?
1: Tak, da radę powtórzyć. Jesteśmy na to gotowi? Możemy sekundkę. Coś tam strasznie pika. Komuś pika.
0: Już przestaję. Popasy nie zapięte, sorry.
1: O, zapięte. Możemy powtórzyć pytanie? Dobra. Słuchamy pytania raz jeszcze, Kamilu.
7: Panie Tomaszu, co wykluwa się z żabiego skrzeku?
1: Co się wykluwa? Jaka padnie tutaj odpowiedź? Odpowiedź A. Ropucha. Odpowiedź B. Bazyliszek. Odpowiedź C. UFO.
0: Odpowiedź A.
1: Ropucha. Ropucha. Jeszcze stara, tak powiedziałeś. Brzmi jak stara ropucha. Sprawdźmy.
0: Stara ropucha. Wielka ropucha. No.
7: Panie Tomaszu, co wykluwa się z żabiego skrzeku?
6: Bazyliszek.
7: Pijanki.
1: Bazyliszek. Bazyliszek. Myślę, dobra, nie mam pojęcia, to chociaż będę memem. No i proszę bardzo, jest bazyliszek. Punktu brak, niestety, Kamilu, dalej mamy remis. Teraz Edyta Górniak się wypowiada, odpowiada Miłosz. Słuchamy fragmentu. Nie dygaj.
8: Zauważcie, że to, co mówiłam 5 lat temu, teraz mówi...
1: Teraz mówi kto? Kto mówi to, co Edyta mówiła 5 lat temu? AI, odpowiedź B. Daniel Martyniuk, odpowiedź C. Każdy reptalianin.
5: A jak Edyta, to pewnie będzie coś z reptalianinem.
1: Sprawdzamy? Bierzemy reptalianina?
5: Tak,
1: dobra.
5: Tak, 100%.
8: Zauważcie, że to, co mówiłam 5 lat temu, teraz mówi AI. Czy ktoś mnie przeprosił? Nie.
1: AI, ale to jest AI ze szczepionek na pewno, więc byłeś blisko, ale jednak Miłoszu nie. Dobra, teraz odpowiada Kamil, no i Lil Masti, a.k.a. Sex Masterka, wraca do gry. Słuchamy fragmentu wypowiedzi.
9: Dziewczyny, nie przestraszcie się, bo mam mały siniaczek.
1: Co zrobiła Sex Masterka, Lil Masti? Tutaj wiesz, puszczone zostało od tyłu. No i czego dziewczyny mają się nie przestraszyć? Jest mały siniaczek. Po czym? Odpowiedź A. Wróciłam do ringu. Odpowiedź B. Rozpuściłam usta. Odpowiedź C. Wystrzelił mi botoks.
0: Odpowiedź trzecia. Wystrzelił mi botoks.
1: Wystrzelił mi botoks. Sprawdzamy.
9: Dziewczyny, rozpuściłam usta. Nie przestraszcie się, bo mam mały siniaczek.
1: Rozpuściła usta, jest mały siniaczek. Niestety, punktu brak. No i proszę bardzo, mamy dogrywkę, panowie. Teraz będzie bardzo trudne pytanie. Kto będzie bliżej dobrej odpowiedzi, wygrywa, okej?
5: Okay? Dobra.
1: Dobra. Dajesz. Ile mam lat?
0: 41.
1: Kto to powiedział?
0: Kamil.
1: Kamil. Kamil mówi, że 41, a co mówi Miłosz?
5: O, 43.
1: Wiecie co? Myślałem, że jesteśmy kolegami. Jesteście po prostu...
0: Jesteś młodszy.
1: Jestem znacznie młodszy.
0: Tak, i... ty masz 36
1: A
0: chyba.
1: Teraz już się nie podlizuj, teraz. W ogóle 20. Jak śmiałeś, Miłosz, 40... Ja wyłączysz radio, nie będziesz więcej słuchał. Jak tak byłeś? A do bliżej...
5: Powyżej 40, to proponuję jeszcze jedną dogrywkę.
1: bliżej był Kamil, ale i tak bardzo...

0: Daleko, bardzo daleko. Dobra, Kamil wygrywa w takiej sytuacji. No, no. Ale niesmak pozostał. Niesmak pozostał, wiecie co? Chlip, chlip. Ten smród będzie się za wami ciągnął, a ja będę to przeżywał cały weekend. Osiwieje i nie wiem, czy ja będę gotowy na audycję w poniedziałek. Panowie, miłego...
1: Ja będę podawał fałszywe imię teraz, nie? Żebyś mnie nie rozpoznał.
0: Poznam cię po głosie, Brutusie.
2: Dzień dobry, młodziutki Kamilku.
0: Panowie, jakieś pozdrowienia na weekend, życzenia?
1: Miłosz, proszę, bo ty zacząłeś studia, to pewnie masz
0: do
1: więcej.
0: Do szkoły osób. Zaraz.
3: No to standardowo, rodziców, no nie?
0: Może koleżanki z roku, tak na zaś, wiesz, zawsze. Później im odpuść. Pozdrowiłem cię już w radiu, hej, jak masz na imię? Pozdrówki, panowie. Kamil, kogoś pozdrawia jeszcze?
1: Tak, ja chcę pozdrowić najlepszego prowadzącego hejterskiej.
0: Przed 40 znacznie.
1: Moją wspaniałą żonę i moje ukochane dziecko.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrówki dla całej rodziny. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.

Ale nie zapominajmy, że Hejterska przecież trwa 2 godziny i już za moment, już po 14:00 kolejny hardkorowy secik i zgadywanki, więc zostańcie z 4.

0: Autopromocja.
1: Halo, Delem? Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
2: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
3: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
2: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
3: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
2: Będzie też o rapie.
3: Oraz o osiedlu jazdów.
2: Warszawskie Śródmieście.
3: Ta rzecz tu się dzieje.
2: W sobotę od 15 do 18.
3: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Dobra, ile tych Beatlesów można słuchać? Minęła godzina 14.
1: Pogoda. Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
3: Jaki plan?
2: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Grzegorz dostaje wiadomość.

wygranej nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online.

0: Hejterska 4.
1: No słychać, słychać, że to czwórka, słychać, że to hejterska. Druga godzina naszego spotkania jeszcze przed nami. No i proszę bardzo, pojawiły się komentarze po tym konkursie. Kiedy emerytura, panie redaktorze? Kiedy emerytura? No jeszcze trochę. Dajcie mi tutaj popajacować przed mikrofonem, dobra? No i memuchy też się pojawiają. Moje zdjęcie z siłowni, w ogóle, że ono wyciekło do sieci. Michał natomiast pisze, że z Kamila dziad to każdy wiedział, ale nie, że stary. Dziadu! Podejrzane, Kamil AI Sieński. Pytałem ostatnio o te AI, ile mam lat, no i AI nie wiedziało. Skasujesz to, przeprosisz. Po prostu kontroluje internet i tam pisze, proszę skasować informacje, bo sprawa wpłynie do prokuratury, jak z braćmi Golec. Bracia Golec, jak ja ich nienawidzę. Dobrze, druga godzina przed nami i przed nami zgadywanki, czwórkowa ekobutla do zgarnięcia. Jeżeli ktoś będzie dużo dzwonił i tak zadawał te pytania, to na pewno później będzie spragniony i wybawieniem będzie ta butelka, do której można nalać sobie pysznej wody. 226452100, numer do naszego studia, na pewno będzie bardzo przydatny i już za moment podam kategorię i przypominam, że razem jesteśmy do 15:00.

Jakie piękne melodie, a to melodie z Seciwa, które teraz słyszycie. Set zatytułowany jest Hardcore is Forever. No to chyba nazwa wiele wyjaśnia, jakich brzmień można spodziewać się w tej godzinie. No dobra, startujemy z naszą zgadywanką. 226452100, numer do studia. Ja czekam na wasze telefony, na was czeka czwórkowa ekobutla, tylko najpierw trzeba zadzwonić i zadać pytanie. Dzisiaj przewrotnie, takiej kategorii w hejterskiej jeszcze nie było. Miejsce. Szukamy jakiegoś miejsca. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Proszę bardzo, pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania. 226452100.

0: Hejterska 4.
1: Cały czas słuchając tego setu zadaję sobie pytanie. Don't you know Pampera? Ale też inne pytania na pewno dzisiaj pojawią się w audycji. Daniel i Halinka są razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Dzień dobry. Jak tam u was dzisiaj?
2: Wiesz co, wjeżdżamy do Warszawy siódemką i się zastanawiamy, jak długo tutaj trwa remont. I słuchamy twoich pięknych brzmień. Halinka jest pod wrażeniem.
1: Jak się podoba?
3: Bardzo.
1: No dobrze. Powściągliwie. Rozumiem, że wielka fanka hardkoru. Hardcore is forever. Dobrze, podoba się, ale więcej nie puszczaj. Dobrze, słucham waszych pytań. Dwa pytania. Dzwonicie jako pierwsi, więc tutaj po naradzie możecie zadać dwa pytania.
2: Dobra, czy to miejsce jest w Polsce?
1: Tak.
2: Tak? Okej, okay. A czy to miejsce jest zielone?
1: To zależy.
2: Kurde, ciężko z tymi pytaniami u siebie.
1: Ciężko. Taki konkurs, strzelacie.
2: Strzelamy. Czy to jest park?
1: Nie, to nie jest park. To nie jest park. Niestety nie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam tego, żeby te korki jak najszybciej się skończyły. Pozdrówki.
2: Dobra, dzięki.
1: Trzymajcie się, na razie. No i proszę bardzo, Krzysztof się do nas dodzwonił. Halo, halo.
4: Halo, halo, cześć, cześć.
1: Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, czy mnie słychać?
1: Bardzo coś dobrze słychać. Czy mamy jakieś ustalone tajne hasło?
4: Mamy ustalone tajne hasło. Hasło masło.
1: Hasło. A ile chłopczyku masz lat?
4: Ja po 40 jestem.
1: Po 40, no dobra.
4: Bo tak młodo brzmisz.
1: Ja też jestem bardzo młody, Dobra, Kamil. Rozpoznałem. No. Dawaj, pytanie.
4: Dobra, czy to miejsce jest domeną miast? Znaczy, czy znajduje się najczęściej w miastach, o, może prościej.
1: Nie.
4: To w takim razie Studnia Głębinowa.
1: Niestety nie jest to. Ale pewnie człowiek by się napił takiej zimnej wody. Tej wody nalałby do czwórkowej butelki, ale nie, to nie jest studnia. A jak? Pozdrawiam cię, chłopczyku. Na razie, pa. 226452100, numer do naszego studia. I teraz jest Kamil. Halo.
5: Witam, Kamilu.
1: Witamy, Kamilu. Słuchamy.
5: Czy to miejsce znajduje się w jakimś budynku?
1: Nie.
5: Las.
1: Nie, to nie jest las. Możesz mieć taki las w buteleczce. Są takie mikrolasy, ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię, trzymaj się, Kamil. Dzięki za telefon, na razie, miłego weekendu. I Marcin jest na linii, dzień dobry.
6: Tak, witam, Kamilu, witam.
1: Siemanko, jak tam u ciebie samopoczucie piątkowe?
6: Powoli do przodu.
1: Powoli, a jakieś plany na weekend wystrzałowe?
6: Coś będzie dzisiaj wieczorem z kolegami, ale jeszcze nie wiemy co.
1: PlayStation pograć pewnie, co? Fifka jakaś.
6: A może to, coś. Może Fifka, może jakiś Pro Evolution też będzie.
1: No właśnie, czyli na sportowo, ale, tak. ale na kanapie. Marcinie, tak, słuchamy, tak. Słuchamy pytania.
6: A ja nie mam pytania, ja mam odpowiedź.
1: Dawaj.
6: Łąka z grzybami.
1: Łąka z grzybami?
6: No.
1: No nie jest to łąka z grzybami, nie. Ale tam, gdzie jest nasze dzisiejsze hasło, być może jakieś grzyby się pojawiają, ale to zależy. Tyle mogę powiedzieć.
6: Powiedziałem trochę, Kamilu.
1: Dzięki,
6: dobra,
1: Marcin.
6: Dzięki, papa, hej.
1: Para, na razie, hej. No i mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle. Nie ma Pawła. Paweł się pożegnał, też myślał pewnie o grzybach. Albo znalazł grzyba i poszedł zbierać. 226452100, numer do naszego studia. Szukam jakiegoś miejsca.

0: Hejterska 4.
1: I Wojtek się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Wojtku.
2: No dzień dobry, ja sobie wyobraziłem, że to jak te nuty puszczasz całe popołudnie, to tak wyglądasz jak z mema ten chłopczyk, co Crazy Frog, a potem don't you know pumper up.
1: Taki spocony.
2: Tak, i tak.
1: Dokładnie, tak? Dokładnie tak wyglądam. Dokładnie tak wyglądam, a po hejterskiej, jak wszystko się zakończy, to wyglądam jak ten taki lisek wypchany, siedzący na krzesełku. Tak, taką pustkę. Tak, nie wiem, czy kojarzysz tego liska.
2: Pewno.
1: No właśnie, to taki jestem po audycji.
2: Ale możesz wrzucić na grupę.
1: Dobra, zaraz go znajdę. Kiedyś się znajdę. Wojtku, słuchamy pytania.
2: No już czas na pytanie wyczerpałem, więc strzelam torfowisko.
1: Nie, to nie jest torfowisko. Taka pachnąca torfem, to jest to. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. I końska derka, bardzo ważny aromat. Dobrze, Kamil jest razem z nami, halo.
3: Cześć.
1: Dzień dobry, no właśnie już.
3: Już nie udajesz,
1: ile można.
3: Nie ma to sensu.
1: Kamil Unmasked, słuchamy.
3: Masked, okej. Słuchaj, skoro to jest miejsce i mogą być tam grzyby, to tak sobie pomyślałem, czy to miejsce jest takie otoczone taką folią na przykład, albo szkłem?
1: To miejsce, którego dzisiaj szukamy, ma różne oblicza. Tyle mogę ci odpowiedzieć. I na pewno jakieś elementy folii mogą tam występować.
3: Okej, to mam strzał, to będzie szklarnia.
1: Nie, to nie jest szklarnia. Niestety nie. Pod folią pomidorki. Trzymaj się, na razie. Pozdrówki, Kamil. Dzięki. No i teraz jest Łukasz razem z nami. Halo, halo.
4: No witam.
1: Witamy. Słuchamy.
4: Czy zaczyna się to na literę P?
1: Nie.
4: Nie wiem, zagajnik.
1: Zagajnik, niestety nie. Dawaj,
4: dobra, dzięki.
1: Trzymaj się na razie. Babcia nie patrzy, co tam w zagajniku. Dobrze, Bartek jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć, Kamilu.
1: Cześć, Bartku, słuchamy twoje pytania.
5: To pytanie, czy to jest w domu?
1: Nie. Raczej nie. To jest szerokie pojęcie, ale nie ma tego w domu.
5: Aha, no to dobra, no to strzelam oczyszczania ścieków.
1: Nie, no chyba, że masz tam szambo za chałupą, to trochę.
5: No grzyb może być.
1: Może być, ale nie, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej. Dobrze, teraz mamy Bartka na linii, dzień dobry. Halo, czy się słyszymy? Nie słyszymy się, ale jest Marcin razem z nami. Hop.
6: Cześć,
1: siemano, Kamilu. Cześć Marcinie, jesteś, pięknie brzmisz?
6: Jestem.
1: Słuchamy.
6: No to bo tak już stawiam na coś innego. Czy to jest rzecz materialna?
1: Nie. To jest określenie miejsca.
6: Okej. No to chyba to będzie pomidor.
1: Pomidor? No dobrze, o jakimś konkretnym miejscu myślałeś. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, zdarza się i tak na razie. No i mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
7: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
7: Czy na tym miejscu rośnie trawa lub inna roślinność?
1: Może tak być.
7: Czy jest to brzosowisko?
1: Nie, to nie jest brzosowisko. Nie. Trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie. 226452100. Czekam na wasze telefony, a teraz powiksujemy trochę.

0: Hejterska 4.
1: Hardcore is forever i Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Buongiorno.
1: Hello, słuchamy pytania.
2: Kurde, może od razu odpowiedź, bo idę tropem grzybowym. Trop grzybowy. Zatęchła piwnica.
1: Zatęchła. Czy jesteś piwniczakiem, że taki pomysł ci przyszedł do głowy?
2: Nie, ale te grzyby.
1: Nie, to nie jest to. Ale by posiedział w takiej śmierdzącej piwnicy z kolegami, co? Ale nie, to nie jest to, to nie jest to, ale idziemy w dobrą stronę. Idziemy w dobrą stronę, tyle mogę powiedzieć.
2: Czyli pod ziemię.
1: Nie do końca przyjemne miejsce, może tak. Michał, ale to nie jest piwnica, nie jest to piwnica. Pozdrawiam, na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia i razem z nami jest Kamil. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. To akurat poszedł zapłacić za bankomat.
1: A, rozumiem, dobrze, ale pełnomocnictwo jest przekazane, tak? Możesz zadawać w jego imieniu, dobrze. Słuchamy pytania.
3: To jest tak przyjemne miejsce, to ja się zastanawiałam, czy jest szansa, że w jakichś bajkach tam straszyło?
1: Odpowiednik tego miejsca mógł pojawiać się w bajkach. Ale myślę, że hasło, którego dzisiaj szukamy, w bajkach się nie pojawia.
3: Dobrze. To ja strzelam strych.
1: Strych. Nie, to nie jest strych. Niestety nie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się na razie. Wszystkiego dobrego. No i mamy na linii Janusza. Dzień dobry.
4: No cześć. O tym nastolatku.
1: Aha, a jakże. Hello, razie fellow cześć. Kids. Januszu, słuchamy twojego pytania.
4: Czy tam można coś znaleźć, coś zbierać?
1: Śmieci jakieś na pewno. Coś możesz znaleźć. Coś
4: ale
1: możesz.
4: Użytkowego takiego nic.
1: Raczej nie.
4: Łoj.
1: No wiem, że łoj, ale trzeba pomyśleć.
4: Miało być grzybowisko, ale to... No... Grzybowisko to...
1: Nie.
4: To będą bagna może.
1: Bagno. Nie, to nie jest bagno, niestety nie. Trzymaj się, Janusz, dzięki za telefon. Niezłe bagno nam się zrobiło. No i jeszcze mamy Pawła. Dzień dobry.
5: Cześć.
1: Cześć, Paweł.
5: Zaintrygowały mi te śmieci. Czy to nie jest miejsce, gdzie głównie przechowuje się śmieci?
1: Jakieś śmieci można tam znaleźć, ale nie, to nie jest to miejsce przeznaczone do śmieci, nie.
5: O rany, no to pod hejterską, to może obora.
1: Pod hejterską, dziękuję, piękny komplement, naprawdę. Doceniam, że rozumiesz konwencję audycji, ale nie. To nie jest obora, pozdrawiam, trzymaj się na razie. Na razie 226452100, numer do naszego studia. Razem z nami jest Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
6: Cześć, witam wszystkich.
1: Witamy, słuchamy twojego pytania i propozycji.
6: Czy to miejsce znajduje się w budynku?
1: Nie.
6: To nie będzie wysypisko śmieci.
1: Nie, to nie jest wysypisko śmieci, niestety. Pozdrawiam i tak, teraz mamy Pawła jeszcze na linii. Dzień dobry, Pawle.
7: Cześć, dzień dobry.

0: ma.
1: Czy jest to na literę C?
0: Nie.
1: Okej, okay, jeżeli to nie jest na literę C, to czy jest to mokradło?
0: Nie, to nie jest mokradło, niestety nie. Trzymaj się na razie, pozdrówki. I jeszcze mamy Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
2: No, witam ponownie.
0: I słuchamy.
2: Powiedz mi, Kamilu, czy tam się składuje jakieś różnego rodzaju rzeczy?
0: Można coś zostawić, ale to nie jest w dobrym guście. Nie powinno się tego tam robić.
2: A, nie powinno. Nie, myślałem o komórce lokatorskiej.
0: Nie, to, no to tam się trzyma. Tam no się trzyma aż za dużo. Nie, to nie jest to. Trzymaj się. Na razie pozdro. 226-452100. To nie jest jedno konkretne miejsce, to jest bardzo szerokie pojęcie, dosyć oddalone. Tyle mogę podpowiedzieć. 226-452100.

0: Hejterska 4.
1: 29 minut pozostało już tylko do godziny 15. Szykujemy się do weekendu i Natalia jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Natalia, szukamy jakiegoś miejsca i słuchamy twojego pytania.
2: Powiedz mi, czy to jest miejsce, które się teraz bardzo często w wiadomościach przewija, że go tak mało?
1: Nie.
2: Kurczę, bo myślałam aktualnie o takich schronach, bunkrach, czymś takim.
1: Nie, nie, nie, to nie jest to. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Ale dzisiejsze hasło, no z własnej woli też raczej ktoś się tam nie wybiera. Sławek jest razem z nami. Dzień dobry, Sławku.
3: No cześć, witam.
1: Witamy, słuchamy.
3: Po długim czasie.
1: Słuchamy, słuchamy, ale znamy się nie od dziś. Słuchamy pytania.
3: Jasne. No też właśnie myślałem o bunkrze, ale...
1: Bunkrów nie ma, ale też hasło jest bardzo ciekawe.
3: Jaskinia.
1: Nie, to nie jest jaskinia, niestety nie. Trzymaj się na razie. 226452100, numer do naszego studia. Dla ułatwienia mogę jeszcze podpowiedzieć, że jest to raczej określenie potoczne. Kamil jest razem z nami.
4: Potoczne.
1: Potoczne,
4: tak mówiłem do córki, cześć, bo teraz właśnie wyszliśmy z auta, zastąpiła mnie ostatnio godnie. Miejsce to tak, ja mam pytanie, czy tam ktoś mógł umrzeć?
1: Mógł.
4: No to odpowiadam, miejsce zbrodni.
1: Nie, ale dobry strzał, dosyć abstrakcyjny, ale nie, to nie jest to, niestety nie, nie, nie, nie, nie. Chociaż okay, dzisiejsze hasło oczywiście mogłoby być miejscem zbrodni. Pozdrawiam cię, Kamilu.
4: Dzięki,
1: na razie, hej, hej. No i mamy Karola teraz, dzień dobry.
5: Cześć.
1: Cześć, Karol, słuchamy.
5: Muszę wam przyznać, jak zawsze trzymacie poziom dowodu już nie pierwszy raz. Padło takie stwierdzenie, że tam nie trafiamy z własnej woli, tak? Dobrze usłyszałem?
1: No raczej, no nikt tam nie ma po co.
5: Dobra, to nie...

0: Nie pytam, tylko mówię, co mam na myśli. Czy to jest cela, więzienie?
1: Nie, nie, nie. To nie jest cela. Okay. Można tam się wybrać i od razu wrócić. Nie, nie jest pod przymusem. Ale określenie potoczne, tyle mówię.
0: Ale do celi też można się wybrać nie z własnej woli i zaraz tamtąd wyjść, jak wiadomo coś.
1: Z klasą, tak, z klasą na wycieczkę. Oglądać.
0: No dobra, dzięki.
1: Trzymaj się na razie. Dobrze, teraz mamy Bartosza, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bartoszu.
2: Czy to jest na literę R?
1: I jaką literę?
2: R, jak Robert.
1: Nie.
2: Czy to jest pobocze?
1: Nie, to nie jest pobocze. Niestety nie. Pozdrawiam. Dobra. Na razie. Hej, hej. Marcin jest razem z nami.
3: Cześć jeszcze raz, Kamilu.
1: Siema, siema. Dawaj.
3: Siema. Ja od razu strzelam. Działki letniskowe.
1: Nie, ale działki letniskowe mogą być w pobliżu dzisiejszego hasła. Tyle powiem.
3: Nie wymodzę, Kamilu, za bardzo.
1: No dzisiaj takie wykombinowałem, ale na pewno dojdziemy. Dojdziemy do tego.
3: Mocno, mocno. No na razie, hej.
1: Elo. No jeszcze Paulina jest razem z nami. Halo, halo. Halo.
4: Halo, cześć.
1: Cześć, Paulino, słuchamy.
4: No to ja mam, Kamilu, pytanie, czy tam jest zimno?
1: Jak jest zima, to musi być zimno. Zależy, wiesz, to miejsce, którego dzisiaj szukamy, może być w różnych miejscach na świecie i może być w takim miejscu, gdzie jest zawsze ciepło.
4: Okej, okay. Czyli w różnych miejscach na świecie.
1: Oddalone miejsce. No, come on. Paulina ma wszędzie blisko, to trudno wpaść na jakieś hasło.
4: O, jeszcze raz, czy to są ruiny?
1: Nie, to nie są ruiny, ale ruiny mogą być w tym miejscu. Tyle mówię. Dobrze, trzymaj się na razie, pozdrówki. Jeszcze mamy Kamila, halo?
5: Halo, halo.
1: Kamil, słuchamy.
5: Czy to miejsce jest związane ze spożywaniem alkoholu?
1: No jak się byś uparł, to możesz tam to uczynić, ale nie jest to miejsce przeznaczone do tej czynności.
5: To mój strzał spalony, pewnie melina.
1: Na melinie też możesz kupić, nie musisz od razu spożywać. Ale nie, to nie jest melina. Pozdrawiam cię serdecznie. Chociaż w miejscu, którego dzisiaj szukamy, może być jakaś melina. Tyle. Dobrze, mamy Juliana jeszcze na linii.
6: Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć.
6: Czy tam się wybierają ludzie, nie wiem, w kaskach, czy jest to miejsce niebezpieczne?
1: No można w kaskach, ale to nie jest miejsce związane z niebezpieczeństwem. Przede wszystkim kategorią definiującą to miejsce jest jego oddalenie.
6: To jest urbek?
1: Nie, to nie jest to. Pozdrawiam na razie. I czekam na wasze telefony. Daleko, daleko, daleko od domu. 226452100. Czekam na wasze telefony. Pojęcie bardzo abstrakcyjne.

0: Hejterska 4.
1: 226-452100. Czekam na wasze telefony. Kategoria, miejsce, określenie potoczne, ale przyzwoite, prawda? Może pojawić się na antenie Polskiego Radia. Dominik jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć, witaj.
1: Dominiku,
2: Kamil, dopiero co się dołączyłem kilka osób temu. Jakieś takie podsumowanie.

0: chyba nie w skrócie, coś
1: szukamy jakiegoś miejsca, które może być wszędzie na świecie i definiuje je odległość. Jest daleko. I to jest dosyć pojęcie takie potoczne. Nie jest to konkretne miejsce.
0: Oj, oj.
1: No właśnie.
0: Daleko.
1: I jego nazwa pochodzi od pewnej czynności. Namieszałem.
0: Namieszałeś mi w głowie teraz strasznie, no. Ha. Miałem powiedzieć lochy, ale to jeżeli...
1: Lochy. To nie stare nie lochy. Nie, to nie są lochy, nie.
0: To nie, próbuję jeszcze raz.
1: Dobra, naura. 226-452100 i Wojtek jest na linii. Dzień dobry, Wojtku.
2: No cześć.
1: Słuchamy pomysłu.
2: Czy to będzie na literkę S?
1: Nie.
2: Kurczę, nie, no. Pucha?
1: Jeszcze pucha?
2: Pucha.
1: Nie, to nie jest pucha. Pucha nie, niestety nie. A właściwie to stety, nikomu tego nie życzymy.
2: Wszystko jest dla ludzi,
1: wiadomo. Resocjalizacja. 226452100, numer do naszego studia. Bartek mi tutaj prywatną wiadomość wysłał z propozycją. Nie przystoi takich rzeczy mówić na antenie Polskiego Radia, ale blisko jesteśmy. 226452100, numer do czwórki i teraz jest razem z nami Andrzej. Dzień dobry.
3: Cześć Kamilu.
1: Andrzeju, słuchamy twojej proposition.
3: No z tą czynnością trochę tutaj zepsułeś. Miały być krzaki.
1: No w krzaczorach są jakieś czynności na pewno wykonywane.
3: Ale nie będą krzaki, będzie dzicz.
1: Dzicz? Nie, to nie jest dzicz. Nie.
3: Aj.
1: Blisko. Trzymaj się, na razie. Mateusz jest teraz, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kamilu.
1: Panie Mateuszu.
4: Na wstępie powiem, że bardzo dobry bęk dzisiaj. Podobał się, umilił piątek.
1: Bardzo mnie to cieszy, dziękuję.
4: Czy to zaczyna się na literę R?
1: Nie.
4: To będzie pobojowisko.
1: Nie, niestety nie. Czynność, od której nasze miejsce wzięło nazwę, wiąże się z dźwiękiem. I na linii mamy teraz Patryka. Dzień dobry, Patryku.
5: Cześć, witam.
1: Siemano, słuchamy.
5: Troszeczkę mi tutaj plan pogrzebało, ale czy to jest od ludzie?
1: Nie, to nie jest od ludzie, ale jesteśmy coraz bliżej. Dobrze. Dobra, na razie, hej. Dobrze, teraz Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
6: Cześć.
1: Słuchamy.
6: No ja zadzwoniłem troszeczkę z innym jakby już pomysłem i to namieszanie teraz jest straszne. Miejsce takie nieokreślone. Chciałem powiedzieć, że rzut beretem. To jest to miejsce, gdzie ląduje beret.
1: Dobry pomysł. Nie. Beret tam by nie doleciał. Tyle mogę powiedzieć. Beret tam by nie doleciał, mój drogi.
6: Okej, dzięki.
1: Trzymaj się na razie. Pozdrówki. 226452100. Numer do naszego studia. Natalia jest razem z nami. Dzień dobry.
7: Cześć ponownie.
1: Natalio, słuchamy.
7: Czy to jest związane z takim powiedzeniem ogólnopolskim? Jak mówisz, że taka nieoczywista, bardzo abstrakcyjna czynność?
1: A jakim powiedzeniem? Gdzie psy, tak?
7: Na przykład. To
1: gdzie wrony zawracają? Chodzi o to miejsce, tylko inne określenie.
7: Czy tam, gdzie raki zimują?
1: Nie, to nie jest to. Niestety nie, ale jesteśmy coraz bliżej. Pozdrówki na razie, hej. Mamy Weronikę, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: Mam pytanie, czy to jest na literkę W?
1: Tak.
8: Czy to jest Wygwizdów?
1: Tak, to jest Wygwizdów.
8: Nie!
1: Byłaś kiedyś?
8: Raz się pierwszy do dwóch.
1: I takie hasło, no gratuluję serdecznie, ale czy na Wygwizdowie jakimś byłaś?
8: No zdarza mi się,
1: zdarza
8: tak.
1: Zdarza się, no dobrze. Jak wrażenia, jak wspomnienia? Warto.
8: No polecam każdemu.
1: Warto odwiedzić takie miejsce. Gratuluję ci, Weroniko, bardzo serdecznie. Czwórkowy ekokubek jest już twój. No jak zaczęłaś przygodę z dzwonieniem do radia, to naprawdę takie hasło. Wysoki poziom. Co będzie w stanie to przebić? Nie wiem. Ale czekam na następne telefony. Gratuluję ci bardzo serdecznie i życzę miłego weekendu. Trzymaj się, wszystkiego
8: dobrego.
1: Na razie, hej.
8: Na razie.

0: Hejterska 4
1: i Zet Kacper w studiu czwórki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Last Dance, chlip, chlip,
2: Last
1: chlip.
2: Dance trochę, robimy to po raz ostatni.
1: No to dzisiaj tak będziesz musiał ryknąć je Pepeja. Kacper, co
2: tak
1: u ciebie?
2: Odsunę od mikrofonu i będę krzyczał.
1: Co u ciebie dzisiaj w audycji?
2: Dzisiaj w audycji jazda na weekend. W pierwszej godzinie moim gościem będzie Irena Kamińska-Radomska, więc porozmawiamy sobie o dobrych zasadach, głównie na wyjazdach, jak się zachowywać w samolocie i też o tych typowych polskich, nazwijmy to w cudzysłowie, zachowaniach typu ręczniki na leżaki.
1: Ale przecież na wyjeździe 100 km od domu już się nie liczy.
2: A no to właśnie, spytamy się, gdzie jest wyjazd, prawda? W drugiej godzinie będzie z nami Ślimak na pustyni, influencer, który tworzy w mediach społecznościowych treść

0: wartości, takiej katolickiej. Bardzo mnie ciekawi to, czy w dzisiejszych czasach, w tym pędzie, rzeczywiście można z tymi treściami do młodych trafić.
1: Zet Kasper będzie z wami po godzinie 15. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, za ostatnie 2 godziny. W Hejterskiej słyszymy się rzecz jasna w przyszły piątek po 13, a w poniedziałek oczywiście w popołudniowie. To co, jesteśmy gotowi?
0: Tak.
1: 3, 4.
2: Yeah, pe, pe, pe, pe.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.

0: piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy teraz na prognozę pogody na dzisiaj, bo niestety już wiemy, że kalendarzowa jesień i astronomiczna jest z nami. Aktualnie najcieplejszym miastem w Polsce jest Przemyśl, tam 16 stopni. Natomiast najchłodniejszym Zakopane, tam 10 stopni i dzisiaj te temperatury nie będą już zaskakiwać. Niestety w całym, absolutnie całym kraju, a przepraszam, za wyjątkiem Katowic, tam nie będzie padał deszcz, natomiast w całym kraju opady deszczu. Temperatura od 14 stopni w Kielcach, przez 15 w centrum, po 16 nawet na wybrzeżu, co zaskakujące, że jednak najcieplej na wybrzeżu. Jakie będzie sobota i niedziela? No to już w kolejnej prognozie pogody.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.

0: www.kultura.gov.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Słuchasz Czwórki.

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Dzień dobry, 10 minut po godzinie 15. To jest audycja Jazda na Weekend. Kacper Zemrzucki, kłaniam się nisko. Moi drodzy, 25 dzień września. Dla mnie dzisiaj wyjątkowa audycja, ponieważ ostatnia i będziemy do tego jeszcze wracać, ale żeby nie przedłużać, bo chcę dzisiaj zapewnić wam 3 godziny absolutnie wyjątkowych gości, absolutnie fantastycznych tematów, no to ruszamy. Już ze mną w studiu jest dr Irena Kamińska-Radomska, ekspertka etykiety i protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie na tak ważne spotkanie.
1: Ja bardzo się cieszę, że może pani dzisiaj z nami być. No dobrze, to zacznijmy trochę wakacyjnie, wyjazdowo, coś takiego, no bo jednak... Przynajmniej ostatni ciepły weekend. Jeszcze niektórzy chcą sobie pozwolić na jakiś fajny wyjazd, jakieś, bo jeszcze wrzesień kojarzy nam się z tą końcówką, ostatnim podmuchem lata. No właśnie, więc trochę o tych wyjazdach, jak się na nich zachowywać, co wypada, a czego nie. To może tak zacznę od luźnego pytania. Czy wakacyjny luz rzeczywiście zmienia zasady dobrego wychowania?
2: Wakacyjny luz powinien być, natomiast w zgodzie z zasadami, bo luz wcale nie wyklucza zasad etykiety. Niektórym ludziom się faktycznie tak wydaje, jak ja już jestem na wakacjach, no to nie muszę się spinać. Kto się spina? Kto nie ma luzu? Otóż te osoby, które stosują savoir-vivre wybiórczo, bo im się opłaca i jest taki zróżnicowany w zależności od tego, z kim dana osoba przebywa, to tak stosuje zasady. Albo ich nie stosuje. Czyli jeżeli mi się opłaca, no to będzie bon ton, prawda? Pięknie wszystko. Natomiast w momencie, kiedy mam do czynienia z kimś, kto ode mnie zależy, no to już mogę taką osobę zmieszać z błotem i nie ma problemu. Nie, prawdziwą klasę poznaje się dopiero po tym, jak ktoś się zachowuje właśnie wobec podległych sobie ludzi. I tu jest klucz sprawy. I żeby tak właśnie było, to trzeba stosować te zasady, których się nauczymy, czy to w dzieciństwie, czy później, bo to różnie bywa, po prostu już zawsze. Czyli jeżeli postanawiam, ja to bardzo często mówiłam dziewczynom w projekcie Lady, jeżeli już postanawiam się zmienić, no to już bądź tą damą. Bo damą się jest, a nie bywa, prawda?
1: Tak, to znany
2: raz tak,
1: cytat,
2: raz,
1: dokładnie.
2: Raz siak. Także jak najbardziej trzeba po prostu tą osobą być. Czyli jeżeli wprowadzamy jakąś zasadę do swojego życia, to zawsze, nawet jeżeli jesteśmy sam na sam ze sobą w domu, nikt nie patrzy, w windzie, nikt nie patrzy, wtedy wyrabiamy dopiero nawyki. A nawyki jest bardzo szybko, łatwo stworzyć, zastąpić stare. To jest dosłownie kilka tygodni i już mamy nowe nawyki. Także namawiam do tego, żeby po jednym jakimś nowym nawyku wyrabiać i wtedy już, jeżeli stajemy się osobami grzecznymi, kulturalnymi, to takimi jesteśmy już zawsze. Czy wyjeżdżamy na wakacje, mamy luz będąc grzecznym.
1: Dokładnie, według naukowców 3 tygodnie potrzebujemy, żeby wyrobić sobie nowy nawyk.

0: kawyk. No ale dobrze, są takie zachowania, które mogą nas irytować wśród zachowań, powiedzmy, współodpoczywających. No bo od razu, jak słyszymy polskie all inclusive, to na przykład mamy przed oczami wyścigi, żeby zająć ręcznikiem leżak nad basenem.
1: No jest to straszne, bo etykieta, savoir-vivre, to jest to samo, to są synonimiczne określenia, więc będę używała raz tych, raz tych. I jest tak, że podstawą właśnie grzeczności jest szacunek do innych osób. Oczywiście do siebie też, jak najbardziej, ale do innych osób. Po włosku to jest respectare, po łacinie chyba respectare, czy jakoś tak, ale co to znaczy? To nie jest tylko szacunek, ale to jest rozejrzeć się. Respectare to jest, czy respectare, przepraszam, to jest rozejrzeć się, czyli spójrz, że tutaj jest inny człowiek. Spójrz, że nie jesteś sam na tej plaży. Dostosuj się trochę. Tak, nie myśl tylko o sobie. Bo niektórzy nawet potrafią ten ręcznik rzucić, skoro świt, prawda?
0: Jak tylko otworzył basen.
1: Tak. A pojawiają się dopiero po kilku godzinach. No bo w końcu, skoro all inclusive, no to muszę 3 godziny zjeść śniadanie, prawda? Korzystać. No masakra, to jest okropne.
0: To za moment porozmawiamy o tym, bo oczywiście nasi współodpoczywający to jedno w hotelu, ale na przykład jak powiedzieć swojej mamie, żeby tego nie robiła, to o tym już za moment. Zostańcie z nami na antenie 4.

0: słuchasz audycji Jazda na Weekend w Czwórce.
1: I wracamy do rozmowy z dr Ireną Kamińską-Radomską. No właśnie, poruszyliśmy ten temat tych leżaków na wakacjach all inclusive. No to teraz proste, takie nieproste, praktyczne pytanie. Jeżeli ja na przykład jadę na wyjazd ze swoją mamą i ona mówi, nie no, ja idę zająć to miejsce na tym leżaku, idę ten ręcznik tam rzucić z samego rana, żebyśmy mieli pierwszy rząd nad tym basenem, to jak jej to kulturalnie powiedzieć, ale też żeby jej nie obrazić, że kurczę, no nie wypada.
2: Może zastąpić, bo nie wypada zwrócić też uwagi,

0: swojej mamie, bo zwracanie uwagi jest tak samo niegrzeczne jak to zachowanie, którego ta uwaga dotyczy. Także no, trzeba wybrać w tym momencie. Ja bym już mamie odpuściła, dlatego że jednak te starsze pokolenia są wychowane w innych czasach, w trudnych warunkach i no, chcą po prostu zawalczyć o coś lepszego dla synusia, dla kochanego, prawda? Także myślę, że ona to robi dla pana. Jak pan jej będzie teraz zwracał uwagę, to niczego pan nie uzyska. Natomiast faktycznie no jest to niewłaściwe. Absolutnie tego nie powinno być, jeżeli tylko po prostu nie zamierzacie skorzystać z tego ręcznika, z tego leżaka od razu. Także no absolutnie tak nie powinno się zdarzyć.
1: No dobrze, ale zanim do tego hotelu dolecimy, to przed nami lot samolotem. No i właśnie, często jest tak, że siedzę sobie na przykład przy oknie i chcę wyjść do toalety. No i tak naprawdę ile razy podczas takiego lotu mogę poprosić swoich współpodróżujących, żeby to nie było niegrzeczne, żeby puścili mnie do wyjścia?
0: No tyle razy, ile pan potrzebuje. Po prostu. Także to nie jest tak, że pan musi niezdrowo się zachować, żeby akurat innym osobom nie przeszkadzać. Natomiast jeżeli pan ma problemy jakieś zdrowotne, to namawiam do tego, żeby wybrać miejsce po prostu od razu przy wyjściu, przy łazience, I tak korzystać i wtedy się nikomu nie przeszkadza, a tak no trzeba po prostu ładnie przeprosić i tyle, no i to jest cała sprawa. Natomiast o jednej rzeczy, bardzo się cieszę, że w ogóle pan porusza kwestię podróżowania samolotem, czy też czasami autokarem, prawda? Jesteśmy w bardzo bliskiej odległości od innych osób i chciałabym państwa uczulić na taką sytuację, no bo samolotami nie tylko na wakacje jeździmy, po prostu podróżujemy i chciałabym państwa uczulić na jedną rzecz. Wszyscy wsiadając do samolotu mają podwyższony poziom adrenaliny. Dlaczego? Dlatego, że wkraczamy w strefę intymną zupełnie obcych nam osób. O tym się nie pamięta. My po prostu jesteśmy zdenerwowani i trzeba pomyśleć, że każdy człowiek, który wsiadł do tego samolotu, jest zdenerwowany, bo jesteśmy bardzo blisko. Zanim się wsiądzie, pomyślmy o tym, że rzeczywiście tak się dzieje. No mamy takie organizmy i tego się nie da zmienić, ale możemy zmienić nastawienie do innych ludzi, możemy się uspokoić jakimiś tam swoimi sposobami. Ja czasami liczę do 10 albo mówię spokojnie, zamknij oczy, zaczekaj i faktycznie to działa, bo naprawdę niektórzy ludzie się strasznie zachowują właśnie wtedy, kiedy przemieszczamy się do swojego miejsca, koniecznie muszą już wszystko umieścić w tym swoim segmencie bagażowym, prawda? No bo potem nie wystarczy mi miejsca. No w końcu wszystkim wystarczy miejsca. No przecież tak już jest.
1: Tak jest ten samolot zbudowany.
0: Że wystarczy. I poczekajmy spokojnie i te zaczekajmy też. Jeżeli tarasujemy wejście, to też zaczekajmy z włożeniem swojego bagażu już do tego segmentu. Usiądźmy na chwilę. Także spokój i jeszcze raz spokój. Koleżanka mi ostatnio mówiła, że ludzie są naprawdę niektórzy okropni, bo miała, właśnie się zastanawiała, czy się właściwie zachowała. Miała bilet, no oczywiście miejsce wyznaczone i tak podeszła i bardzo miłym głosem tak się nachyliła i zapytała osobę, która siedziała według niej na tym miejscu i mówi, przepraszam, pani chyba siedzi na moim miejscu. I ta pani tak spojrzała i sprawdziła, ależ nie, tu jest tak 31F i to jest właśnie moje miejsce, proszę sprawdzić. I ta koleżanka mówi, a rzeczywiście, rzeczywiście. I z tyłu inna pasażerka, która w ogóle nie była uczestnikiem tej rozmowy, mówi, trzeba czytać ze zrozumieniem.
1: I po co ten komentarz?
0: I po co? I potem ta moja koleżanka z godziny chyba siedziała w tym samolocie. Tak jej było przykro.

0: A jeju, wielkie nieba, że się pomyliła. Przecież każdy z nas się myli, jesteśmy oczywiście ludźmi.
1: Oczywiście, że tak. I o tych sytuacjach samolotowych jeszcze do tego za moment wrócimy, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Z nami wciąż doktor Irena Kamińska-Radomska. Pani doktor, to teraz zrobimy takie szybkie strzały na zasadzie wypada, nie wypada. Tak zaproponuję.
3: O.
2: Zamiana miejsc w samolocie. Prosimy obcego pasażera, żeby oddał nam miejsce przy oknie, bo my chcemy siedzieć z partnerem.
3: Nie wypada.
2: Wkładanie kurtki na półkę bagażową, kiedy inni nie mają gdzie położyć walizki.
3: Nie wypada.
2: Wstawanie natychmiast po wylądowaniu.
3: Nie wypada.
2: Szybciej nie dolecimy, to taki spoiler.
3: Tak jest.
2: No i właśnie, przepychanie się do wyjścia, mimo że siedzimy w ostatnich rzędach.
3: Nie wypada.

0: Specjalnie wybrałem takie cztery, które są oczywiste, że te rzeczy nie wypadają. Dla mnie szczególnie wyjątkowe jest wstawanie natychmiast po wylądowaniu. Absolutnie nie rozumiem tego, bo szybciej nie dolecę. A często jest tak, że rzeczywiście to się wiąże z jakimś przepychaniem się.
1: Tak.
0: I nieprzyjemna sytuacja.
1: Absolutnie, także. No,
0: ale jest jeszcze jedna sprawa samolotowa, która od lat budzi emocje. Mówię tu o klaskaniu przy lądowaniu. No i tak, mówi się, że robią to tylko Polacy. Ponoć robią to też czasem Włosi, chociaż już dawno się z tym nie spotkałem. Ale czy to jest kultura, czy to jest brak kultury?
1: Już się to skończyło, takie mam wrażenie. To jest już takie archaiczne zachowanie, rzeczywiście takie polskie. Natomiast jest to wyrażenie aprobaty dla samego lotu. To jest po prostu komplement dla pilotów. Ale to tak zgaduję, takie jest moje przekonanie, bo rzeczywiście nasi polscy piloci są świetni. I uważam, że jeżeli rzeczywiście coś się dzieje w trakcie lotu, no bywają różne tak dramatyczne wręcz sytuacje, to jeżeli uda się wylądować, no to te oklaski, to aż się prosi o coś takiego, a są wtedy ważne, ale tak jak latamy po prostu zwyczajnie, no to nie, to tego no, nie ma, no to nie powinno być.
0: Często w internecie jest takim symbolem śmiechu, bym powiedział, że to tylko w Polsce. Tak. No i dolatujemy na te wakacje, idziemy sobie do restauracji na jakiś obiad czy kolację, no i bardzo często pojawia się to pytanie, napiwki. Czy powinniśmy, czy nie powinniśmy? Czy powinniśmy najpierw dowiedzieć się, jaka jest kultura w danym kraju, czy robimy to po polsku?
1: Zawsze pytamy, to znaczy przygotowujemy się do wyjazdu do obcego kraju, tak żeby się dostosować nie tylko w zakresie napiwków, w najróżniejszych elementach zachowania. Także namawiam do przygotowań. Jeżeli chodzi o napiwki, to co kraj, to obyczaj, więc bywa bardzo różnie i lepiej się przygotować, bo są kraje, no chociażby Chiny, to jest taki kraj, gdzie danie napiwków, czy Japonia, danie napiwku, no to jest obraźliwe. Japończycy czują się wtedy bardzo dziwnie, zakłopotani. Dla nich to jest honor, no to tak jakbyśmy za honor komuś płacili, no nie do wyobrażenia. Także, a w Polsce...
0: No właśnie, jak w Polsce.
1: Właśnie, pan zadał tak pytanie, czy powinniśmy. Powinniśmy, sugeruje przymus, prawda? I w związku z tym powiem nie. Ale żeby nie odebrać tego, że nie powinniśmy, bo to już zupełnie inna historia. Ładnie jest dawać napiwki, jak najbardziej. I... w Polsce przyjęło się, że dajemy około 10%, czyli jeżeli rachunek to jest 500 zł, no to 50 zł, prawda?
0: Tak,
1: jeżeli rachunek jest 100 zł, no to 10 zł, ale już jak rachunek jest, na rachunku widnieje kwota 10 zł, no to złotówki nie wypada zostawiać, no to już powinno być coś więcej. W wielu restauracjach w tych czasach, i to nie tylko w Polsce, w innych krajach, też europejskich na przykład, jest tak, że jest wpisane już na rachunku, czy nawet w menu jest zapis, taki zapis, że do rachunku jest doliczony serwis. I wtedy co? Też można zostawić napiwek, ale no tu już po prostu nie jest to odebrane jako niegrzeczność, jeżeli tego napiwku się nie zostawi. Bo jednak w Polsce, jeżeli się nie zostawia napiwków w restauracjach, u fryzjera, no jest to odbierane jako takie skąpstwo, niegrzeczność. Ja wiem, że wiele osób powie, no ale to... prawda, ode mnie zależy, skoro nie muszę, no to nie daję. Ale ja wtedy dopowiadam, ja nie muszę się grzecznie zachowywać też, bo nie ma przymusu. Nie ma przymusu powiedzenia dzień dobry, nie ma przymusu powiedzenia przepraszam, kiedy przechodzę koło kogoś blisko, nie ma przymusu, żebym powiedziała dziękuję, kiedy ktoś mi daje prezent. To wszystko jest w sferze grzeczności. Nikt mi też nie da jakiegoś, nie wiem, jakiejś kary, prawda?
0: No, oczywiście.
1: Za to, że Ale kara może się pojawić w inny sposób, w innej formie.

0: ponieważ ludzie z osobami, które są źle wychowane, nie chcą przebywać. I tak się zastanawiamy, a czemu ona już do mnie nie dzwoni, albo on? A czemu już, czemu nie ma rewizyty, prawda? Ja ją zaprosiłam, to czemu teraz... No i to jest właśnie to, bo ktoś nie chce ze mną przebywać.
1: A może zacząć się tylko od napiwków właśnie. I te napiwki tak. To jest bardzo gorący temat od zawsze. Ale jest jeszcze jeden gorący temat, o którym już za moment, bo zbliża się rok akademicki. Już za moment właśnie o tym studiowaniu.
2: Nowość na playliście.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 1 października rusza rok akademicki, a to studiowanie przynosi nam różne znaki zapytania. Przede wszystkim tym, którzy idą na studia na pierwszy rok. No i myślę, że właśnie z panią doktor Ireną Kamińską-Radomską możemy teraz rozwikłać kilka zagadnień. Na przykład, jak zwracać się do wykładowcy, ale rozpatrzmy dwie sytuacje. Jak już wiemy, jaki ma tytuł, czyli na przykład doktor, doktor habilitowany profesor, ale jak na przykład nie przedstawił nam się i nie wiemy, jaki ma tytuł naukowy.
3: Ale jak się przedstawia, tak brzydko zaczęłam zdanie od tego ale, jak się wykładowca przedstawia, to nie mówi dzień dobry, profesor Zimiński, prawda? To jest bardzo niegrzeczne. Dzień dobry, Irena, i dodaje jakiś tytuł. Dzień dobry, dyrektor. Po prostu nie wiemy, trzeba się dowiedzieć. I już, lepiej już tytułować kogoś najwyższym tytułem, czyli panie profesorze, niż za

0: zaniżyć komuś rangę i ewentualnie wtedy na przykład doktor poprawi nas, no jeszcze nie profesor.
1: Ja spotkałem się, miałem taką sytuację osobiście na studiach, że rzeczywiście nie wiedziałem, jaką jest funkcja, czy już ktoś zrobił tą habilitację, czy nie, więc zwróciłem się profesorze. No i tam było niezadowolenie, że on jeszcze tej habilitacji nie zrobił. I dlaczego ja profesorze mówię? Jak z tego wybrnąć wtedy?
0: To przepraszam i już, panie doktorze. I to ważne jest też, żebyśmy nie mówili profesorze, profesorko, tylko pani profesor albo pani profesorko, jeżeli ta osoba woli feminatywy i panie profesorze, także... Z tym pan, pani i czy to w korespondencji, czy w rozmowie.
1: No właśnie, a propos korespondencji, bo na studiach też często przychodzi nam pisanie maili, różnych pism i tak dalej. I często jest tak, że musimy zwrócić się do naszego wykładowcy też mailowo. No i oczywiście wiemy, jak to tytułować, na przykład szanowny panie doktorze, szanowny panie profesorze, a jak kończymy takie maile?
0: Zgodnie z tym, jak tytułujemy, jak zaczynamy maila. Czyli jeżeli forma adresatywna będzie szanowny panie profesorze, czyli jest bardzo oficjalny mail, nie znamy się dobrze, no to też kończę w różny sposób, gdzie jest szacunek. Czyli będzie łączę wyrazy szacunku z wyrazami szacunku, łącząc wyrazy szacunku. Namawiam do tego, żeby nie było głębokiego szacunku, bo to się różnie kojarzy. A tym bardziej poważania, dlatego w ogóle ja bym zrezygnowała z poważania, mimo że w teorii ta forma jest właściwa. Czyli jeżeli zacznę maila, szanowny panie profesorze, to mogę zakończyć teoretycznie tego maila z poważaniem Irena Kamińska-Radomska. Natomiast to jest tak oschłe, to jest tak urzędowe, to buduje taką barierę, już z wyrazami szacunku jest bardzo wysoką formą, więc zrezygnowałabym.
1: A można życzyć miłego dnia z uśmiechem? Emotką uśmiechu?
0: Jeżeli chodzi o emotki, to... To jest bardzo poufałe i dajmy szansę osobie, która w korespondencji jest wyższa rangą, zaczęła stosować te emotikony i wtedy my się możemy dostosować. Natomiast absolutnie nie wypada, żeby student do profesora jako pierwszy wysłał jakąś buźkę, serduszko, prawda? To jest niewłaściwe wtedy. Natomiast w ogóle ja bym nie krytykowała tak tych emotikonów, ponieważ my skracamy formy komunikatów, jakie wysyłamy, czy przez maile, czy przez telefony, więc żeby pokazać, jaki mamy stosunek do drugiej osoby, czy do tej wiadomości, jaką wysyłamy, no to skróconą formą właśnie wysłania tej naszej emocji jest ten emotikon. Także i są badania już na ten temat i się okazuje, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety lubią tę formę.
1: A powiedziała pani o skrótach i od razu mi przyszło do głowy, czy w takich oficjalnych mailach możemy napisać zamiast na przykład NP? Czy możemy używać skrótowców w takich mailach?
0: Ale
1: że na przykład zamiast skrótu NP na przykład musimy pisać pełną formę, czy możemy użyć skrótu?
0: Możemy użyć skrótu, ale zawsze, nawet liczby, jak się wpisuje na przykład na zaproszeniach, to liczby w datach bardzo elegancko jest napisać pełną formą. I tak to się skraca. Tak jak mówię, świat się zmienia, jesteśmy coraz szybsi, coraz więcej prowadzimy korespondencji i coraz szybciej trzeba odpowiadać. Nie zawsze mamy na to czas, także sobie pozwalamy po prostu na te skrócone formy. Ale jak pamiętam, nawet przy książkach, które wydawałam, jeżeli miałam to NP, no to była zawsze sugestia, prawda, na przykład,
1: czyli
0: a
1: żeby
0: nie
1: jednak
0: NP,
1: to rozwinąć. A my zaraz rozwiniemy jeszcze bardziej ten temat akademicki, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Ze mną wciąż dr Irena Kamińska-Radomska i jeszcze rozwijamy ten temat studiów. No to wyjaśnijmy tym pierwszoroczniakom, kim jest ten tajemniczy magnificencja.
3: To jest rektor i wasza magnificencjo, zwracamy się do tego rektora, czy to w mailu, czy w bezpośredniej rozmowie, ale uwaga, uwaga, uwaga, w bezpośredniej rozmowie tylko w sytuacjach bardzo oficjalnych. Na co dzień do rektora zwracamy się, panie rektorze, pani rektor, nie inaczej. Natomiast jak już jest to korespondencja, czy jest to na przykład uroczyste otwarcie roku akademickiego, no to już na dniach, prawda? To wtedy oczywiście wasza magnificencjo. I teraz jeszcze jedna uwaga, bo spotkałam się z czymś takim, że ktoś powoływał się na słowa rektora i mówi tak, jak wspomniał wasza magnificencjo.
2: No właśnie, jak to odmieniać wtedy? Nasza?
3: Jego! Mhm. I wtedy jest w trzeciej osobie.
2: To dlaczego jest wasza magnificencja?
3: Bo zwracam się i tu jest liczba mnoga, czyli to jest takie bardziej... ja wiem, podniosłe, bo w liczbie mnogiej król nawet o sobie mówił.
2: No
3: prawda?
2: Tak, no tak.
3: My zdecydowaliśmy, nie ja, my król.
2: No rzeczywiście, to jest problematyczne, ale powiedzmy sobie szczerze, zwykły student raczej rzadko z rektorem ma do czynienia. To jeszcze tak na koniec, bo jest ten magiczny kwadrans studencki. Czy rzeczywiście można się bez problemu spóźnić 15 minut na wykład i to nic nie szkodzi?

0: radzi, oczywiście. A na mój to już bardzo. Oczywiście żartuję sobie. Powinniśmy być punktualni. W Polsce punktualność to... bo w każdym kraju inaczej odbiera się to słowo i to pojęcie. W Polsce, jeżeli ktoś się spóźni minutę, dwie, trzy, to no, nawet widziałam, jak pan oko przymrużył.
1: Tak do pięciu.
0: Tak jest.
1: Jest okay.
0: Tak jest. Natomiast 15 minut, sporo. Mimo że to się nazywa kwadras akademicki, to nie jest grzeczne. 15 minut wykładu, przecież tu można podwaliny pod cały wykład zrobić i co potem? I potem ten student się gubi, w ogóle nie wie, o co chodzi, dlaczego akurat takie przykłady, a dlaczego akurat taki wywód? Coś z czegoś wynika. Niektórzy jednak mają te wykłady zbudowane na takim ciągu przyczynowo-skutkowym, no i wtedy po prostu no, nie ma przyczyny, nie ma skutku, prawda?
1: U mnie bardzo ciekawie na studiach wyglądał kwadrans akademicki, bo był rzeczywiście zawsze, ponieważ to polegało na tym, że wykładowca mówił nam, że okej, wykład na 13, to oznaczało, że wykład zaczyna się 13:15. Okay. I wszystkie godziny, to tak naprawdę start tych wykładów, ćwiczeń, to było plus 15 minut.
0: No to jego taki tak, jego takie, specyfika.
1: Można powiedzieć, że w ten sposób rozwiązali problem kwadransu akademickiego i nikt się nie spóźniał.
0: Nikt się nie spóźniał, ale teraz kwestia jest taka, czy przeciągał o te 15 minut?
1: Już starali się nie. Jednak ta 13:15, powiedzmy, to był limit.
0: Nie, mi nie chodzi o rozpoczęcie, tylko o zakończenie wykładu.
1: Nie, to jeszcze była przerwa po drodze. Nie, to było tak ustalone i jakoś tak funkcjonowało to po prostu.
0: No ja bym się źle czuła, dlatego że jeżeli ja jestem płacona za 45 minut, no to daję 45 minut i już. Źle moralnie bym się po prostu
1: jakieś te zasady wprowadzili. Nam jako studentom było to zawsze na rękę, bo te 15 minut w tył głowy, okej, nic się nie wydarzy, więc było na spokojnie. Doktor Irena Kamińska-Radomska, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Myślę, że tutaj studentom i podróżującym wyjaśniliśmy wiele kwestii. Już za moment, bo po godzinie 16 dołączy do mnie twórca internetowy Ślimak na pustyni. Będziemy rozmawiać o jego twórczości, więc zostańcie z czwórką, o tym już za moment.

0: Radio. Autopromocja.
1: Halo, Delem?
2: Tak, ja już jestem w drodze, na luzie. W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
3: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
2: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
3: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
2: Będzie też o rapie.
3: Oraz o osiedlu jazdów.
2: Warszawskie Śródmieście.
3: Ta rzecz tu się dzieje.
2: W sobotę od 15 do 18.
3: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRW.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie.
16: Tak jak my.

0: Z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy na prognozę pogody na jutro, bowiem sobota to trochę taki dzień, kiedy zrobi się cieplej. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że najchłodniej będzie w Suwałkach. 15 stopni tam, 16 w Białymstoku i Olsztynie, ale za to na zachodzie kraju nawet 20 stopni. I muszę przyznać szczerze, że ta fala lekkiego ciepła w niedzielę jeszcze bardziej do Polski dotrze w głąb. Jeśli chodzi o opady deszczu, to one tylko na wschodzie kraju, właśnie Białystok i Suwałki, natomiast pozostałe części kraju bez opadów. Słońce nawet będzie przebijać się przez chmurę, więc oficjalnie ogłaszam, to będzie ostatni ciepły weekend tej jesieni chyba?
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia Czwórka. Ej, nie wiem, czy to dobrze, może też błąd. Ale w moich myślach

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: No i dzień dobry raz jeszcze. 9 minut po godzinie 16. To jest audycja Jazda na Weekend. Kacper Zembrzucki, kłaniam się nisko. 25 dzień września. To zapomniałem wspomnieć wcześniej o tych wyjątkowych świętach, które zawsze sprawdzamy na początku audycji. Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. Więc dzisiaj jesteśmy wyjątkowo wdzięczni tym dwóm zawodom, wszystkim budowlańcom, bo w sumie budowlańcom może poczuć się każdy. Ten, który coś buduje malutkiego, ten, który właśnie maluje pokój, a może ten właśnie, który stawia galerię handlową czy dworzec. No i farmaceuci, dziękujemy za to, że jesteście i doradzacie nam. No, w tych aptekach czasem bywa ciężko, po prostu sami to wiecie. Moi drodzy, dzisiaj ta audycja jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ ostatnia na antenie czwórki 2,5 roku tutaj spędziłem w Polskim Radiu. No i przyznam szczerze, chyba dużo rozmów przeprowadziłem przez te 2,5 roku. Myślę, że tak sobie liczę, że chyba do setki gości się zbliżyłem. Staram się to jeszcze ustalić, właśnie teraz przeglądam jakieś archiwa audycji. Natomiast był to absolutnie wyjątkowy czas. Tyle, ile się tu nauczyłem, to wiem tylko ja. Natomiast jeszcze się tak nie rozwodząc, bo przed nami jeszcze 2 godziny audycji, teraz, już za moment, moim gościem będzie Wojtek Czuba, czyli twórca internetowy, szerzej znany jako Ślimak na Pustyni. No właśnie, tworzy bardzo ciekawy content w internecie, przede wszystkim dla tych wierzących obserwatorów. No i czy to jest tak, że będąc w tak młodym wieku, bo Wojtek ma 20 lat, nadal jest tak, że ta wiara może być przekazywana przez internet. Czy internet to jest idealne lub chociaż dobre miejsce do przekazywania takich treści, bo w tym tempie, kiedy to pęd życia nas goni, to nie wiem, zastanawiam się, czy 90 sekund na tak poważne rzeczy to starcza po prostu. Już za moment Wojtek będzie ze mną tutaj w studiu, będziemy rozmawiać, więc zostańcie z nami i słyszymy się. A w godzinie, po godzinie 17 przejrzymy sobie standardowo po raz ostatni, co wydarzyło się w tym tygodniu w internecie, show biznesie i w ogóle co grzeje teraz internet. To jest audycja Jazda na Weekend. Zaczynamy drugą godzinę.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: To jest audycja Jazda na weekend. Już jest, przybył do mnie nasz kolejny gość, Wojtek Czuba. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ślimak na pustyni. Mój drogi, ty masz 20 lat, za tobą setki internetowych materiałów, konferencje, rekolekcje. Jest też książka. No i tak może zacznijmy od tego. Dlaczego ślimak i dlaczego on jest na pustyni?
3: Znaczy to zaczęło się trochę od tego, że ja przede wszystkim zawsze stroniłem od mediów społecznościowych. Ja jakoś czułem się strasznie przebodźcowany i przed tym, jak założyłem ten profil o nazwie Ślimak na pustyni, to zupełnie Instagrama nie miałem, a jak już to prywatnego, z którego zupełnie nie korzystałem. No i w pewnym momencie życia stwierdziłem, że potrzebuję wejść w te media, potrzebuję ustawić jakąś nową drogę, nowe treści, zupełnie takie, których gdzieś tam w internecie nie widziałem, a których wiem, że ja sam bym potrzebował. No i ta nazwa wzięła się trochę od tego, ona ma swoją symbolikę, przede wszystkim ona ma być trochę takim hukiem przyciągającym.
2: No jest, no słuchaj, ślimak na pustyni, jak to brzmi?
3: No trochę, no randomowo, ale jakby to miało być z jednej strony takim hukiem, z drugiej strony takim trochę powiedzeniem sobie, że jakby to nie jest dla mnie obojętne, ta sama nazwa, bo pustynia, jak i ślimak są trochę takim nawiązaniem do rzeczywiście takiego powolnego życia, do takiego smakowania tego życia, a ja wiem, że od dzieciaka jestem takim, tym się zawsze muszę chwalić, to sorry. To jest moja tożsamość, ja jestem warszawiakiem. I moi dziadkowie też są w Warszawie. I jakby ja mam pokolenia bardzo, bardzo daleko właśnie oryginalnie z Warszawy. No i od zawsze tutaj żyję i rzeczywiście jestem w takim trochę warszawskim rytmie robienia wszystkiego dużo szybko, jak najwięcej i dynamicznie. No ale rzeczywiście w pewnym momencie zdecydowałem się prowadzić taki tryb życia bardzo z jednej strony szybki, intensywny, z drugiej strony wyciszony. Nie? Jadąc metrem, wczytując się w książkę i tak dalej i trochę chciałem to chociażby tą nazwą zaprezentować, że dobrze jest odnaleźć ten balans między dynamicznym, szybkim życiem intensywnym, a tym, że jednak mieć taką przestrzeń do tego, żeby pobyć sam ze sobą, żeby się wyciszyć, bo dla mnie cisza jest mimo wszystko takim motorem tego, że mogę iść w świat i dzielić się tym, czego sam jakoś doświadczam.
2: Czyli stąd ślimak i żeby zwolnić, i pustynia, żeby w ciszy.
3: Tak.
2: No ale pytanie brzmi, czy ty teraz, bo zobacz, ile ty robisz rzeczy, no po prostu niesamowite rzeczy w internecie, radia, telewizja i tak dalej, czy ty nadal potrafisz być tym ślimakiem na pustyni, w tym pędzie życia?
3: Jakby to jest sztuka, jakoś się tego nauczyć, ale no jakby ja nie mam z tym problemu, bo wiem, że mam takie przestrzenie w ciągu życia, które są do tego bardzo radykalnie zarezerwowane. Ja bardzo radykalnie podchodzę do moich poranków, w sensie budzę się dużo wcześniej rano niż wszyscy, właśnie po to, żeby posiedzieć sobie z tą książką, jakąkolwiek właściwie. Ja bardzo kocham czytać książki, to jest takie moje oderwanie trochę od rzeczywistości. Czy kiedy właśnie siedzę w metrze, to co mówiłem, czy kiedy siadam jakoś wieczorem, zapalam sobie lampkę i siedzę przed ikoną, czy przed jakimś obrazem, który mam, wpatrując się w to i gdzieś tam wszystko ze mnie schodzi. Dodatkowo dla mnie takim dniem jest niedziela, nie? No przez to, że jestem osobą wierzącą, no to też dla mnie ona jest bezpośrednio połączona z kultem, z tym, że chodzę do kościoła i tak dalej, ale ona ma ten wymiar mimo wszystko odpoczynku, tego, że ja w niedzielę przypominam sobie, że to, co się dzieje, to wszystko przemija i jest coś więcej niż ten świat. I są rzeczy ważniejsze niż to, żeby zrealizować wszystko, co ma się w planach po prostu.
2: Czyli tak. Jednak dynamiczne życie nie przeszkadza w tym, żeby zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym, co dla ciebie jest ważne.
3: Oj, to najważniejsze. No bez tego nie ma dynamicznego życia. Bez tego dynamiczne życie jest jakimś pędem za niczym konkretnym.
2: A wspomniałeś o tym, że na początku miałeś te media społecznościowe prywatne i tak dalej.
3: Tak.
2: Czy trudne to było dla ciebie, żeby się przełamać? Jednak pójść w to publiczne?
3: I tak, i nie, bo na szczęście pierwsze moje materiały do internetu wstawiłem w momencie, w którym byłem sam na osobistym wyjeździe.

0: kiedy akurat byłem w zakonie, trochę się zamknąłem, żeby tak jakby przemyśleć, przemodlić życie. I wtedy wstawiłem jakby pierwsze rolki po kilku dniach. Człowiek odcięty od świata, zapomniałem, że ten świat w ogóle na zewnątrz istnieje. Przeraziłem się, kiedy zobaczyłem, że coś ludzie znajomi czy ze szkoły zaczynają to lajkować czy obserwować. Wtedy jakby przyszła taka świadomość, że okej, ktoś to może zobaczyć, ale no było już trochę za późno.
1: No i właśnie o tym za moment, bo bardzo mnie to ciekawi, jaka była reakcja twoich znajomych na twoje treści w internecie, więc zostańcie z nami, za moment wracamy do rozmowy.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Zami ślimak na pustyni. Mój drogi, wspomniałeś o tym, że właśnie zacząłeś te publiczne treści wrzucać, pierwsze reakcje, znajomi, jakieś polubienia. Ty tworzysz treści religijne. I teraz ja nie chcę mówić, że to jest niepopularne wśród młodych ludzi, chociaż można tak powiedzieć. I jakie były właśnie reakcje twoich znajomych, twoich najbliższych na to, co tworzysz?
3: No, przede wszystkim z jednej strony takie zaskoczenie. Zaskoczenie tego, że jakby dlaczego, skąd to się wzięło, bo to było trochę takie nagłe, nie? To jakby ja nie byłem człowiekiem takim wierzącym od zawsze, więc jakby przede wszystkim zdziwienie, że co się wydarzyło w twoim życiu. A z drugiej strony ja przez to, że no, trochę nie z własnej woli, ale jakby zostałem posłany do szkoły katolickiej, to przez to otaczali mnie raczej ludzie zaznajomieni z tym wszystkim, więc wejście w to było trochę łagodniejsze. Jakby z drugiej strony miałem bardzo wielu znajomych zupełnie niewierzących, ale bariery światopoglądowe czy jakiekolwiek inne no nie są barierą, która mogłaby rozbić jakąkolwiek relację. Jeżeli rozbija, to znaczy, że nie jest to w jakimś sensie taka przyjaźń. Była taka akceptacja, było takie zdziwienie, ale raczej poparcie, że jeżeli to robisz, to ci napędzam, to
2: go for it,
3: fajnie.
2: Po prostu tak, i bardzo dobrze. Tak. A powiedz mi, bo właśnie ty ewangelizujesz również w sieci.
3: Tak.
2: Czy twoim zdaniem teraz jest trochę tak, że młodzi przeżywają kryzys wiary? Bo takie jest moje spostrzeżenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
3: Tak, ale myślę, że każdy człowiek w jakimś sensie

0: ma taką potrzebę religijności, tego uczy mnie sam oprócz jakby psychologii, teologii, też międzywydziałowo sobie robię filozofię i tak dalej. Rzeczywiście jakby ta religijność w jakimś sensie jest wpisana w człowieka, nie? Nawet jeżeli nazwiemy to jakimkolwiek innym szukaniem wartości, mindfulness i tak dalej, jakby w jakimś sensie jest to próba zrozumienia siebie, albo próba bycia z jakąś transcendencją, po prostu bytem wyższym niż to, co materialne, to, co istnieje. W jakimś sensie jest kryzys wiary i jakby nie dziwię się temu, że ludzie odchodzą od kościoła, który...
1: Co Kościół robi źle w takim razie?
0: No ma na swoich barkach 1500-1900 grzechów. No, tego nie można ukrywać i nikt tego nie może też tuszować, o tym trzeba mówić, ale wydaje mi się, że to jest też moja rola. Moja rola nie jest komuś wcisnąć produkt pod nazwą chrześcijaństwo, tylko jest pokazać prawdę, nie? Że jakby mimo tego można to wybrać, mimo tego może to być prawdziwe i odsłonić po prostu tą prawdę, która tam jest. Jest rzeczywiście kryzys, może nie wiary, nie? Bo ja jestem przekonany, że każdy z nas ma w sobie jakąś wiarę.
1: Ja bym powiedział wiary do kościoła.
0: Tak, to absolutnie tak i się temu nie dziwię, bo jeżeli spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy no, wierzą w Boga, ale no, nasz Bóg głosi miłość, szacunek do wszystkich, a jeżeli tam jest, a ja jestem wierzący, więc jestem trochę ponad tobą i mam ci coś przekazać, a ty jesteś jeszcze taki, nie do końca rozumiesz to, co ja rozumiem, taka po prostu taki gnostycyzm, nie? Że ja mam tajemną wiedzę, a ty nie masz. Ja teraz siedzę, żeby cię tam przekabacić na to. No to jeżeli spotykam się z czymś takim, jeżeli ja bym się z czymś takim spotkał, na szczęście gdzieś inna strona kościoła się przede mną odsłoniła, no to też przeżywałbym wielki kryzys do tej pory.
1: No dobra, ale wiesz, w internecie to dominują raczej krótkie treści, to masz tam powiedzmy minutowe filmy, no, coś takiego.
0: 90 sekund.
1: Tak, 90 sekund. Czy w tak krótkim czasie jesteś w stanie tak to wszystko zbić w jedną pigułkę, żeby to dotarło do tego młodego człowieka? No. Bo zobacz, bo jednak Kościół gdzieś nam się kojarzy z kazaniami, mi osobiście. Po prostu to się ciągnie. Czasem mówi ten ksiądz od rzeczy. A ty masz 90 sekund.
0: No, niestety. No to jest sztuka, to jest pewna sztuka. Jakby kiedyś zaprosiłem do... o tej wspólnocie pewnie zaraz, ale zaprosiliśmy kiedyś na spotkanie profesora Marcina Matczaka, który rzeczywiście powiedział, że to jest ciężkie. Powiedzieć coś w kilkudziesięciu sekundach. I moją rolą nie jest komuś wytłumaczyć życie w tych kilkunastu sekundach, tylko być bodźcem do tego, że pójdzie głębiej. Pójdzie głębiej na Spotify'a, gdzie mam więcej tych treści, pójdzie głębiej na YouTube, na którym już jakby nie publikuję, ale pójdzie głębiej wejść w jakieś środowisko, obejrzeć więcej tych materiałów i wtedy jak tych 60-sekundowych filmów jest kilkanaście, to już więcej można przekazać. To więc prawda. Jakby to ma być raczej taki bodziec, no a raczej szansą jest dłuższa forma. Tak.
1: Jednak zapoznanie się z twoim profilem i przeglądanie filmu po filmie. Dobrze, za moment porozmawiamy o twojej książce, bo też mam kilka pytań na ten temat, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: I wracamy do rozmowy. Ze mną wciąż Wojciech Czuba. Mój drogi, książka The Way. No właśnie, ty w tej książce stawiasz bardzo duże pytanie, kim naprawdę jesteś. Mhm. Czy ty już wiesz, kim jest Wojciech Czuba? Nie, ale no, filozoficznie, co?
2: No, bardzo, bardzo. Nie, odpowiadam sobie cały czas na to pytanie. Mhm. To jest jakby takie poszukiwanie, bo jakby odpowiedź na to pytanie jest co chwilę inna i co chwilę mam wrażenie, że wiem, po czym dowiaduję się po jakimś czasie, że nie wiem. To pytanie, kim jestem, to jest takie pytanie, które stawiam bardzo odważnie w jednym z rozdziałów i ta teza dotyczy trochę tego, żeby móc, no znowu, filozoficznie tak ontologicznie na siebie spojrzeć. Wow. W sensie jako taki korzeń, kim jestem naprawdę, a nie z wierzchu, bo można siebie nazwać, no dzisiaj mogę siebie określić jako student psychologii, teraz już student teologii od 3 dni.
1: Gratuluję.
2: Dziękuję. Nie wiem, powiedzmy ewangelizator, jakiś tam influencer i tak dalej, i tak dalej. Okej, ale kim głęboko jesteś? Bo myślę, że szukamy wszyscy takiej tożsamości, która jest bardzo stała, zakorzeniona i nie jest zależna od okoliczności zewnętrznych i według mnie ta tożsamość jakoś jest i trochę to jest owoc takiego mojego poszukiwania w tej książce.
1: Właśnie w tej książce w opisie bardzo mnie zaciekawiło jedno zdanie. Co stracisz, a co zyskasz idąc za Jezusem? Ja chciałbym to odwrócić. Co można stracić?
2: Z pozoru można stracić całkiem dużo. Przed rozpoczęciem tej audycji rozmawialiśmy chwilę o tym, że dokonując każdego wyboru tracimy nieskończoną ilość w ogóle możliwości tego, jak nasze życie mogło się potoczyć i nawet tych z pozoru prozaicznych wyborów. To życie z Chrystusem ma swoje konsekwencje w tym sensie, że wielu rzeczy jednak się odmawia, nie? Wielu rzeczy się w jakimś sensie wyrzekam.
1: Właśnie wyrzeczenia, co nie?
2: Tak. I jakby w tym sensie, ale no jakby wiadomo, że to jest pewna prowokacja do tego, żeby na to pytanie odpowiedzieć trochę inaczej, trochę je odwrócić w tej książce. Tak. Odpowiedź, którą w jakimś sensie stawiam i to, jak do niej dochodzę, no jest zawarte, wiadomo, w tej książce, to jest odpowiedź, że jeżeli w czymś znajduje się rzeczywiście najwyższą wartość, nie? To jakby strata, którą się poświęca, no jest naprawdę niewielka. Nie? To trochę tak jak wejściem w związek z jedną osobą. Wybierasz ją i nie wybierasz jej dlatego, że te wszystkie opcje są jakby trochę gorsze. Jakby to jest dla ciebie skarb i dla ciebie nieistotna jest ranga tych wszystkich innych opcji. Ty wybierasz tą, bo widzisz w niej perłę, bo widzisz w niej skarb, bo widzisz jej...
1: To coś.
2: Jakiś, tak. Tak, wiadomo.
1: Dokładnie.
2: Co cię ciągnie do tego.
1: Dokładnie tak.
2: I wtedy ta strata tych wszystkich rzeczy, ona jest bagatelna. Mhm. Jakby to, wiedząc, co się posiada, wtedy strata tych wszystkich rzeczy, ona nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, tylko no, trzeba dostrzec tą wartość w tym, co się wybiera, a tego to sztucznie ciężko jest to zrobić.
1: Tak, wracając jeszcze do moich poprzednich pytań, bo za moment przejdziemy do tematu tego community, którego stworzyłeś. I pomyślałem sobie, bo tak, rozmawialiśmy o tym, że Kościół oczywiście ma 1509 grzechów,
2: tak.
1: Natomiast jak ty tak rozmawiasz z młodymi ludźmi, to czego tak naprawdę młodzi ludzie teraz oczekują od Kościoła? Czego oni szukają w nim?
2: Bardzo wielu różnych rzeczy, to w zależności od tego, kto ma jaką historię. Czasami, kiedy spotykam się z ludźmi, oni szukają pewnego rodzaju bezpieczeństwa, zrozumienia. Czasami rzeczywiście szukają Boga jako Boga, tego, żeby mieć poczucie jakiegoś sensu i celu, bo jakby... No, Viktor Frank tu się trochę kłania, bez sensu i bez celu ciężko jest żyć. Każdy z nas musi mieć jakiś sens i cel. A czasami, chyba w najczęstszej ilości przypadków, wbrew pozorom, przynajmniej w Warszawie, bo jakby wiadomo, że społeczność różni się od wsi czy wiosek,
1: no jasne,
2: teraz trochę
1: wiadomo.
2: Jakby niemiły.
1: Wiadomo.
2: Bardzo często rzeczywiście szukają prawdy. Nie? To widzę. Szukają prawdy, nie boją się stawiać pytań, nie boją się wejść w polemikę, nie boją się powiedzieć, dobra, nawet jeżeli chciałbym być w kościele,

0: co nie zgadzam się z tym i z tym, jak to mogę pogodzić. I myślę, że to jest dla mnie najpiękniejsze, że w Kościele jest ta różnorodność. Z jednej strony szukają prawdy, bezpieczeństwa, sensu i celu, ale również szukają najzwyklejszych relacji. Relacji i z Bogiem, i z drugim człowiekiem, i samym sobą.
1: Bo ja bym tutaj dodał, że mamy taki czas, taki pęd życia po prostu. I faktycznie jest tak, że zapominamy często o drugim człowieku po prostu. I to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście może i tego szukają. I bardzo cenne to, co powiedziałeś. Dobrze, to za moment właśnie o tym Ślimak Community. Bo to jest jednak bardzo interesujące, że da się stworzyć taką społeczność, więc zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Ślimak Community, bo za mną jest Ślimak na pustyni, to o tym teraz właśnie. Jak to się robi, że tworzy się społeczność ludzi, która, no właśnie, wy się widzicie regularnie, jak wyglądają wasze spotkania?
3: Tak, my się
2: widzimy. I czym jest Ślimak Community?
3: Może właśnie trochę odpowiadając na to pytanie, które było chwilę wcześniej, to znaczy, czy w tych kilkudziesięciu sekundach da się przekazać komuś to, co chce się przekazać? Nie, i dlatego jest to Ślimak Community. Dlatego jest przestrzeń, do której można przyjść i wejść trochę głębiej. I widzę, że to działa. Ślimak Community to jest społeczność, wspólnota, bo jakby wspólnota brzmi bardzo tak ściśle, a to jest społeczność w tym sensie, że można przyjść, wyjść, być chwilę, odejść niezobowiązująco. Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Pierwsze spotkanie dotyczy klubu biegowego.
2: Jakby to jest dla mnie niesamowite, że połączyliście modlitwę z bieganiem w ogóle.
3: Znaczy, to jest rzecz chyba najprostsza, jaką można było zrobić. I dziwię się, że nikt jeszcze na to nigdy nie wpadł. Kluby biegowe są teraz ekstremalnie na topie
2: bardzo,
3: w Warszawie.
2: Bardzo.
3: Szczególnie w Warszawie. I stwierdziliśmy, no dlaczego nie możemy zrobić takiej przestrzeni do tych, którzy w jakimś sensie szukają ludzi o podobnych wartościach. I stwierdziliśmy, będzie tam minimum modlitwy, maksimum biegania. W tym sensie, że nie potrzeba dużo. To jakby nie chodzi o to, że my

0: biegniemy zadyszani i odmawiamy różaniec, tylko spotykamy się, mamy rozgrzewkę, stoimy w kółku łapiąc się za ręce, jakkolwiek to nie wygląda dla ludzi z zewnątrz. Przedstawiamy w jakimś sensie swoje prośby, intencje, które ktoś nosi jakoś w sobie. Modlitwę za kogoś bliskiego i tak dalej, i tak dalej. Modlimy się Ojcze Nasz. Modlitwa trwa, jakbyśmy policzyli, nie wiem, 40 czy 50 sekund i idziemy biegać. I dalej nie ma tam jakiejś modlitwy ustnej i tak dalej, tylko chodzi o pewne spędzenie razem czasu w takiej codzienności, żeby to nie był też jakoś super zagospodarowany czas, tylko pójdę pobiegać, innym nie zmotywuję. No, działa jak zwyczajny klub biegowy w centrum Warszawy, również nad Wisłą. Tak. I to jest pierwsze spotkanie,
1: tylko nie idziecie,
0: które
1: na marcze na końcu. A może idziecie właśnie?
0: Czasem idziemy.
1: No właśnie.
0: Chociaż zostałem za to zhejtowany przez...
1: Tak? Dlaczego?
0: Przez, znaczy zhejtowany, no trochę wyśmiany. Pierwszy raz to zaproponowałem. Niektórzy zaczęli się z tego śmiać, ale potem naprawdę poszliśmy. I już nie było
1: no właśnie, bo też w sumie o tym wspomnieliśmy, że okay, my jesteśmy w Warszawie i ja czasem odnoszę takie wrażenie, że tak jest po prostu, tak, że my żyjemy w warszawskiej bańce, chcąc czy nie chcąc, naprawdę gdzieś tam w mniejszych miastach jest trochę inaczej. Ja myślałem bardzo długo, że nie żyję w takiej bańce, pojechałem do siebie do miasta rodzinnego, absolutnie żyję. Czy twoim zdaniem też to, jak wygląda wiara w Warszawie, powiedzmy, różni się od tego?
0: Oj, zdecydowanie.
1: Czy jest nawet bańka w tym?
0: Absolutnie tak, ale to jest bardzo pozytywna bańka, bo to jest bańka, która nie da się poruszyć byle czym, nie? Nie da się poruszyć byle jakim jednym zdaniem z kazania. Nie da się poruszyć często jakąś emocją. Ona chce odpowiedzi na pytanie. Ja to tak bardzo cenię i bardzo dziękuję, że akurat w tym świecie tego katolickiego internetu ja zostałem postawiony w Warszawie, bo moją pasją jest szukanie odpowiedzi na pytanie. Nie? Jest filozofia i rzeczywiście tym się to różni, że jeżeli nie mam odpowiedzi na niektóre pytania, to czegokolwiek byście mi nie zaoferowali, poczekajmy jeszcze. Okay. I to jest, ja to bardzo cenię. To jest świadomość ludzi, którzy chcą w czymś być świadomie. I to jest super. Ale wracając właśnie do tego tematu, idziemy na macze. Ja sam bardzo lubię, okazyjnie. Drugie spotkanie to jest spotkanie, gdzie po prostu siadamy sobie nad Pismem Świętym, gdzieś o nim rozmawiamy. Raz albo dwa razy w miesiącu jest spotkanie z konkretnym gościem, który odpowiada na jakieś problemy, pytania, albo mamy debaty. Ostatnio była debata odnośnie tego, czy skrajnie zły człowiek może być zbawiony.
1: Jaka jest odpowiedź? No dobra, nie mamy tyle czasu, rozumiem.
0: Nie mamy tyle czasu, trzy godziny nad tym dyskutowaliśmy, okay, to byłoby karygodne streścić to
1: dobra,
0: w chwilę.
1: Zgadzam się.
0: Będzie pytanie o to, skąd w ogóle zło i cierpienie na świecie, czy ono da się pogodzić z istnieniem Boga. Teraz w październiku będzie debata i spotkanie z gościem odnośnie roli ChatGPT w wierze w religijności, czy on może zastąpić spowiedź na przykład?
1: Piszą kazania z ChatGPT, myślisz?
0: O, jest to pytanie,
1: ja wydaje myślę, mi się... gdzieś na pewno.
0: Na pewno gdzieś, tak, ale papież Leon powiedział, że jakby żebyśmy w to czata nie tam nie wtrącali. Z jednej strony mądre, z drugiej strony jak ja jeżdżę z jakimiś rekolekcjami, a zdarza mi się, no to jakby korzystam z czata w tym sensie, że znajduję jakieś źródła, teksty i tak dalej.
1: Myślę, że jak korzystasz z głową tak. I po prostu serio, nie na, tak powiem, nieumyślnie, tylko robisz to naprawdę myśląc, to da się to zrobić.
0: Nie, no to da się, to jest przegenialne narzędzie. Jak mądrze się tego używa, tak. to super.
1: Jeszcze cię dopytam, bo a propos tych waszych, tego twojego tak. community, kto przychodzi na takie spotkania? Bo wiadomo, dobra, osoby wierzące, ale czy na przykład jak pojawi się tam osoba poszukująca, to jak wy na nią reagujecie? W sensie, czy też może brać udział w tych spotkaniach?
0: Może brać udział, to jakby ja nie wyśmiałam tego pytania, ale tak się uśmiecham gdzieś też wewnętrznie, bo osoba poszukująca, jak się tam pojawi, jak my na nią reagujemy, to jakby tak zwraca uwagę, jakbyśmy my pierwszą rzecz, którą robimy, to pytamy, podchodzimy i ile razy w ciągu ostatniego roku byłaś w kościele, kiedy ostatnio spowiedzi, wymień mi 10 przykazań tak. i
1: egzamin
0: credo.
1: Jest na starcie, no.
0: No nie, no jakby ja nawet bardzo często ludzi, z którymi rozmawiam i bardzo często osoby, które tam przychodzą, ja nie mam pojęcia, na jakim poziomie jest ich wiara. Były takie momenty, gdzie ostatnio, nie będę też zdradzał tożsamości, bo jasne. To jest taka osobista trochę historia tego człowieka. No, podszedł do mnie i mówi, przyszedłem do was pierwszy raz, będąc tutaj od 12 lat w ogóle w kościele u was. Wczoraj pierwszy raz przyjąłem komunię i bardzo dziękuję za te spotkania. Byłem tutaj absolutnie niewierzący, nie? Zobaczyłem, jak to w ogóle... czym wy żyjecie, zobaczyłem was w ogóle na Facebooku.
1: Ojej, wow. No,
0: nieźle.
1: Ale to chyba dla ciebie jest wtedy sukces.
0: Tak.
1: Więc się radujesz, myślę, z takich...
0: Bardzo się raduję. Ja się zawsze raduję, kiedy spotykam też przede wszystkim osobę świadomą tego, w co ona wierzy. Nawet jeżeli wierzy w co innego, to cieszę się, że ktoś żyje jakoś tak głębiej zastanawia się nad tym życiem, że ktoś ma jakąś pasję, że ktoś ma jakiś cel, to jest dla mnie.
1: Ale pięknie to spuentowałeś.

0: Autopromocja.
1: W sobotnim paśmie muzycznym sporo dobrej muzyki i ciekawych historii. Hania Derej, kompozytorka, pianistka i dyrygentka, przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zejrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Czas na prognozę pogody na niedzielę i tutaj mam dobre wiadomości. Będzie ciepło, moi drodzy, bez deszczu w całym kraju, absolutnie nawet kropla nie spadnie. Nawet ten wiatr, który przez weekend nam towarzyszy w niedzielę, uspokoi się i będzie prawie bezwietrznie. Może za wyjątkiem zachodniej części kraju, ale spójrzmy na temperatury. Najchłodniej będzie ponownie Suwałki, Białystok, tam 19 stopni. Zobaczcie, powiedziałem najchłodniej. 20 stopni w centrum, a na zachodzie, w okolicach Zielonej Góry, nawet 22 stopnie, więc to naprawdę ostatni moment, żeby złapać chwilę słońca, bo ono będzie przebijać się przez chmury i żeby złapać chwilę ciepła, bo na kolejne przyjdzie nam poczekać dobrych parę miesięcy.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
9: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: 9 minut po godzinie 17, to jest trzecia godzina audycji Jazda na Weekend. Witam tych, którzy dołączyli właśnie teraz do nas. No właśnie, 25 dzień września, to już tak naprawdę za moment październik. Jak sobie o tym myślę, to od razu dreszcze mnie przechodzą. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dwa dni temu patrzę na termometr

już w nocy i było 6 stopni. I było mi tak zimno w mieszkaniu, że zastanawiałem się, o co chodzi, a następnego dnia to już w ogóle grzejniki zaczęły grzać. Więc bez chwili wytchnienia i zastanowienia odkręciłem je na piątkę i naprawdę było ciepło, bo ja jestem niestety zmarzlakiem i ostatnio nawet zdarzyło mi się zasnąć w szlafroku i polecam, bo tu czasem nawet gorąca herbata nie pomaga, ale co w trzeciej godzinie audycji Jazda na Weekend, a więc przejrzymy sobie wydarzenia z internetu, show biznesu, które miały miejsce w ostatnim czasie. Między innymi przejrzymy się temu, jak Amerykanie wspominają Dolly Parton, bo przypomnijmy, zmarła nie tak dawno temu ta ikona muzyki, przede wszystkim muzyki country. Co jeszcze będzie? No na przykład Philip Heiser pokazał swoją żonę, bo już są po ślubie, ale to nie koniec ślubnych tematów, bo jeszcze Dove Cameron i Damiano David wzięli ślub, gorący ślub w Toskanii, to wydarzyło się wczoraj. No tamto się dopiero odkręcił kran z pieniędzmi i popularnością, no bo on wokalista, ona aktorka, to tam się będzie działo. Także zostańcie z nami już za moment. No właśnie, może zacznijmy właśnie od Damiana Davida i Dove Cameron. O tym już za moment na Antenie Czwórki.

0: for the ladies and the superstars.
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
3: Obiecałem, że zaczniemy od ślubu Damiano Dawida i Dove Cameron. No to ruszajmy. Damiano Dawid, wokalista i lider zespołu Måneskin, a Dove Cameron, amerykańska aktorka, powiedzieli sobie sakramentalne tak w malowniczej Toskanii. Te Włochy ostatnio bardzo popularne, jeśli chodzi o śluby gwiazd. Relacja włoskiego wokalisty i tej popularnej aktorki od początku budziła ogromne emocje i zainteresowanie wśród fanów na całym świecie. Para zaczęła spotykać się w 2023 roku, a ich przełomowym momentem związku był rok 2025, kiedy to doszło do oświadczeń, prawdopodobnie w Sydney w Australii. Uroczystość ślubna sama, która miała miejsce wczoraj, odbyła się w późnych godzinach popołudniowych. No i znowu, ja mam takie wrażenie, że gwiazdy ostatnio bardzo lubią brać śluby i wyprawiać huczne uroczystości w jakichś zabytkowych budynkach. No i nie było tutaj inaczej. To był zabytkowy budynek zlokalizowany w toskańskiej dolinie, no ja nie jestem Włochem, ale Val d'Orsia, chyba nawet okej. No i ten zamek, ten taki posiadłość jest wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Na miejscu oczywiście zadbano o rygorystyczne środki bezpieczeństwa, żeby nowożeńcom zapewnić pełną prywatność. Sama Dove Cameron olśniła zgromadzonych taką zjawiskową suknią od domu mody Valentino, a potem jeszcze się przebrała, więc w ogóle bardzo popularne jest, widzę ostatnio, takie kilkokrotne przebieranie się wśród gwiazd. Na ceremonii oczywiście zameldowali się pozostali członkowie grupy Måneskin. Obecność całego składu legendarnej formacji natychmiast rozbudziła emocje, ponieważ spekulowano, że może jakaś niespodzianka się pojawi. Tak czy inaczej, jeżeli jakaś niespodzianka miała miejsce, no to nie wiemy o niej zbytnio. Natomiast Damiano Dawid postawił też na biały garnitur, więc troszkę inaczej niż zazwyczaj to na tych ślubach wygląda. No i też muszę podkreślić, że to świętowanie trwało 2 dni. I to też jest popularne, bo przypomnijmy, Dua Lipa na przykład na swoim włoskim weselu, no to tam nie dość, że ściągnęła masę gwiazd, to jeszcze trwało to prawie tydzień i część miasta była po prostu zamknięta.

Jeżeli chodzi o ten obiekt ślubny, to tutaj też media zwracają na to uwagę, no to mówi się, że to jest ultra ekskluzywny resort, naprawdę, bo nie dość, że jest to na wsi toskańskiej, to rezydencja zachwyca 42 apartamentami z podgrzewanymi basenami, prywatnym polem golfowym, spa, restauracją Michelin i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej zresztą w tej rezydencji przebywali m.in. Barack Obama, Paul McCartney czy George Clooney. Więc jeśli chodzi o takie luksusy, to zdecydowanie one pojawiły się na tym ślubie. No i od razu pojawiły się też również takie zagwozdki, co młodzi, jak młodzi będą świętować. No i pomimo tego, że rzeczywiście ta uroczystość była dość prywatna, to zdjęcia paparazzi wyciekły do mediów. No i różne zwyczaje mogą panować we Włoszech. Na szczęście, powiedzmy sobie szczerze, bo to mogłoby się skończyć różnie. Na przykład nowożeńcy nie tłukli dachówek, a mogliby, prawda? Bo w niektórych kulturach tłuczenie dachówek to pewnego rodzaju symbol, bo na przykład w Chinach istnieją zwyczaje związane właśnie z rozbijaniem takiej ceramiki czy ogólnie dachówek, no i to znaczy, że po prostu oni chcą mieć szczęście, oni chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo. I uwierzcie mi, jest też taki niemiecki zwyczaj, który nazywa się Poltareband i on oznacza to, że właśnie przed ślubem tłucze się porcelanę, dachówki i ceramikę na szczęście. No i tutaj nie miało tego miejsca, a chociaż mogłoby, bo to takie włoskie wesele. A i dopiero pomyślałem o tym, że Damiano Dawid w sumie wziął ten ślub na swojej ojczystej ziemi, bo przecież to jest Włoch, a Amerykę ściągnął do Europy. No i wreszcie, Amerykanie kochają Europę. A my kochamy Amerykę, a przede wszystkim kochamy niektóre gwiazdy amerykańskie, na przykład Dolly Parton. I o niej i o tym, jak Amerykanie ją wspominają, już za moment.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 25 dzień września to również przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych dzień Dolly Parton. No bo wiecie, 9 to 5, 9-2-5, czyli 25 września. Przypomnijmy, Dolly Parton zmarła dokładnie miesiąc temu, 25 sierpnia, w wieku 80 lat. To jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci muzyki country, autorka takich utworów jak Jolene, 9 to 5 czy I Will Always Love You. Jej przedstawiciele poinformowali, że artystka zmarła po krótkiej walce z chorobą nowotworową. Zresztą ta wiadomość wywołała falę reakcji na całym świecie, bo Dolly Parton wspominali m.in. jej chrześnica, Miley Cyrus, Taylor Swift, Beyoncé, Celine Dion, Elton John i ja mógłbym tak wymieniać bardzo długo. Tak naprawdę była to ikona. No bo nawet jak czytamy te wpisy w internecie, to naprawdę nieważne było, czy Dolly ma na sobie pantofelek czy klapek, ona zawsze była nazywana ikoną. Ona tak naprawdę zawsze pokazywała klasę tą muzyczną. No i zresztą I Will Always Love You to jest jej utwór. Bardzo często ludzie myślą, że Whitney Houston oryginalnie ten utwór stworzyła, a oryginalnie stworzyła ten utwór Dolly Parton. Ale dobrze, dzień Dolly Parton w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, w jaki sposób jest obchodzony w Kalifornii, bo to

0: właśnie tam to święto zostało ogłoszone.
1: Wszyscy moglibyśmy czerpać z postawy Doli, stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom w wydanym oświadczeniu. Bądźmy życzliwi, pokorni i czerpmy radość z życia. Bądźmy jak diament w świecie pełnym tanich błyskotek. Przyjmując tę ustawę, nie tylko ustanawiamy dzień poświęcony Dolly Parton, tworzymy coroczne przypomnienie, by żyć tak jak ona, z radością, życzliwością i wielkim sercem, podkreślił gubernator. W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające zmarłą piosenkarkę. Jak podaje oficjalna strona internetowa Nashville, rodzinne miasto artystki uhonoruje Parton, rozświetlając się na różowo i eksponując plakaty z jej wizerunkiem. Na placu Union Square San Francisco odbędzie się z kolei wydarzenie z muzyką na żywo i innymi atrakcjami. Z kolei w Nowym Orleanie przejdzie pochód przez dzielnicę francuską, który zakończy się w tamtejszym Muzeum Jazzu, stanowiąc hołd dla zmarłej w sierpniu artystki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dolly Parton pozostawiła po sobie również niezwykłą muzyczną kapsułę czasu. W 2015 roku nagrała utwór My Place in History, który został zamknięty w specjalnej skrzyni w jej parku rozrywki Dollywood. No i zgodnie z jej życzeniem nagranie ma pozostać niedostępne przez 30 lat i ujawnione dopiero w 2045 roku. Przez lata artystka żartowała, że sama bardzo chciałaby dożyć momentu premiery, a piosenka pozostaje więc jedną z największych tajemnic w jej dorobku. Wiadomo, że istnieje, ale przez kolejne lata nikt jej nie usłyszy. Nie wiemy, o czym jest, nie wiemy, w jakim stylu jest stworzona. Można powiedzieć, że to nietypowe artystyczne pożegnanie, no i w sumie wiadomość pozostawiona przyszłym pokoleniom. A teraz na antenie czwórki wyjątkowa piosenka w wykonaniu Dolly Parton, chyba ta najbardziej popularna, bo Jolene.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Można powiedzieć, że sztafeta pokoleń ruszyła, bo Zygmunt Heizer już, prawda, żonaty, a teraz jego syn Filip Heizer również w tym tygodniu, a raczej w ubiegły weekend, tak bym powiedział, Filip Heizer wziął ślub ze swoją już żoną, Bianką Heizer, o 20 lat młodszą. Ta uroczystość wywołała niemałe poruszenie w internetu, ale dobrze od początku. Całość wydarzyła się w Krakowie i była to dość kameralna uroczystość, bo tylko dla rodziny i najbliższych przyjaciół. Działo się tam naprawdę wiele, mimo tego, że pojawiły się też głosy dotyczące tego, że na ślubie nie pojawiła się mama panny młodej, ale pomimo tego chyba humory im dopisywały. Wesele zdecydowali się zrobić w restauracji przy krakowskich Błoniach. Pojawiły się też w mediach zdjęcia młodej pary. Bianka postawiła na taką białą suknię z odkrytymi ramionami, długi welon, a Filip na ciemny garnitur w prążek. No i wiecie, historia tego związku zwraca uwagę również ze względu na tempo, w jakim się rozwijał, bo poznali się na początku 2026 roku przy pracy nad projektem podcastowym. Bianka pracowała przy jego produkcji. Natomiast znajomość szybko przerodziła się w uczucie. Później były zaręczyny, przygotowania, nauki przedmałżeńskie i wreszcie wrześniowy ślub. No właśnie, po ślubie wydarzyło się coś jeszcze, bo do tej pory Filip bardzo ostrożnie podchodził do pokazywania swojej partnerki. W publikowanych materiałach można było zobaczyć raczej fragmenty sylwetki czy włosy, a nawet zablurowaną wprost twarz. Natomiast po ślubie, a tak właściwie w tym tygodniu, to wszystko się zmieniło. Filip pokazał Biankę i jednocześnie ogłosił ich wspólny projekt. Para rusza teraz z podcastem Filip and Bianka Heizer. Co ciekawe, studio podcastowe ma dla nich znaczenie szczególne, bo właśnie w takim miejscu rozpoczęła się ich znajomość. Sam Filip przyznał, że nagrywanie programu z żoną wywołało u niego ogromne emocje, bo według jego relacji stresował się tym nawet bardziej niż własnym ślubem. No i wygląda więc na to, że Bianka, którą Filip przez długi czas chronił przed medialnym zainteresowaniem, teraz sama wychodzi przed kamerę i mikrofon, a

0: para zamierza opowiedzieć swoją historię własnymi słowami. Zresztą to widać również między innymi na Instagram, bo wcześniej Instagram Bianki był po prostu profilem prywatnym, a teraz jest już publicznym i obserwatorów tam przybywa już, jest grubo powyżej 40 tysięcy, więc od pierwszego spotkania przy pracy, przez szybko rozwijającą się znajomość i zaręczynę, aż po ślub w Krakowie. No i wiecie, to wszystko wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Na pewno głośny ślub, na pewno na językach teraz całego show biznesu. I jak to się potoczy, bo po tej premierze tego podcastu głosy są naprawdę różne. Z jednej strony ludzie mówią, że słodka para, że widać, że są w sobie zakochani, a z drugiej strony niektórzy mają wrażenie, że zachowują się, jakby poznali się dopiero wczoraj. Jak to będzie koegzystować ze sobą te dwie skrajne opinie? Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie jakiś kolejny odcinek, czy może Filip przybliży nam bliżej swoją historię, ale też pokażę bliżej Biankę. Będziemy śledzić te rzeczy. To właśnie takie newsy show biznesu przygotowałem dla Was i internetu w tej audycji. Także wydaje mi się, że można powiedzieć, że tak ślubnie się zrobiło, gorąco, weselno, ślubnie i wspomnieniowo. Bardzo miło i przyjemnie.
1: Kiedy

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Zbliża się godzina 18, to oznacza, że już za moment audycja Gramy Co Chcecie. Dzisiaj Adam Smolarek spotka się z wami i pogra wam po prostu fantastyczne utwory. No dobrze, a to oznacza, że audycja Jazda na Weekend już dobiegła końca. To była również ostatnia audycja z moim udziałem na antenie czwórki, więc teraz pozwolę sobie na krótką prywatę i chciałem bardzo, bardzo podziękować za te 2,5 roku pracy tutaj. Powiem szczerze, o Jezu, aż mnie trochę gardło ściska. Powiem szczerze, jestem ogromnie wdzięczny za to, że mogłem tutaj poznać tych wszystkich ludzi, bo po prostu zacząłem tutaj uczyć się rzeczy dziennikarskich i tego sznytu, i tego, jak działa radio, i była to dla mnie wyjątkowa przygoda. Bardzo dziękuję wszystkim moim wydawcom, realizatorom, dyrekcji, no po prostu wszystkim, po prostu z którymi tutaj współpracowałem. To było fantastyczne uczucie móc tworzyć ten zespół, więc cieszę się, że mogłem być jego częścią przez ostatnie 2,5 roku. Cieszę się ze wszystkich moich audycji, bo zaczynałem tutaj od robienia audycji Młode Głowy w czwórce. Tutaj nauczyłem się bardzo wielu i poznałem historii bardzo wielu ludzi związanych ze zdrowiem psychicznym. Potem internetowy nieporadnik, gdzie wchodziliśmy w meandry internetu. Działo się bardzo wiele, bo gościłem wielu wyśmienitych twórców internetowych. Teraz audycja Jazda na Weekend, ta wakacyjna, która umożliwiła mi, widzicie, język mi się aż plącze, poznanie różnych wakacyjnych historii i poradników. No i przez te 2,5 roku przewinęło się tu, prawdopodobnie starałem się to policzyć przed momentem, około 100 gości, jak nie z lekkim haczykiem, więc poznałem tych historii naprawdę wiele i wiem, że po prostu moje doświadczenie, które zdobyłem tutaj, przyda mi się w dalszej karierze, w dalszym życiu, więc raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. A ja też takim słowem podsumowania dziękuję za audycję Jazda na Weekend, ponieważ za moment rozpoczynamy ramówkę jesienną na antenie czwórki, to ta audycja zostaje, to tak powiem, ale ja dziękuję za to, że mogłem ją prowadzić, bo właśnie to prowadzenie audycji w wakacje, kiedy możemy z wami rozmawiać o tych wakacyjnych planach, było to czymś relaksującym. Tak więc po raz ostatni, i nie mówię żegnam, mówię do usłyszenia, dziękuję. To była audycja Jazda na Weekend, Kacper Zembrzucki. Życzę miłego popołudnia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.

0: tym mięśni kegla. Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Jurka. To słychać.
1: Fast.

0: Zrozumiałeś.
1: A nasze bloki są, sami wiecie jakie, to oczywiście klasycznie Wienio, w tym przypadku Molesta, no ten skład, także cały czas Wienio w grze. 18 na zegarze.
2: Pogoda.
1: No i co, i tradycyjnie w Zakopanem najzimniej dzisiaj, ale już...

0: 10 stopni, bo tak dzień w dzień przeglądam tę prognozę, patrzę na wskaźniki temperatur, a w Zakopanem tak najpierw 4 stopnie, potem 5, potem 6 i teraz już dociągnęliśmy do 10. No to faktycznie troszkę się ociepliło, ale nie ma co się do tego specjalnie przyzwyczajać, dlatego że jednak no, w najbliższe dni przyniosą może nie diametralne ochłodzenie, ale będzie tak od 20 do 23 stopni maksymalnie na Podhalu czy na Dolnym Śląsku, a na Suwalszczyźnie, uwaga, 18. Także no, wygląda na to, że tak, no, skoro zaczęliśmy jesień, to jesień już z nami zostanie. Jednocześnie cały czas panuje susza hydrologiczna, z tym, że na północy jest inaczej. Na północy, w okolicy Zatoki Gdańskiej, mniej więcej i Półwyspu Helskiego, tam, no cóż, tam wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
1: Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Tom Morello, tak jest, ten Tom Morello z Rage Against the Machine w towarzystwie Nikap i to jest nowa płyta Everyone Gets Everything They Want, a konkretniej kawałek z tejże płyty.
1: Na audycję Gramy Co Chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: No tak, kochani, jesteśmy tutaj z wami do godziny 20. Ja, Kasia Dubrawska oraz Norbert Bożym. W tym składzie Gramy Co Chcecie zostało przygotowane i będzie się realizowało dzisiaj też. Ale, no to jest audycja, w której do tej pory pytaliśmy zawsze o wasze propozycje, o to, co byście chcieli, żebyśmy zagrali. I to jest ostatni odcinek na ten moment. Prawdopodobnie jeszcze wrócimy, ale no zbliża się koniec września, zbliża się nowa ramówka, która wejdzie od października i wygląda na to, że Gramy Co Chcecie będzie miało krótką przerwę. Z tym, że mamy bardzo dobry tydzień, jeśli chodzi o ogłoszenia koncertowe, jeśli chodzi o nowości muzyczne, więc będzie czego słuchać. Co do Toma Morello, no to przypomnijmy, płyta Everyone Gets Everything They Want, słuchaliśmy Unconquered, a z tamtej płycie, oprócz Nikap, pojawiają się na przykład, pojawia się Serge Tankian, czyli wokalista System of a Down przecież. Wow, no fajny zestaw, to na pewno. Tym bardziej, że no, jeśli spojrzymy sobie na muzykę, która troszkę się buntuje, no to tu Morello mówił, że Nikap to jest właśnie takie nowe Rage Against the Machine. Ja nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzą, ale czy mogę mu odebrać ten głos? No, absolutnie nie. Kto w końcu ma prawo tak mówić, skoro to on współtworzył Rage Against the Machine, prawda? No dobra, ale zostajemy sobie przy gitarkach, zostajemy przy Nothing But Thieves, którzy wydali dziś piąty album studyjny, czyli Stray Dogs, i to jest propozycja od Pauliny. Number 5. To jest kawałek, którego posłuchamy.

Myślicie może, co tu robi The Neighborhood? Sweater Weather to jest kawałek, którego słuchaliśmy. I czy to jest 2015 rok czy 18, żeby The Neighborhood słuchać? Otóż nie. Otóż, uwaga, The Neighborhood wystąpią w przyszłym roku na Openerze jako jeden z headlinerów.

Helenerów. Także mamy już potwierdzonych headlinerów piątku, to na pewno. Mamy też potwierdzonego headlinera czwartku. Z tym, że, co ciekawe, opener zapowiedział, że to jest pierwszy headliner. Obaj zresztą są pierwszymi headlinerami. Co to oznacza? Czy to oznacza, że będzie ich w normalnych układzie dwóch? Bo tak to zazwyczaj mowa o tym, że jest head i co-head. A tutaj w tym przypadku, jeśli ma być więcej headlinerów, no ciekawe, jakie to będą nazwiska, skoro tak, bo to zapowiada jednak podobny kaliber artysty. No dobrze, to headlinerem czwartku zostanie Somber. Myślę, że go znacie.

Moi drodzy, przegrywa wam dzisiaj Adam Smolarek. To jest audycja Gramy Co Chcecie. Część oczywiście waszych wyborów, całkiem spora, ale część też ode mnie. A to dlatego, że ten Somber, Back to Friends, którego słuchaliśmy, skojarzył mi się z Coldplayem i Viva La Vida. Dlaczego by nie? Skoro taka ładna piosenka, to przecież można w piątek posłuchać również tego. A to przypomnijmy kawałek wydany no prawie 20 lat temu, bo 2008 rok, album Viva La Vida. No cóż, no wow. I też piosenka, która została odznaczona, może tak, nagrodzona nagrodą Grammy w roku 2009 za no, piosenkę roku, także nie, chyba nic dziwnego, szczerze mówiąc. Wiem, że był taki moment, że chyba wszyscy mieliśmy Coldplaya dość, ale myślę, że on już trochę przeminął, bo warto wracać do tych rzeczy, które im się jak najbardziej udały. I ciekaw jestem, czy nastąpi przesilenie, czy też nie, czy następna artystka pójdzie w stronę ciekawą, czy się okopie troszkę. Zobaczymy, bo wiele jeszcze przed nią i jest na samym początku. A oczywiście mowa o Lifce, która bardzo często wybrzmiewa w czwórce i teraz też wybrzmi ze swoją piosenką Poza Tobą Nic.

No i zobaczcie, jak można połączyć stare z nowym. Poza tobą nic to jest oczywiście najnowsza piosenka Liwki, cały czas najnowsza, wydana w sierpniu, a Origami jeden z głównych singli z jej debiutanckiej płyty, tyle że słuchaliśmy go w wersji na żywo, wykonanej w ramach cyklu Enklawa. W tym występie brał też udział Fukaj, on tutaj akurat oczywiście nic nie śpiewał, ale trochę ją hypował, było to słychać w pełnym nagraniu, może tak, bo nie zawierało to zbyt ciekawych fragmentów muzycznych, także bez to sobie darowaliśmy, nie? No dobra, ale przed nami teraz jedna z dzisiejszych premier, kolejnych, tym razem z Polski, i to będzie Klaudia Marzec, która zapowiada album Suma Wszystkich Lęków. To będzie album debiutancki, mimo że ja już zdążyłem muzykę Klaudii prezentować tutaj w radiowej czwórce. Na pewno, gdy wydawała single do tej pory, gdy, no nie wiem, no pojawiała się tu po prostu i

I aż jestem zadziwiony, że to dopiero debiut. A jednak. Debiut ukaże się w listopadzie. Tak, w listopadzie. A mam nadzieję, że Klaudia nas odwiedzi, gdy będzie miała czas jakoś w przyszłym miesiącu, gdy będzie jeszcze singlować. No tak, z pewnością. No ale wszystko gra z pytajnikiem na końcu. No to jest pytanie, które można sobie zadać chyba w typowy piątek. Czy wszystko gra u ciebie? Może warto komuś je zadać po prostu. Posłuchajmy. Klaudia Marzec i Wszystko gra w Radiowej Czwórce.

0: BSK kończy lato kawałkiem Lata mi to. No cóż, jakby nie patrzeć, może tak być. Myślę, że to jest fajne podsumowanie tego, co u chłopaków działo się w tym sezonie koncertowym, a działo się sporo, jak mogliśmy zresztą usłyszeć. No i tym samym zajrzeliśmy chociaż na moment w stronę polskiego alt-rapu i następny krok poczynimy w stronę VBS-a i Menta, bo wydali nowy singiel, również dzisiaj, Luty Marzec, to jest jego tytuł i to nie jest ich pierwsza współpraca, dlatego, że oni już pojawili się na Hidden Gemsach razem, to w kawałku Przony, VBS-a oraz Azyl, a teraz już szykują chyba wspólne wydawnictwo, a przynajmniej tak zapowiadają, że tak też się stanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że po pierwsze, panowie się dogadali wtedy już przy Hidden Gemsach, a po drugie, że te dwa style mogą się skleić bardzo dobrze. To przynajmniej sugeruje właśnie ten kawałek, który przed nami. Luty Marzec, propozycja od Marcina. Słuchamy VBS oraz Ment.
1: W głowie mam tylko ładne pazy, ty wpisujesz się w kanwę. Studzisz, parzysz, z tobą to mogę skarbie. Skuty marzyć, luty marzec, gusi.

W głowie mam tylko ładne pasy, ty wpisujesz się w kanwę, studzisz, parzysz, z tobą to mogę skarbie skuty marzyć, luty marzec, głusi.

PZ, Spadam, utwór proponowany przez Zuzannę z dedykacją dla byłego. Pozdrawiamy byłego lub też nie, raczej w tym przypadku. Muzyka emocjonalna w istocie. Taki był tytuł albumu, z którego pochodzi ten kawałek. Oj, no PZ, powiem wam, że nie wiem, czy słyszałem go kiedyś bardziej ekspresyjnego niż w tym konkretnym numerze. Ale skoro już jesteśmy z powrotem w Warszawie muzycznie, no to mogę powiedzieć, że jutro audycja, którą współprowadzę z Delemem, czyli Chłopaki na Dzielni, leci na Śródmieście, konkretnie na Torwar. Tam odbywa się Grand Beatbox Battle, czyli wydarzenie, nad którym czwórka ma patronat i będziemy grali m.in. PZ-a albo też tego gościa, który przed nami, czyli Wojtka Sokoła, który w 19 roku zadebiutował no właśnie takim albumem o nazwie Wojtek Sokół. I może to dziwnie brzmi, bo to już był gość o sporym doświadczeniu na tym etapie, ale wcześniej nie wydał ani jednej solówy. A teraz proszę bardzo, 19 rok, debiutancki jest to solowy album studyjny, gościnnie Ego, gościnnie Problem, Taco Hemingway albo też Hevra.

obraz wisi przede mną w białej galerii. Fangora, studium przestrzeni, oglądam niuanse odcieni. Chłopcze, inna pora, wciąż ze sztuką, w innej bieli. Dobrze, na stalowej etiudzie pijemy, ona na śniegu, topless. W szklanym pokoju na 33, siedzę naprzeciw, siedmiu kolesi. Przybyliśmy z innych czasoprzestrzeni, jak leci. Hermene, Gildo, Gajery, Excel, zyski, wielkie cyfry. Ty mi wysyłasz memy i jeszcze filmik bez bielizny. Zmielony najgorzej, korek na drodze, miasto.

fotograficznych szczegółach od lat szkicuję miasto w słowach. Mów do mnie MC Hasselblad, a nie Kodak. Nocą jadę polować, słucham Labusz i Rachmaninowa. Najdroższy towar to czas, ktoś nim

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: No jakieś dni na pewno, dni minione co więcej. Julia Rower w Radiowej Czwórce, a tymczasem 19.
1: Pogoda.
0: No i co? No nie ociepliło się przez ostatnią godzinę, zdecydowanie, niestety. Otóż w Zakopanem 10 stopni, na Helu 15 w tym momencie, czyli co, średnia 12,5 mniej więcej? No tak, tak na to by wskazywało, chociaż tak patrzę na mapę, to jednak bardziej 13-14, to jest taka dominanta. Ale, czego można się spodziewać w najbliższych godzinach? Możemy spodziewać się opadów, deszczu, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie, od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Popada też jutro, już bardziej na wschodzie cały czas, i na północnym wschodzie, ale też miejscami w centrum oraz na południu. Tyle, że tam ma popadać jedynie rano, a następnie już się troszkę

0: rozpogodzi, ale temperatur nie ma się co zachwycać temperaturami. Do 17 stopni przeważnie, w nocy natomiast nawet 2 miejscami, ale to dopiero w górach, spokojnie. To jeszcze do nas przyjdzie, to jeszcze nie jest ten moment, żeby w centrum było aż tak chłodno. W najbliższe dni, no tak, cały czas, 18-20 stopni, tak mniej więcej będzie. Będą się pojawiały przelotne opady deszczu bez wielkich ulew, ale też no, trzeba wziąć na to poprawkę, prawda?
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Po reklamie.

0: Tame Impala i tym samym wróciliśmy na Openera.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: Przypomnijmy, Somebody in the Neighborhood to już artyści, o których wspomniałem w poprzedniej godzinie. Teraz Tame Impala do tego dorzućmy, a do tego jeszcze Ray oraz Patti Smith. No, Ray co prawda wraca po dosyć niedługiej przerwie, dlatego że widziałem ją na Openerze w 2024, tak, nie wiem. Piątym, w ubiegłym roku. Więc no cóż, no chyba dość szybko, ale z drugiej strony czemu nie, jest totalnie na fali, więc dobrze będzie ją zobaczyć. To są wspaniałe koncerty, więc polecam. I tak naprawdę to jest chyba jedyna artystka z line-upu Openera, którą mogę tak z czystym sercem polecić, dlatego że ją widziałem po prostu, ale reszta zapowiada się też naprawdę nieźle. To jest audycja, w której to wy przede wszystkim proponujecie muzykę, stąd też chociażby właśnie w poprzedniej godzinie, nie wiem, PZ. Ale teraz, no cóż, kawałek ode mnie, bo pomyślałem o nim, widząc ostatnio nową piosenkę Joy Crooks, a dokładnie drugą część Feed Don't Fail Me Now. I właśnie ten wers pojawia się w kawałku od Funkadelic, One Nation Under a Groove. Posłuchajmy.

Rok 1978, One Nation Under a Groove, to oczywiście kto? Funkadelik. No jasne, że tak. Także tego słuchaliśmy. Kawałek, który samplował na przykład Kazik w 12 groszach, a za granicą samplował go chociażby Ice Cube. No i dobra, to może więcej funku, co? No nie ma sprawy, no bo daleko nie odejdziemy. Obok Funkadelik musi pojawić się Parliament. Także nasi ziemscy kosmonauci wylatując w kosmos łączyli się z Houston, a Parliament rozmawiał ze statkiem matką, jak się okazuje. A dlaczego? A o tym może za moment.

Mothership Connection, Star Child, Parlament, ta grupa w radiowej czwórce, zaraz po Funkadelic oczywiście. No nie bez powodu, dlatego że tu mamy bardzo silne powiązania personalne, ideologiczne, mamy całą w ogóle P-funkową mitologię, która narosła wokół wszystkich tych kolektywów, które współtworzył George Clinton. No i w tym przypadku mamy do czynienia z wizją osoby, która, kosmity w zasadzie, który przybył na Ziemię i łączy się z statkiem matką, ewentualnie po prostu nim jest też, jest tym połączeniem, bo pojawia się takie zdanie I am the Mothership Connection. Także tego właśnie słuchaliśmy, a ten kawałek też możecie znać, jeśli słuchaliście doktora Dre na przykład, no bo Let Me Ride właśnie bazuje na samplu z kawałka Mothership Connection, który za nami. No dobra, ale to był znowu dawno, dawno temu wydany utwór, to może wróćmy do nowości, dlatego że dziś ukazał się ósmy album Tinashe i wow, no popstar to jest kawałek fajnej płyty łączącej pop, R&B. No w sumie trudno wskazać co jeszcze. Wydaje mi się, że dzisiaj w takim amalgamacie muzycznym to już nie jest takie proste. Tak czy inaczej, Tinashe, Nobody Wanna Dance Anymore.

okrutnie krótkie są nowe piosenki popowe. Takie mam wrażenie. Wiadomo, że one nigdy nie były przesadnie długie, ale teraz, oj, no 2 minuty 40 to jest chyba maksimum, tak zauważyłem. Po dzisiejszej playliście również. Wcześniej Tinashe, Nobody Wanna Dance Anymore z płyty Popstar, a teraz Tate McRae i Sports Car. Utwór znany, lubiany, mamy go na playliście stale, ale też tu trzeba dodać, że chodzą plotki o tym, że Tinashe ma, Tate McRae oczywiście, ma występować w Europie w następne lato. No zobaczymy, na ten moment nie ma żadnego potwierdzenia tych rewelacji, ale chyba dobrze by było, jakby wpadła na jakiś festiwal. Co on tutaj tak łypie okiem trochę na tego openera, jakby tak dorzucili Tate McRae jako headlinerkę, to chyba nikt by się nie obraził. No dobra, ale popem, więc mamy już parę takich osób dosyć prominentnych obecnie. Jedną z nich z pewnością jest Pink Panthers, która wyprodukowała najnowszy kawałek zespołu Say Now. Myślę, że wystarczy powiedzieć, że to jest Y2K i że to jest w jej stylu, że to jest single, który zapowiada debiutancką epkę Say Now. Met My Match. Tego posłuchamy.

nowym krążkiem i co więcej, jest to płyta naprawdę dobra, także widać, że te powroty się przydają różnym artystom. Udało się to The Cure, udało się to Madonnie, jak wiadomo są to absolutnie porównywalni artyści, także no pewnie, pewnie, czemu by nie. No i też, skoro jesteśmy troszkę po płycie Madonny, no to musiał się pojawić jakiś remix. No i takich remixów pewnie będzie jeszcze więcej, ale w tym przypadku pojawiła się tutaj Charlie XCX, Dansteria After Hours, to jest kawałek, którego słuchaliśmy, no i swoją drogą on wpisuje się trochę w ten nowy nurt remiksowy, który się już chyba zadomowił wszędzie, czyli to, że to niekoniecznie jest tak, że artysta remiksuje, czyli wybiera jakiś element, na jego podstawie buduje swoją kompozycję. Nie, w tym przypadku mamy po prostu, nie wiem jak to nazwać, fit, drugą wersję, no cała płyta Charlie XCX, Brad, doczekała się zresztą przecież takiego właśnie wydania. No dobra, no to tego słuchaliśmy i przechodzimy już powoli w stronę elektroniki, dlatego że po 20 DJ Bert przejmie antenę z pasmem muzycznym i tym samym przechodzimy do Bicep, do nowości od Bicep. Trzy utwory ukazały się też właśnie dopiero co, Air, Lemonder oraz Viper, a my posłuchamy Air z gościnnym udziałem Sor, czyli wokalistki, no jednej z dwóch wokalistek, które pojawiają się na tej epce. Bardzo fajnie to brzmi, naprawdę jej twórczość solową też polecam, a my słuchamy Air.

Rose Grey i jej Blink Twice. Świeża piosenka, ale też przypomnijmy, to jest kawałek, który ukaże się na ścieżce dźwiękowej do nowej FIFA, czy też EA Sports FC 27, bo taka jest teraz nazwa. Jak się okazuje, już ta seria nie nosi nazwy FIFA, ale i tak wszyscy wiemy, o co chodzi. I wiecie, kto się tam pojawi na tym soundtracku jeszcze? Pojawi się Bonobo, pojawi się Cage the Elephant, Cobra chociażby, no szereg różnych artystów, Fat Dog, Generation 8 oraz Young Lean. Oczywiście Interpol, Jim Legacy, Joji. Wow, no bardzo tego jest dużo, naprawdę. Nawet nie będę przeglądał całej listy, bo jest horrendalnie długa, także może to wystarczy. Ale przy okazji, że pojawią się tam też Catriel i Paco Amoroso, no to posłuchamy też ich w remiksie w sumie, dlatego że tym razem będzie to znany również w czwórce utwór Fred Again, Catriel, Paco Amoroso, Beatles Horns w remiksie Ezra Collective. A remix ten w sumie polegał na tym, że była to sesja live, którą oni nagrali i stała się tak popularna, że wydali to jako singiel. Także posłuchajmy, jak brzmi improwizowanie wokół nawijki, która jest dosyć specyficzna na elektronicznym bicie, ale też z oczywiście sznytem latino, także przed nami w tym momencie Beatles Horns, Fred Again, Catriel i Paco Amoroso w remiksie

Catriel i Paco Amoroso, oczywiście, ale też Fred Again oraz Ezra Collective. Ta wersja jest nie do pomylenia z żadną inną, a ukazało się wersję jego kawałka naprawdę parę. Natomiast z Catrielem Paco Amoroso sobie zostaniemy na sam koniec. Zostanie też Fred Again, ale teraz posłuchamy już na sam koniec audycji Gramy Co Chcecie utworu z albumu Free Spirits, czyli z drugiego krążka właśnie tego duetu Catriel i Paco Amoroso. To jest wydawnictwo z marca tego roku i jest to rzecz fascynująca, bo pojawiają się tam zupełnie jajcarskie piosenki typu Ajajaj,

związane z Andersonem Paakiem, pojawiają się zupełnie, można by powiedzieć, poważne, pojawiają się trapowe rzeczy, pojawiają się rzeczy latino. Polecam wam ten album bardzo serdecznie, a przede wszystkim, cóż, zazdroszczę wszystkim, którzy wybierają się do Berlina na koncert już w przyszłym tygodniu. I tym samym kończymy dzisiaj nasze spotkanie. Kasia Dubrawska, Norbert Bożym, Adam Smolarek byliśmy z wami. Norbert za moment przejmuje antenę w paśmie muzycznym. A ja zapraszam jutro od 15 na Chłopaków na dzielni.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od Czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w Czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siemano, tutaj Erec.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy będzie w miarę ciepło. W Warszawie 11 stopni, w Białymstoku 11 stopni, w Bydgoszczy 10, nieco chłodniej na zachodzie, bo 8 stopni, w Poznaniu 7 stopni, w Szczecinie, w Krakowie 7, we Wrocławiu 8, także całkiem przyjemna pogoda. Jutro nie spodziewajmy się za dużo słońca. Słońce pojawi się dopiero w niedzielę. Będzie za to padało w całym kraju. Temperatura maksymalna jutro od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 stopni będzie w centrum, 21 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które...

0: warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja.
4: Fuka, fuka, to słychać.

0: na pasmo muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: To był klasyk brazylijskiej muzyki rozrywkowej, funku brazylijskiego, mogę powiedzieć, niektórzy mówią samba funku. Nagranie w oryginale wydane w roku 78. Amigo Branco, Marcia Maria. Tak nazywa się nagranie. Amigo Branco, Marcia Maria to brazylijska wokalistka, bardzo popularna w latach 70. i 80. No i tu to nagranie zostało zedytowane. Zedytowane przez pochodzący z Monachium projekt Coeo. Niektórzy mówią Soio. To jest projekt, który tworzą Andreas Höpfl i Florian Witz, przedstawiciele niemieckiej wytwórni Toytonix, bo o wytwórni Toytonix będę mówił w pierwszej godzinie audycji. Cabrio Mango, tak nazywała się ta wersja. Ta wersja od wersji oryginalnej różni się tym, że jest przyspieszona. Wersja oryginalna to jakieś, jak dobrze pamiętam, bo kiedyś brałem się za przerabianie tego utworu, ale gdzieś sobie odpuściłem. Około 90 BPM-ów ma wersja oryginalna. To nagranie jest dużo szybsze, to zresztą było słychać w przyspieszonych samplach. Niektórym się to podoba, niektórym się to mniej podoba. Wersja oryginalna, wolna wersja, wolniejsza wersja oryginalna ma trochę trochę inny puls, trochę inny groove. Ja lubię te wersje Niemców Coeo i dziś w tej godzinie będę mówił o wytwórni Toytonix, to będzie monografia wytwórni Toytonix, jednej z moich ulubionych wytwórni, która to zresztą wytwórnia pojawi się w Warszawie w październiku, ale o tym jeszcze za chwilę powiem, a teraz Capote, czyli Matias Modica, założyciel wytwórni Toytonix i nagranie zatytułowane Berlin Boogie Town.

0: Pasmo muzyczne.
1: To był Capote, czyli Matias Modica, szef wytwórni Toytonix, bo wytwórni Toytonix mówię w pierwszej godzinie audycji. Nagranie nazywało się The Party. No, jest to nagranie, które oddaje ducha wytwórni. Wytwórni, która opiera się w dużej mierze na muzyce disco, szeroko rozumianej muzyce disco, bo i też jest to klasyczne disco przerabiane w współcześnie przy użyciu instrumentów, czym zresztą Capote się chwali w wywiadach, ale też jest to italo disco poprzez wydawnictwa poświęcone właśnie temu oldschoolowemu gatunkowi. A dlaczego Capote akurat tak lubi italo disco? Italo disco lubi, ponieważ jest z pochodzenia Włoch. Choć przez wiele lat mieszkał w Monachium, Matias Modica, przypomnę jego imię i nazwisko. Tam też prowadził wytwórnię Goma. To była taka wytwórnia, która doskonale wpisywała się paręnaście lat temu, wpisywała się w estetykę popularną na scenie klubowej. Trochę brudniejsze brzmienie, dużo groove'u. Ten groove cały czas pozostał. Taka była wytwórnia Goma. No i pewnego dnia Matias, czyli Munk wtedy, bo wtedy występował pod pseudonimem Munk, postanowił zmienić pseudonim. Przez parę ładnych lat, ja dobrze to pamiętam, bo śledzę jego twórczość w zasadzie od początku, to nikt nie wiedział, kim jest ten gość ukrywający się pod pseudonimem Capote. I dopiero po paru latach się okazało, że to jest Matias Modica, znany jako Munk. Polecam też produkcję Munka, bo są też świetnymi utworami, właśnie lekko brudnymi, z groove'em, też nawiązującymi do muzyki disco, ale w zupełnie inny sposób. Może nie w ten taki sposób zbyt wyraźny. To disco gdzieś tam jest ukryte w tle, w tym groove'ie. Wytwórnia Toytonix pojawi się w Warszawie 16 października, pojawi się Capote, pojawi się Stamp Valley, ale o tym powiem za chwilę. Teraz kolejny artysta związany z

Tritonix to wytwórnia obecnie z Berlina, o ile Gomma, prekursorka Tritonix działała w Monachium, bo to teraz ta wytwórnia działa w Berlinie. I jak słyszeliśmy, Tritonix to nie tylko muzyka disco, ale też muzyka, która odnosi się, odwołuje się do jazzu i deep house'u. No, tu nakładem tej wytwórni wydają artyści, którzy sięgają do przestrzennych, nawiązujących do jazzu brzmień. Przed chwilą Barbara Bank i Stamp Valley, Mar dei Sargassi. To była epka, która ukazała się nakładem Tritonix w listopadzie 2024 roku. No i właśnie, Stamp Valley to projekt, który się pojawi na imprezie Tritonix, klub Odessa 16 października, klub w Warszawie, nowy klub, nie byłem tam jeszcze, i Tritonix Jam, impreza, na której wystąpi obok Stamp Valley, wystąpi szef wytwórni Sam Capote. No to jest naprawdę doskonały DJ, jeżeli gdzieś tam śledzicie go albo macie zamiar śledzić, to zobaczycie na, w social mediach, to zobaczycie, jak potrafi rozkręcić imprezę, jak to jest dobry selektor, jak to jest doskonały DJ. Na to liczę, że tak właśnie się stanie w Warszawie, bo jestem wielkim fanem wytwórni Tritonix. To jedna z moich ulubionych oficyn, jeśli chodzi o muzykę disco. No i będę miał też przyjemność zagrać, bo zagram też z moją koleżanką z Poznania, Monikson, która pojawi się także w audycji Kluboteka w przyszłą sobotę. Także porozmawiamy, ale także usłyszymy set DJ-ski tej bardzo, bardzo ciekawej polskiej DJ-ki, która ostatnio miała okazję grać chociażby w berlińskim klubie KitKat. A teraz Fimiani, inny artysta związany z wytwórnią Tritonix, tu z epki dedykowanej Italo Disco, Sesso Spaghetti, tak nazywa się ta kompozycja, którą usłyszymy za chwilę, a później Magu i Jaml.

0: Bene, la ringraziamo della collaborazione. Prossimamente verrà il nostro agente a visitarla. E basta che lei riconsegni la copertina di questo disco con la sua preferenza indicata.
1: Maguj, nagranie zatytułowane YAML, a teraz jeszcze raz pojawi się Capote, czyli Matias Modica, szef wytwórni Titonix. Przypomnę, wytwórnia działa do 2012 roku, jest kontynuatorką idei innej wytwórni, którą prowadził Capote, wówczas znany jako Munk, czyli wytwórni Goma. Capote pojawi się, zagra na żywo, Titonix Jam, impreza 16 października. Capote stamp wali, reprezentanci wytwórni z Berlina, a także Monikson i ja, moja skromna osoba, także pojawi się za gramofonami, także zagram set DJ-ski, ale o tej imprezie jeszcze będę mówił, bo pojawi się Monikson za tydzień, także zapraszam do słuchania. W drugiej godzinie porozmawiamy chwilę i posłuchamy też setu DJ-skiego, a teraz kompozycja sygnowana przez Capote, Patty Pali, tak się nazywa ten utwór.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, Delem?
2: Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
3: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
4: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
3: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
4: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Będzie też o rapie
4: oraz o osiedlu jazdów.
3: Warszawskie Śródmieście.
4: Ta rzecz tu się dzieje.
3: W sobotę od 15 do 18.
4: Adam Smolarek
3: i Del M.
0: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

My kids talk.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy całkiem ciepła noc, jeśli możemy powiedzieć o tej porze roku, że jest ciepło. 10 stopni w Suwałkach, niestety będzie padał deszcz, 11 w Białymstoku, 11 w Warszawie, po 8 stopni będzie w Poznaniu, 6 stopni w Zielonej Górze, 7 w Szczecinie. No tam na zachodzie to trochę gorzej będzie, trzeba będzie wziąć cieplejszą kurtkę, chociaż też trzeba będzie zabrać parasole, bo niestety w nocy będzie padał deszcz.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Siemano, z tej strony BRK.

założyciel razem z Tomasem Kochem, czyli DJMT, wytwórni Get Physical. Każdy, kto interesuje się niemiecką muzyką elektroniczną, na pewno zna wytwórnię Get Physical. I to Roland Lesker jako producent wypuścił to nagranie What You Need. To był utwór, który nawiązuje do klasyki piano house'u, italo house'u. Italo house, jeszcze przypomnę, bo wielokrotnie mówiłem o tym, to była odpowiedź młodych producentów z końca lat 80. na Italo Disco. Italo Disco było już skompromitowane, nikt nie chciał tego słuchać, młodzi ludzie nie chcieli tego słuchać i stwierdzili, że zrobią coś zupełnie innego. I wykorzystali fragmenty, wykorzystali muzykę, którą usłyszeli, muzykę z Chicago, Chicago House, i dodali swoje własne elementy, chociażby w takim ugładzonym, łagodniejsze brzmienie, które opierało się na brzmieniu pianin. Pianina to jest charakterystyczny element nurtu Italo House, nurtu, który był dość popularny do połowy lat 90. Zresztą teraz wraca moda na takie klimaty. Wiele wytwórni wydaje Italo-house'owe numery, między innymi wytwórnia chociażby Permanent Vacation, to jedna z tych wytwórni. Jest zresztą wiele. Klasyk także pianinowy, za chwilę Turntable Orchestra i Gonna Miss You. Tu zatytułowane Gonna Miss Me versus Pascal Feos, I Can Feel That. Tu w maszapie, chyba tak mogę powiedzieć, maszapie Mike'a Cosforda. Mike Cosford to Brytyjczyk, który na początku lat 90. prowadził house'ową wytwórnię Fantazja nazywała się ta oficyna. No i teraz wydaje bardzo dużo różnych editów i bootlegów i mashupów, przeróbek różnych utworów z lat 90. Naprawdę te nagrania są bardzo, bardzo dobre i w moich setach DJ-skich można często usłyszeć te różne wersje, nowe wersje nagrań stworzonych przez Mike'a Cosforda. Posłuchajmy.

To był DJ Central i Erika de Cassier, czyli duńsko-portugalski projekt, nagranie Drive, wydane w roku 2017, dodatkowo zremiksowane przez producenta z Pampeluny. Ten producent nazywa się Piek, czyli Nacho Piek. Bardzo dobre nagranie nawiązujące klimatem

do lat 90. A teraz projekt Crazy P. Projekt Crazy P to formacja, która działa od początku lat 90. Niestety w 2024 roku, w sierpniu 2024 roku, w wypadku zginęła wokalistka tego projektu, Danielle Moore. To nagranie to jest utwór ze starych, dobrych czasów. Tu zremiksowany przez projekt Una Bombers. Una Bombers to projekt, który współtworzy Luke Una, bardzo popularny dziś DJ, 60-letni DJ, który ma 100 tysięcy followersów i jest uważany za jednego z najlepszych digerów, selektorów na brytyjskiej scenie, szeroko rozumianej scenie klubowej. Stop Space Return, Crazy P wciąż występują, tyle że już nie wystąpią nigdy razem na scenie z wokalistką Danielle Moore. Miałem okazję ich widzieć na scenie, właśnie w tym składzie koncertowym w roku 2010, podczas Miami Winter Conference, na jednej z imprez, które odbywały się na plaży w Miami. No doskonały to był występ, ale też Crazy P pojawili się podczas festiwalu Love International. To oczywiście był set DJ-ski. A także pojawił się Luke Una, czyli połowa duetu Una Bombers, duetu, który zremiksował właśnie to nagranie Stop Space Return, Crazy P. Una Bombers Vocal Mix.

To był projekt Lion Babe i kompozycja zatytułowana Fashion Week. Projekt Lion Babe jest związany z modą, ze światem mody, nowojorskim światem mody. A teraz no, chyba najbardziej znany house'owy projekt z Polski, formacja Cats and Dogs, tu z gościnnym udziałem Francuza Myda. Nagranie nazywa się Moln. No, dziś miała miejsce premiera kolejnego krążka Cats and Dogs. Wojtek i Grzesiek pojawili się w naszym czwórkowym studiu wczoraj. Miałem okazję z nimi rozmawiać na temat tej płyty. Dziś był oficjalny odsłuch w klubie Kawasaki na bardzo dobrym sound systemie. I ta rozmowa pojawi się w poniedziałek i we wtorek w audycji Co Słychać. Będziecie mogli usłyszeć, co do powiedzenia mają właśnie panowie z Cats and Dogs, a mają bardzo ciekawe historie do opowiedzenia. No i opowiadają też o współpracy z Francuzem Mydem, gwiazdą wytwórni Ed Banger, paryskiej wytwórni. Jednej z moich ulubionych zresztą, przyznam. Jak doszło do tej współpracy, jak Wojtek zaprzyjaźnił się z Mydem podczas jednej z imprez podczas jednego z festiwali. To festiwalu się działo. No i dużo ciekawych tematów poruszaliśmy. Teraz posłuchamy tego nagrania, które promuje to wydawnictwo, wydawnictwo Finali. 16 utworów. Znalazło się trochę innych niż dotychczasowy house'owy dorobek. Tu jest dużo więcej piosenek. No i posłuchajmy tej doskonałej piosenki zatytułowanej Moln.

Szkocki producent Austin Ato i nagranie Carnival. A teraz nowość z wytwórni Crosstown Rebels. To nagranie ukazało się dziś. Monolink, artysta, który płynnie łączy rolę wokalisty, kompozytora i artysty grającego na żywo. Tu w kompozycji zatytułowanej Don't Talk To Me połączył siły z mieszkającym w Berlinie producentem z Bergamo. Producent nazywa się Cios. No i jest to nowość z wytwórni Damiana Lazarusa. Crosstown Rebels wciąż wydają bardzo dużo dobrej muzyki. Trochę zmienimy teraz klimat. Don't Talk To Me.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od Czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w Czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Minimalna w nocy od 6 do 11 stopni. Chłodniej będzie na terenach podgórskich od 4 do 5 stopni, a w Kotlinach Karpackich lokalnie 2 stopnie. Mogą wystąpić opady deszczu, zwłaszcza na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. A jutro temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni będzie w centrum i 21 stopni na zachodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym sporo dobrej muzyki i ciekawych historii. Hania Derej, kompozytorka, pianistka i dyrygentka, przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zajrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

trzeciej godzinie audycji zapraszam na set. Set nagrany przez bardzo ciekawą DJ-kę, jedną z moich ulubionych DJ-ek mieszkających w Polsce. To pochodząca z Doniecka, ukraińska producentka i DJ-ka Ujawa. Ujawa gościła u mnie w 12 calach na godzinę, to był jeden z najciekawszych setów. Jest razem ze mną rezydentką klubu Monkey Love. Jest także producentką, która na koncie ma kilka wydawnictw, a jej najnowsze wydawnictwo ukaże się nakładem nowo powstałej wytwórni Monkey Love Selection. I jest to płyta Home Selectors EP, pierwsze wydawnictwo z tej serii i Ujawa. Na tym wydawnictwie zamieściła jeden utwór zatytułowany Do Not Disturb. Więcej utworów pojawi się na pewno niebawem, także polecam jej imprezy i sety w Monkey Love. Nie tylko w Monkey Love, bo Ujawę można usłyszeć w całej Polsce. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bird. Zapraszam na set. Set nagrany w audycji 12 cali na godzinę. Dostępny jest także na naszym czwórkowym kanale YouTube.

have been.

W audycji słuchamy setu DJ-skiego zarejestrowanego przez Ujawę. To jest set nagrany dla audycji 12 cali na godzinę w tym roku. Jest to set bardzo utalentowanej DJ-ki. Ujawa, czyli Eliza Rawec, to także producentka, która na koncie ma kilka wydawnictw, a ostatnie wydawnictwo, a ostatnia jej płyta ukaże się niebawem nakładem wytwórni Monkey Love Selection i to będzie nagranie zatytułowane Do Not Disturb.

Wave your hand like they do in Boston. Can you shout?

Do godziny 23 słuchamy setu Ujawy, ukraińskiej DJ-ki od wielu, wielu lat mieszkającej w Warszawie, Eliza Rawec, bo tak naprawdę nazywa się ta artystka. Jest także producentką, na koncie ma kilka wydawnictw, a najnowsze wydawnictwo ukaże się na winylu już niebawem, bo w połowie października to będzie płyta Home Selectors EP, na której znajdą się rezydenci klubu Monkey Love, do którego rezydentem także jestem i ja. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, Delem?
2: Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
3: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
4: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
3: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
4: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Będzie też o rapie
4: oraz o osiedlu jazdów.
3: Warszawskie Śródmieście.
4: Ta rzecz tu się dzieje.
3: W sobotę od 15 do 18.
4: Adam Smolarek
3: i Del M.
0: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
7: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Jurka. To słychać.
1: To słychać. Słychać.
2: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście. A

Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

ty od koto jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam.

ziemi. Potrzeba troski, pomalowałem sypazy, bo nigdy nie robiłem z płci tożsamości. A słucham gości zbitych do kości, bo mam wizerunek chyba na wskrości. Zachowują się, jakbym na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura. Ej. My ludzie prości, niby głośnik w głębi. Wiem, że tam tłam jojo, jak imię Ośki. Podnieś na pułap, robisz moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na pułap, jojo, jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura, ej.

sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Erostur Włody. O, tak się to robi. O, Erostur Włody. Tak się to robi.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawdy bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: teraz. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mu zielony, bo nie widzę, która. Ale patrzę długo, w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, weź wyluzuj mordę, jak się spójrz.

0: zawsze ej, dojadamy szybko.
1: Czwórka. Polskie Radio.